postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Czasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak tuman. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

zdoroślał ze szczętem. Został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaka.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Wiesz co?
2: Słucham.
1: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
2: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
1: No dobra, no to co?
2: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
1: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnuszyński.
1: Autorzy audycji Złością
2: czy Miłością.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Monki Odrobińskiej Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
5: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: W Ewangelii Mateusza początek 10 rozdziału to kolejna część w narracji tej księgi. Po okazaniu na górze będącym wyjawieniem programu Jezusa nastąpiły cuda, przede wszystkim uzdrowienia, będące potwierdzeniem tożsamości Jezusa. Po nich Zbawiciel wybiera i posyła swoich apostołów, aby robili to samo, co On robił do tej pory. Jest to na razie ich pierwsze doświadczenie misyjne. Idą do swojego narodu, póki co nie są posłani do innych narodów. Jezus celowo mówi apostołom, że nie mają brać dodatkowych rzeczy na swoją podróż, bo Bóg będzie ich prowadzić. Ostatnie zdanie jednak o tym, że będą posłani jak owce między wilki, będzie aktualne zawsze w historii zbawienia i działalności Kościoła. Także i po zmartwychwstaniu Jezusa grupa uczniów będzie małą garstką wobec pozycji judaizmu w Jerozolimie, a tym bardziej wobec potęgi Imperium Rzymskiego. I tak będzie w kolejnych epokach. Chociaż chrześcijaństwo dziś liczy wielu wyznawców, to nadal jego siła jest w skromnych środkach. W modlitwie, przepowiadaniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów, świadectwie życia uczniów Jezusa. Po ludzku jest to bardzo mało wobec zasobów technologicznych wielkich korporacji czy potęgi militarnej współczesnych imperiów. Ale celem naszej wiary jest zbawienie, które wykracza poza doczesny świat. I do zbawienia prowadzi nas Bóg, nieporównywalny z żadną ziemską potęgą. Pamiętajmy o tym, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy słabi wobec problemów, jakie nas spotykają, zła wokół nas i pokus, które doświadczamy.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
2: Ze wzruszeniem o tym wspominam, świadomy wielkich rzeczy, jakie dokonały się w naszej ojczyźnie od tamtego czasu. Przyszło nowo. Przyszło do tej ziemi, a Wojciech miał w tym zasadniczy udział. Po 1000 lat, które dzielą nas od jego śmierci nad Bałtykiem, uświadamiamy sobie jeszcze pełniej, że ta właśnie krew męczeńska przelana na tych ziemiach 10 wieków temu przyczyniła się w znacznej mierze, w zasadniczej mierze do ewangelizacji, do wiary, do nowego życia. Jakże potrzebny nam jest dzisiaj przykład Wojciechowego życia, oddanego bez reszty Bogu i Ewangelii.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
4: Dobre rano, dzień dobry, szczęść Boże. Nie wiem, jak to będzie po czesku. Ksiądz Mirosław Kazimierz, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Proszę ojca, ale jak to będzie po czesku?
5: No to chwala Chrystusa, a słyszek nie.
4: A, to pięknie.
5: Chwala Chrystusa powie normalnie.
4: Proszę ojca, ksiądz posługuje na pograniczu, w takim miejscu, gdzie trochę jest Polski, a właściwie w granicach to Czechy. To jest miejsce wyjątkowe też dla naszej historii, bo w Czechach jest mnóstwo świętych. My myślimy o Czechach często jako kraj ludzi niewierzących.
5: No.
4: A to chyba nie do końca prawda.
5: No chyba nie. To by było krzywdzące, ale z tym mnóstwem świętych to też jest troszkę przesada, bo w porównaniu z Polską tak tych świętych jest bardzo mało, bardzo mało. Ale myślę, że ci święci są tacy bardzo wyraźni i o tych świętych się tutaj wie, nie?
4: No właśnie.
5: Chociażby ten święty Wacław, który jest takim patronem czeskiej ziemi, taki może najważniejszy z tych wszystkich świętych. O Wacławie wie każdy.
4: No właśnie, ja ostatnio sama się tego dowiedziałam, że w ogóle istnieje w języku angielskim i bardzo często znana w krajach anglosaskich kolęda, w której występuje Wacław.
5: Kolęda z Wacławem, nie mogę się teraz żadnej przypomnieć.
4: Ale ona jest po angielsku, ojcze, ale to właśnie ci, którzy mówią w obcych językach, mają tę kolędę, gdzie pojawia się, mówi się o królu Wacławie jako przykładzie wiary. No to teraz my trochę o nim opowiedzmy. Kim był ten Wacław, który jest patronem katedry w czeskiej Pradze?
5: No, Wacław był księciem. Był księciem, stał się potem tym głową państwa czy królestwa. Był wychowywany przez swoją babcię, świętą Ludmiłę, która poiła mu chrześcijańską wiarę. I jak się mówi o świętym Wacławie, to właśnie się przede wszystkim pokazuje na tą jego taką prawdziwą pobożność. Że to był taki człowiek, który żył tą katolicką wiarą i to się właśnie nie podobało wszystkim tym możnowładcom, w tym jego państwie zawiązał się spisek i jego własny brat Bolesław zabił go. Może po to, aby osiągnąć tą władzę, aby potem przejąć tron, ale powodem była właśnie ta dobroć tego władcy, dobroć świętego Wacława. I mówi się o świętym Wacławie, że u niego było bardzo ważne takie to połączenie tego życia wiary z tym publicznym życiem, z tym królestwem, bo on dbał o ludzi prostych, o ludzi biednych, on budował klasztory, on krzewił to chrześcijaństwo, tą chrześcijańską wiarę. A nawet się mówi, a to jest też na freskach w kościele świętego Wita, mam taką kaplicę, A pokazane tam jest, jak on własnoręcznie piecze chleb i przygotowuje wino, które potem miało służyć przy świętej, miało się przemienić ciało i krew Chrystusa. Także to był taki człowiek naprawdę bardzo pobożny, jeździł na wszystkie odpusty i tam też właśnie, jak jechał do swojego brata na odpust, Damiana był zabity przez tego swojego brata, nie?
4: Święty Wacław, to jest tak, powiedziałeś, że tutaj wszyscy, mówię o Czechach, znają swoich świętych. To jak? To jest święty, który jest wpisany w kulturę, czy to jest święty, bo wypada, jak się jest katolikiem, znać jego hagiografię?
5: Nie, to jest święty, który wpada w kulturę. Tu się uczą kulturę, tu się uczą o świętym Wacławie. Taki największy plac

0: Szlakiem świętych.
1: Ojcze Mirosławie, świętość wśród Czechów. Czy Czesi w ogóle są głodni świętości?
2: A ja bym się spytał w ogóle, czy ludzie w Europie są głodni świętości? Mhm. To jest takie pytanie, albo odpowiedź na to pytanie chyba trudno się znajduje gdziekolwiek, ale ja myślę, że ci, którzy chodzą do kościoła, tak... Odważę się to powiedzieć, może są tak bardziej autentycznie wierzący niż może w innych miejscach, może nawet i w Polsce. Mhm. Że ta wiara jest taka autentyczna, bo oni musieli czasami coś wycierpieć przez tę wiarę. Jak nie ci dzisiejsi katolicy, tak ich rodzice albo dziadkowie musieli naprawdę wycierpieć, a byli i w pewien sposób prześladowani za to, że są katolikami.

0: Ale mają takiego świętego, który ich zawsze chroni. To może jest też tak, że święty Wacław jakoś opiekuje się tymi, którzy wybierają chrześcijaństwo. No bo on miał brata, który tego chrześcijaństwa nie wybrał.
1: Tak, miał takiego brata, którego zabił, Bolesław. No? Mhm.
0: To jest taki, dla mnie obraz Kościoła w Czechach to jest Kościół uśmiechnięty. Nie tylko przez ciebie, że ty jesteś uśmiechniętym kapłanem, ale ludzie, których spotykasz w kościołach czeskich, to są ludzie, którzy uśmiechają się do siebie. To jest Kościół, który jest życzliwy drugiemu człowiekowi. Ja miałam ostatnio takie doświadczenie właśnie w Brnie, kiedy nagle czujesz się po prostu ugoszczony.
1: Ja nie wiem, czy nie tak generalizować, ale jeśli ja popatrzę na te swoje parafie, tak mam wrażenie, że tak to właśnie jest, że ci moi ludzie są tacy bardziej uśmiechnięci, bardzo życzliwi, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy są tak życzliwi też dla każdego albo dla siebie nawzajem na co dzień, ale ja odczuwam tych ludzi naprawdę jako życzliwych, którzy są gotowi na... A ja jakieś poświęcenie dla tego kościoła, no. Teraz zmieniłem w zeszłym roku parafię, a jestem zafascynowany tym, jak ci ludzie potrafią ten swój czas, swoje zdrowie, swoje siły tutaj do tych różnych remontów, do tego, aby to życie w tej parafii jakoś tak, aby ta parafia żyła, jak oni się potrafią angażować. To jestem i zbudowany z
0: Wiesz,
1: tego powodu.
0: Ojcze, dobrze, bo jesteś Polakiem z pochodzenia, mimo tego, że wiele lat już mieszkasz w Czechach, to jednak wiesz o tym, że w Polsce Czechy uchodzą za kraj ateistyczny, za kraj, który tak naprawdę porzucił Pana Boga. Czy to prawda?
1: Prawda. To jest prawdą. Tu tych, którzy wierzą, to jest naprawdę garstka. To jest garstka. Tu mówi się, że tych, co chodzą do kościoła systematycznie każdą niedzielę, to będzie o może 2%, nie? Ale może dlatego, że oni są w takiej mniejszości, a ten kościół nie ma takiej siły jak w Polsce, tak może... Może dlatego nam się tak dobrze żyje w tym, bo nie ma tego prześladowania. Im to tak by, tak mi się wydaje, tak to odczuwam, że im jest obojętne. Niech se tam jest katolik, on nikomu nie ubliży, bo ich jest tak strasznie mało. Nie narzucają tego swojego sposobu życia, nie?
0: Ale czy to też jest pytanie, że oni są takim znakiem dla ludzi w Czechach, że jednak są. Czyli po prostu robią coś, co jest drogą do świętości, po prostu swoją obecnością i życiem, przynajmniej staraniem się, bo każdy z nas się stara, życiem według Ewangelii.
1: Mam nadzieję, że tak to jest. Mam nadzieję, że właśnie ci nasi katolicy są jakimś tą solą ziemi, czy tym jakimś tym kwasem, tym zaczynem, czy może troszkę nawet i światłością. Wierzę w to, że ten nasz przykład życia katolików jest w jakiś sposób jakimś znakiem dla tych, którzy są daleko od Pana Boga. Są takie namacalne znaki. Na przykład mam takiego pana, który jeździ pociągiem, jest maszynistą, a było spotkanie młodzieży, gdzieś tam miało być to spotkanie i żaden z maszynistów nie chciał jechać. No mówią, to pociąg pełny młodzieży, to będzie katastrofa, porozbijane to będzie, nie chcemy tam jechać. No ale ktoś musiał jechać. No i ten, który jechał, był wybrany czy wyznaczony, to potem wydał świadectwo, że w takim pociągu jeszcze nie jechał. Pełno młodzieży, ale żadne chuligaństwo, wszyscy rozmodleni, zaśpiewali, gitary, mówi, no tak mi się fajnie jechało w tym pociągu. Także takie małe świadectwa, a one są, myślę, bardzo ważne, jeśli tak to jest, nie?
0: Ale czy myśli ksiądz, że Czesi zapraszają świętego Wacława na kawę, czy jednak bliższy im jest inny święty?

0: Szlakiem świętych.
1: Ja myślę, że taki najbardziej rozpoznawalny święty czeski to jest święty Jan Nepomucen.
2: Czeski eksportowy święty Jan Nepomucen, tak.
1: Tak jest.
2: Ale są tacy święci, których my eksportowaliśmy do Czech.
1: Jan Sarkander, bo pochodzi z Polski, z Skoczowa.
2: Mhm. Nie? Co on zrobił, proszę ojca, bo my może wiemy, że taki święty jest, ale nie znamy. My wiemy, no wiemy, jak się douczymy, że rzeczony święty ze Skoczowa jest pochowany w katedrze w Ołomuńcu.
1: Tak, bo on w Ołomuńcu umarł. A było to tak, że on pochodzi ze Skoczowa, no ale proboszczem był właśnie na Morawie. On studiował gdzieś we Wiedniu, w Ołomuńcu, ale był na Morawie w mieście Holeszów, tam był proboszczem, a wtedy zaczęła ta wojna 30-letnia, były jakieś niepokoje, a jego takim protektorem był jeden z Lobkowiczów, taki katolicki ród, no i jak uwięzili tego jego protektora, tak on odjechał do Polski, do Częstochowy, był w Częstochowie, w Krakowie i w Częstochowie sobie przywiózł obraz Matki Bożej Częstochowskiej. No i to było, myślę, w 1619, a w 1620 napadli na ten Holeszów też polscy kozacy, lisowczycy, a on, ten Jan Sarkander, wyszedł z Najświętszym Sakramentem i z tym obrazem Panny Marii Częstochowskiej naprzeciwko tym wojskom i te wojska nie weszły do tego miasta. Co było poczytane za to, że to jakieś szpiegostwo, że tam jakiś ten Sarkander był gdzieś powiązany z tym Lobkowiczem, a że tam jakieś tam układy polityczne były. I dostał się do więzienia. I on w tym więzieniu był torturowany. Chciano od niego, aby wyzdradził tajemnicę spowiedzi. Naciągano go na skrzypę, przypalali mu boki. No i nie zdradził tej tajemnicy spowiedzi. I dlatego był uznany za świętego. W Ołomuńcu zresztą jest stała kaplica, postawiona na miejscu, gdzie był więziony, gdzie był torturowany. Tam się zachował ten oryginalny skrzypiec, na którym go naciągano. No i tam był też zabity i był pochowany właśnie w katedrze, w ołomunieckiej katedrze. Tak? Męczennik tajemnicy spowiedzi nie zdradził nic.
2: To też niesamowite, że my o takim świętym wiemy tak mało, a chyba to taki święty dedykowany dla kapłanów.
1: Dla kapłanów, ale też on jest czczony jako człowiek, który ma jednoczyć narody. Ma taki ten, który ma... Bo on był też człowiekiem pokoju. On o ten pokój usiłował i Jan Paweł II, który go wyniósł na ołtarze w 95 roku w Ołomuńcu, była ta kanonizacja, tak właśnie mówił o tym, że to jest człowiek, który ma rodzić, który ma łączyć narody. Człowiek, który jest taką tą, no, ma być tym, który przebacza, który, bo przebaczył też tym swoim oprawcom, nie? Ale
2: czy pokazuje tym, drogę do połączenia jest... przez przebaczenie.
1: Tak jest. Właśnie tak.
2: To niesamowite, więc kolejny stop, drodzy Państwo, jak będą Państwo samochodem albo autokarem, albo będą planować pielgrzymkę do Czech, bo to wyjątkowy kraj, w którym jest tak naprawdę dużo miejsc, które nasze serca mogłyby skraść, nasze serca katolickie, nie można pominąć w katedry w Ołomuńcu.
1: No, myślę, że należy do takich ważnych miejsc. W ogóle miasto Ołomuniec jest przepięknym miastem, bo jest miasto kościołów. Są tam kościoły, kilka pięknych kościołów, a nad miastem jeszcze jest takie małe sanktuarium. Kopeczek też tam, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II też tam był, a potem wiele lat wspominał na to. To nie jest droga krzyżowa. Ten kopeczek to jest klasztor premonstratów i tam jest na tym kopeczku, no to jest kopeczek, czyli jakieś zniesienie, nie? I tam jest figurka Panny Marii i tam po prostu się ją czci. Takie miejsce pielgrzymkowe się stało z tego. Mhm. A tych kopeczków jest więcej, bo kopeczek to wzniesienie. I na tych wzniesieniach często są kapliczki, to jest prawda. I do tych kapliczek jest takie też, jak się przejeżdża przez granicę z Austrią, Mikulow też tam jest kopeczek, Swaty kopeczek też. I tam też z miasta do tej kaplicy na górze prowadzi właśnie droga krzyżowa. Bardzo często tak to jest, takie małe kalwarie. Skąd się to wzięło, ale nie jestem w stanie powiedzieć, przynajmniej dzisiaj muszę dostudiować.
2: Super, ale na pewno wiemy jedno. Na pewno Czechy to też powinno być miejsce, w którym poszukujemy świętych.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Sheenie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
2: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
4: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
6: Miłość rodzi się ze słuchania.
7: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
9: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku. Zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
10: Nazywam się Weronika Ostrowska, a to jest program Poznacie Prawdę w Katolickim Radiu Warszawa oraz na naszym kanale YouTube. Odnowa Kościoła, nawrócenie we Francji oraz wizyta papieża we Francji pod koniec września to tematy naszej dzisiejszej rozmowy. A dziś w studiu jest z nami ojciec Jérôme Dernoncourt. Bonjour.
11: Bonjour.
10: Katolicki kapłan związany z Kongregacją Najświętszego Sakramentu Zgromadzenia w Kościele Rzymskokatolickim założonym w roku 1856 roku w Paryżu przez świętego Piotra Julian Aymarda. Dziękuję, że jest ojciec z nami. I moje pierwsze pytanie dotyczy znaku, który ojciec ma przy sobie. To znak Najświętszego Sakramentu? Tak, dokładnie. Podążamy śladami świętego Piotra Julian Aymar, nawet jeżeli nie jesteśmy członkami zgromadzenia, o którym pani wspomniała. Mam jednak tę samą duchowość z bardzo dużą rolą adoracji. Jesteśmy także misjonarzami, dlatego jako księża spędzamy wiele czasu na adoracji Najświętszego Sakramentu, a także na działalności misyjnej, próbując odnowić wiarę, miłować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ponieważ to jest bardzo ważne. Ile godzin dziennie spędza ojciec na adoracji? Staramy się robić to samo, co ten święty, co uważam za dobry pomysł. Prosił braci zakonnych i księży, aby poświęcali na to 3 godziny dziennie, więc staramy się tak robić. Nawet jeśli nie jesteśmy księżmi zakonnymi, jest to cel, który stawiamy sobie każdego dnia. Dlaczego właśnie tyle i co ojciec robi w tym czasie? To bardzo długo. To zależy. Czasami może się wydłużyć, kiedy człowiek jest rozproszony, kiedy nie jest w dobrym nastroju, ponieważ modlitwa zawsze jest walką. Jest zmaganiem, wiemy o tym. Ale to jest powołanie. Szczególnie powołanie dla nas. Nie każdy jest do tego powołany. Myślę, że każdy powinien chodzić na adorację, ale my szczególne powołanie mamy właśnie, aby być z Panem, spędzać z Nim czas, ponieważ Jezus kocha księży i chce, aby księża odpowiadali Mu miłością, szczególnie w Eucharystii. Ponieważ kapłan jest człowiekiem Eucharystii. Dlatego niektórych kapłanów wzywa do poświęcenia większej ilości czasu, do bycia blisko Jego serca w Najświętszym Sakramencie, poznawania Go, pozwalania, aby On ich przemieniał, a potem by mogli jaśnieć i promieniować eucharystyczną miłością. Jak opisałby ojciec współczesny Kościół katolicki we Francji? Myślę, że mogę powiedzieć,
11: crisis.
10: Że jest w tej chwili w wielkim kryzysie, podobnie jak wielu krajów europejskich. Może nie Polska obecnie, ale kraje Europy Zachodniej są zmęczone wiarą. Wielu ludzi utraciło wiarę i wydaje mi się, że w ubiegłym roku albo całkiem niedawno większość mieszkańców Francji nie była już katolikami. Nadal mamy chyba około 50% osób ochrzczonych, ale spośród tych 50% tylko 1-2% chodzi w niedzielę na mszę. To bardzo, bardzo mało. Sytuacja nie jest więc dobra, ale są oczywiście znaki odnowy i nadziei. Myślę, że będzie to wymagało czasu, ponieważ nadal znajdujemy się w kryzysie wiary. A jaka jest historia ojca? Pochodzi ojciec z katolickiej rodziny? Tak. Dzięki Bogu wychowałem się jako katolik, ale przez pewien czas byłem trochę oddalony od wiary i kościoła. Jako młody człowiek, tak. Nadal miałem wiarę, ale niewiele praktykowałem, żyłem w grzechu, daleko od Jezusa. Nie znałem Go dobrze, ale w wieku 22,5 roku przeżyłem bardzo mocne nawrócenie. Dlatego jestem teraz księdzem. W szczególny sposób odkryłem Jego pełną miłość obecną w Najświętszym Sakramencie. Jak do tego doszło, że poznał Ojciec Chrystusa? Więc miałem w sercu bardzo wiele pytań egzystencjalnych. Nie byłem szczęśliwy. Szukałem pokoju, szczęścia, radości i niczego z tego nie miałem. Pewnego wieczoru po imprezie z przyjaciółmi wróciłem do swojego pokoju. W nocy byłem bardzo smutny i zawołałem do Boga.

0: Przyszedł przecież, aby zbawiać i uzdrawiać. Zebrałem więc odwagę, żeby się wyspowiadać, ponieważ był tam młody, dobry ksiądz, pełen radości. No i pomyślałem, jeśli mam się wyspowiadać, to pójdę do niego. Był bardzo życzliwy, udzielił mi rozgrzeszenia i wtedy poczułem, jak pokój Boga wchodzi do mojego serca. Później dotarliśmy do Chartres. Wie pani, w Francji jest wielka pielgrzymka, Paryż, Chartres. I tam w krypcie pod kościołem doszło do tajemniczego spotkania z Bogiem. Nie potrafię tego wyjaśnić, ponieważ było to bardzo intymne, tak, i tajemnicze. Ale od tamtego dnia, od tamtej chwili zacząłem chodzić codziennie na mszę i po mszy spędzać czas przed Najświętszym Sakramentem, modląc się, rozmawiając z Jezusem. Bardzo szybko zapragnąłem oddać życie Bogu. Jako ksiądz, tak, ale początkowo bardziej jako mnich. Pociągała mnie cisza, modlitwa, rozmowa z Bogiem, skupienie, adoracja i nauka. Mówiłem więc Bogu, tak, chcę być księdzem, ale takim, który dużo się modli. Jeśli mam być zajęty, biegać wszędzie jak wielu księży, to w pewnym sensie jest dobre, ale nie dla mnie. Potrzebuję więcej czasu na modlitwę, na skupienie. Powiedziałem więc, dobrze, chciałbym być księdzem, ale księdzem adoracji. Proszę. I pierwsze kroki były u kapucynów, tak?
1: Tak.
0: Trzy lata po moim nawróceniu wstąpiłem do wspólnoty braci franciszkanów kapucynów w Nowym Jorku, na Bronxie. Opiekiwali się oni ubogimi. Było tam także dużo modlitwy i adoracji, ale wciąż za mało. Nadal za mało. Mieli godzinę adoracji dziennie, co już nie jest i tak niezłym wynikiem, ale w piątki był dzień kontemplacji, odpoczynku i kontemplacji, więc adoracja trwała cały dzień. W ciszy, tak. Pytałem, dlaczego każdy dzień nie może być piątkiem? Chcę, żeby każdy dzień był piątkiem, z dużą ilością adoracji. Odszedłem więc, wróciłem do Francji, nadal rozeznając. Później wstąpiłem do seminarium we Francji i poznałem wspólnotę misjonarzy Najświętszej Eucharystii. Spotkałem jednego z nich i zauważyłem, że jest bardzo rozmodlony. Zapytałem go, czy macie dużo adoracji? Bo szukam wspólnoty, w której jest dużo adoracji. Powiedział, o tak, adorujemy bardzo dużo, wiele godzin dziennie, przyjdź i nas odwiedź. Tak zrobiłem i rzeczywiście bardzo dużo się modlitwi. To była prawda. Pomyślałem, może wreszcie znalazłem właściwe miejsce. Czy jest was wielu w tej wspólnocie? Nie, to nowa wspólnota. Podążamy śladami świętego Piotra, Juliana i Marda. Założone zostało w roku 2007, czyli 19 lat temu. I jest nas 10 księży. Czyli nawet nie 12, jak apostołów, nie. Może kiedyś mam taką nadzieję. Czy uważa ojciec, że adoracja i modlitwa w ciszy są odpowiedzią Boga dla ludzi żyjących w bardzo szybkim, gwałtownie zmieniającym się i jednocześnie bardzo hałaśliwym świecie? Zdecydowanie. Jestem o tym całkowicie przekonany. Wielu wielkich świętych, a także Jan Paweł II, który jest jednym z moich ulubionych świętych, mówiło, że każdy okres odnowy wiary w Kościele był związany z odnową wiary i miłości do Eucharystii. Więc skoro jesteśmy w kryzysie, odpowiedź jest bardzo jasna. Musimy wrócić do centrum naszej wiary. Centrum stanowi msza i obecność w naszego Pana, wiara w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Wielu katolików chodzi we Francji na msze. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale jeśli zada się im kilka pytań teologicznych dotyczących rozumienia Eucharystii, nie rozumieją jej. W Polsce jest tak samo. To bardziej jak zwyczaj, tradycja. Oni tak naprawdę nie znają wiary. We Francji nie otrzymali dobrej katechezy. Właściwie była ona bardzo słaba. Dlatego nie wiedzą i jeśli zada się im pytania, wielu odpowiada bardziej w sposób protestancki, traktując Eucharystię symbolicznie. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Mieszkałem tam i tam również chcą odnowy, ponieważ przeprowadzane są sondaże i badania pokazujące, że ludzie nie wyznają rzeczywistej wiary Kościoła. Bardzo ważne jest więc, abyśmy znali wiarę. Credo. Być dobrym katolikiem oznacza znać credo.

0: credo i naprawdę żyć tym, czym jest wiara. Szczególnie skupiając się na sakramentach i życiu modlitwy skoncentrowanym na Eucharystii. Powiedział ojciec, że we Francji jest wielu tradycyjnych katolików, którzy nie znają zasad wiary, nie wiedzą, czym właściwie jest nasza wiara. Prawdopodobnie, jak sądzę, nie znają osobiście Jezusa, ponieważ kiedy Go poznajemy, wszystko staje się inne. Idziemy do kościoła, idziemy na adorację, aby osobiście Go spotkać. Co powinniśmy zrobić jako Kościół, aby dokonała się wielka zmiana w naszej wierze, aby nie była ona tylko tradycją, lecz żeby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa? Myślę, że jedną z odpowiedzi, być może są też inne, ale dla mnie najbardziej centralną, jest właśnie wiara i miłość do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli naprawdę poznajesz Go jako osobę, żywą, obecną, tutaj, w Najświętszym Sakramencie, jak Pani powiedziała, życie zmienia się całkowicie, a wiara staje się zupełnie inna. Jest bardzo osobista, pełna oddania, pojawia się zaangażowanie, wtedy można ewangelizować. Bo jeśli nie znasz dobrze Jezusa, jest to bardziej zwyczaj, tradycja otrzymana od rodziców. Nie mówię, że to jest złe, ale to zdecydowanie za mało. To może być pierwszy krok, znaczy naprawdę widzisz różnicę. Kiedy poznajesz Jezusa i zakochujesz się w Nim. Inaczej nie jest to możliwe. A kiedy jesteś zakochany, to widać. Ludzie mówią, o, jest w Nim coś innego. I wtedy możesz nieść Jezusa. Jeśli nie masz Jezusa w sobie, jeśli nie znasz Go dobrze, nawet jeśli chodzisz na mszę, ale niewiele się modlisz, wszystko jest bardziej zwyczajem, nie możesz dać tego, czego naprawdę nie masz. To pierwsza zasada. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Kiedy pozostajesz, poznajesz Go blisko, osobiście, On cię prowadzi, pokazuje swoją miłość, miłosierdzie, życie, prawdę, dobro, wszystko. I zostajesz naprawdę przemieniony. A wtedy możesz przemieniać świat. To znaczy, On będzie przemieniał świat przez ciebie. Wie ojciec, że adoracja jest bardzo trudną formą modlitwy. Wielu ludzi, którzy zaczynają, czuje, że to nudne. Co mam robić? Czy mam mówić do Jezusa? Mam mnóstwo różnych myśli. Co jest najważniejsze w adoracji? Jak ją rozpocząć, żeby nie skończyć po 2 godzinach albo po tygodniu? Rozumiem. Nie będę próbował sprzedać produktu. Modlitwa jest trudna. Ludzie muszą wiedzieć, że to zmaganie, walka. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że modlitwa jest walką. Życie chrześcijańskie nie jest łatwe. Jezus powiedział, że droga prowadząca do życia wiecznego jest wąska, więc to zmaganie. Ale trzeba tego chcieć i trzeba próbować. Przynajmniej na początku. A dlaczego jest to trudne? Z powodu grzechu pierworodnego. Mamy skłonność do życia na zewnątrz. Bardzo trudno jest nam trwać w ciszy, być samemu, zastanawiać się nad własnym życiem. Czasami może to być przerażające, a więc skłonność, to skutek grzechu pierworodnego, do zajmowania się tym, co na zewnątrz, rzeczami do zrobienia, słuchaniem muzyki, ekranami, komputerami, ponieważ się boimy. Ojcowie Kościoła już 15 wieków temu mówili, że nawrócenie, zanim stanie się nawróceniem w sferze moralności, najpierw polega na przejściu od tego, co z zewnętrznej hałaśliwie, do wnętrza. To go from outside and noise to inside. Jezus mówi, że królestwo jest wewnątrz, a my szukamy na zewnątrz. I w pewnym sensie to proste. Trzeba przestać szukać na zewnątrz. Wejść do własnego serca i słuchać, ponieważ Jezus tam jest i mówi. Ale jeśli w twoim życiu panuje hałas, nie możesz go usłyszeć. I dlatego być może jest to trudne, szczególnie na początku, ponieważ nic się nie dzieje. To trochę jak pustynia. Jest nudno. Czasami tak. Nudzę się.
1: I tu?
0: Zdarza się ojcu zasnąć? Tak. Czasami. Ale święta Teresa z Lizji też zasypiała i mówiła, że to nic wielkiego. I to ona mówiła, rodzice kochają swoje dzieci, kiedy śpią. Tak samo jak wtedy, kiedy są aktywne, kiedy nie śpią. A niektóre mamy mówią, że czasami nawet wolą, kiedy dzieci śpią. I myślę, że lepiej zasnąć przed Jezusem niż we własnym łóżku, ponieważ mamy pragnienie, żeby być z Nim, żeby się modlić. Ale czasami jesteśmy tak wyczerpani, że po prostu zasypiamy. I Bóg o tym wie, tak mówi Teresa. Bóg wie. To znaczy, trzeba próbować walczyć, żeby tam być, ale jeśli czasami zaśniesz, to nic wielkiego. A jeśli Jezus ci błogosławi. Jeśli śpisz cały czas, może warto przyjść na adorację o innej porze dnia albo w nocy. Ale jeśli czasami zaśniesz, ciało jest ciałem. Kiedy ciało jest zmęczone, nie jesteśmy aniołami, więc ciało domaga się snu. Czasami się nie da z tym walczyć. Ale nie zniechęcaj się tym zmaganiem. Im bardziej wytrwale idziesz za Chrystusem, nawet jeśli nie ma żadnego smaku, niczego nie czujesz, pamiętaj, że modlitwa jest nie jest uczuciem. Gdyby Bóg był w Najświętszym Sakramencie tylko dlatego, że Go czujesz, byłby to problem. Bóg tam jest. Niezależnie od tego, czy Go czujesz, czy nie, On jest w Najświętszym Sakramencie. Więc jeśli przychodzisz do Niego z wiarą, nawet jeśli się zmagasz, otrzymasz wiele łask, bardzo wiele łask. A jeśli wytrwasz, Bóg czasami daje także pocieszenia. Ale tak nie mogę sprzedawać produktu i mówić, że będzie łatwo. To prawdziwa walka. I myślę, że to pierwsza walka. Jeśli wygrasz tę bitwę o modlitwę, wygrasz wszystko inne. Jeśli ją przegrasz, przegrasz wszystko inne. Święty Alfons Liguori powiedział bardzo mocne słowa. Ten, kto się modli, będzie zbawiony. Ten, kto się nie modli, będzie potępiony. Nie chodzi więc tylko o Ojcze Nasz rano i Zdrowaś Maryjo wieczorem. Chodzi o prawdziwą modlitwę. I mszę w niedzielę? Oczywiście. Ponieważ adoracja jest związana z mszą. Nie możemy mieć adoracji, jeśli nie mamy mszy. Dlatego ofiara mszy jest absolutnie centralna. I komunia oczywiście. Jan Paweł II mówił o potrójnej tajemnicy Eucharystii. Ofierze, uczcie, komunii i obecności. Kiedy więc idziesz na mszę, masz pierwsze dwa wymiary. Ale po mszy trzeba wrócić do rzeczywistości, obecności i spędzać z Nim czas, bo On jest tam dla nas. On na nas czeka. Czasami jest bardzo samotny. W pewnym sensie cierpi, że nie przychodzimy. Ponieważ jest tak pełen łask, które chce dawać. Kiedy przychodzisz do Jezusa, jest tak samo jak w Ewangelii. Ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, byli uzdrawiani, pocieszani, przemieniani. To ten sam Jezus. Powiedziałbym nawet, to jeszcze lepszy Jezus, bo teraz zmartwychwstał. 2000 lat temu, kiedy był na ziemi, nie był jeszcze zmartwychwstały. Mógł ucierpieć i tak dalej. Kiedy więc przychodzisz do Jezusa, jest tak samo. Spotykasz żywego Boga, obecnego. Nawet jeśli jest ukryty, oczywiście potrzebujesz wiary, ale On tam jest, całkowicie obecny. I wtedy zostajesz przemieniony. Mogę o tym zaświadczyć. Jeśli przestanę się modlić, nawet jeśli jestem księdzem, jestem skończony. Nic nie będzie działo się w moim życiu. Mogę pójść do piekła. Jeśli przestanę się modlić, jestem skończony.
2: Naszym gościem w programie Poznacie Prawdę jest dzisiaj ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii. I jednocześnie przypominam, że pełna wersja rozmowy z ojcem Jérômem jest dostępna na kanale YouTube Radia Warszawa. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Poznacie Prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Gościem w programie Poznacie Prawdę jest dzisiaj ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii, przed mikrofonem Weronika Ostrowska. Zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Radia Warszawa. To dzięki Waszemu wsparciu powstają takie rozmowy jak ta. Informacje dotyczące tego, jak nas wspierać, znajdziecie w zakładce Wspieraj na stronie radiowarszawa.com.pl.
2: Skoro mówimy o odnowie kościoła we Francji, dużo słyszymy również o bractwie świętego Piusa X. Które, jak rozumiem, jest tam dość silne. Czy jest to problem dla kościoła katolickiego we Francji, czy nie? No tak, jest to problem, ponieważ oddzielili się od kościoła. Kilka miesięcy temu pojawili się nowi biskupi. Mamy kryzys we Francji, ale również w kościele na świecie. Benedykt XVI mówił o dyktaturze relatywizmu. Jest też problem z liturgią. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale we Francji w przeszłości, teraz już trochę lepiej. Księża czasami mówili niewłaściwe rzeczy i nie celebrowali mszy świętej w odpowiedni sposób. Chcę jednak podkreślić, że absolutnie jestem przeciwny tradycjonalistom, którzy pozostają wewnątrz Kościoła. Nie są poza nim, nie występują przeciw papieżowi ani przeciw soborowi. Bo jeśli się nad tym głębiej zastanowi, twierdzenie, ja mam prawdę przeciw papieżowi Kościołowi, jest mentalnością bardzo protestancką. Bóg dał klucze Piotrowi. Nawet jeśli papież nie zawsze jest dobry i biskupi nie zawsze są dobrzy, papież wciąż nie odbiera swojego daru. Pan nie odbiera swojego daru. Dał klucze Piotrowi. Trzeba więc być z Piotrem. Można czasami stawiać pytania czy krytykować, ale pozostając wewnątrz Kościoła i zamierzając we właściwym kierunku. Są tradycjonalistyczni księża i tradycyjna msza. Jeśli ktoś mnie pyta, absolutnie nie jestem przeciw temu, ponieważ Benedykt XVI powiedział, że to, co przez wieki było święte i sakralne, nie może nagle stać się czymś złym. Powinniśmy dążyć do pewnej harmonii. Odbyła się reforma liturgii. Benedykt XVI mówił, że nie została przeprowadzona dobrze. Sama idea była dobra, ale wykonanie nie było najlepsze. Musimy więc pracować nad lepszą liturgią, bardziej sakralną, sprawowaną z większą czcią. Być może pomoże to osiągnąć większą harmonię. Nadal jednak uważam, że w Kościele istnieje w tej kwestii kryzys. Dlaczego zdaniem Ojca ludzie dołączają do tej wspólnoty? Jest ich wielu i jest to duży problem w całym Kościele katolickim. Tak, jest ich wielu, może nie aż tak wielu, ale są ich tysiące. Myślę, że mają około 1000 księży. Nie wiem dokładnie, dlaczego ludzie tam idą. Ponieważ tę samą liturgię i bardzo mocną, intelektualnie ugruntowaną wiarę można znaleźć także gdzie indziej. I to jest akurat dobra strona ruchu tradycjonalistycznego. Ale dla mnie kluczowe jest pozostawanie z papieżem, z Piotrem. We Francji, na przykład w Toulonie, mamy wielu tradycjonalistycznych księży, którzy działają wewnątrz Kościoła, zachowując własną specyfikę, i uważam, że to jest dobre. Tradycja jest czymś żywym. Myślę, że problem niektórych tradycjonalistów znajdujących się poza pełną jednością z Kościołem polega na błędnym rozumieniu tradycji. Dla nich jest ona jak stary skarb, który się nie porusza, jak szkatułka z klejnotami i złotem, którą po prostu przekazuje się dalej. Ale tradycja nie jest czymś takim. Tradycja jest żywa, jest jak drzewo, na którym wyrastają nowe gałęzie. I ktoś mówi, o, to jest nowe. Tak, ale wyrasta z tego samego drzewa, z tego samego korzenia. To wciąż to samo drzewo, nie inne. Problem pojawia się, kiedy mamy do czynienia z innym drzewem. Pamiętam jednego księdza, który odszedł i przyszedł do diecezji Toulon i powiedział, zajął mi 20 lat, żeby zrozumieć, że byliśmy odcięci od tradycji. Zrozumiał właśnie to, o czym mówię, ponieważ oni zatrzymali się na Piusie X, Piusie XII. Nie ma soboru Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI. Tego wszystkiego nie mają. A przecież to jest rozwijająca się tradycja Kościoła. Dlatego myślę, że jest w tym grzech przeciw miłości. Musimy się więc za nich modlić i modlić o lepszy świat, świętszy Kościół, powracający do swoich korzeni, a także w pewnym sensie do liturgii sprawowanej z większą czcią i większym poczuciem sakrum. Czyli być może ta wspólnota wskazuje na pewne słabości Kościoła katolickiego i nasze grzechy. Tak, w pewnym sensie tak można powiedzieć. Ale zdecydowanie lepiej jest pozostawać wewnątrz Kościoła. Musimy się nawracać. Ale dobrze jest też, kiedy cały Kościół zmierza w tym samym kierunku. Powiedziałbym podobnie jak Benedykt, bo dla mnie był człowiekiem o niezwykłym umyśle, bardzo mądrym i bardzo świętym. Mówił, że znajdujemy się w kryzysie liturgii. Dla niego to właśnie było korzeniem problemu. Myślę, że nadal jesteśmy w tym kryzysie. Musimy więc modlić się i cierpieć w intencji lepszego rozumienia liturgii, powrotu do bardziej... Wie pani, na przykład Sobór Watykański II nie nakazał, żeby kapłan sprawował mszę zwrócony twarzą do ludzi. Jeśli przeczyta się teksty, tego tam nie ma. Tak, w jednym miejscu mówi się, że jest to możliwość, ale nie jest to nakaz. Potrzebujemy też organów. We Francji czasami pojawiają się dwie gitary i inne rzeczy. Powinniśmy czytać teksty. Nie wierzyć w jakiś duch Soboru Watykańskiego II, który miałby usprawiedliwiać różne szalone rzeczy. Nie. Jeśli trzymasz się tekstu, jesteś bliżej tego, czego chciał Kościół. Naprawdę wierzę. I jest to dla mnie źródłem cierpienia, że msza, którą czasami mamy dziś w Kościele, nie jest tą, jakiej chciał Sobór. Gdyby ojcowie Soborowi żyli dzisiaj i zobaczyli, oczywiście nie wszędzie, ale w niektórych miejscach, sposób sprawowania mszy powiedzieliby, nie tego chcieliśmy. Nie tego chcieliśmy. Celem była odnowa. Benedykt XVI użył pięknego obrazu. Powiedział, że liturgia jest jak piękny obraz albo rzeźba. Chcemy usunąć kurz, który z czasem na niej osiadł, żeby znów ukazać jej piękno. Ale problem polega na tym, mówił, że czasami podchodziliśmy do tego obrazu w taki sposób, że zaczynaliśmy go niszczyć, zamiast po prostu go odnowić. Nie jestem ekspertem i nie mam wielkich rozwiązań, a dla mnie jednym z kluczowych kierunków jest dążenie do liturgii bardziej cichej i sprawowanej z większą czcią. Adoracja jest jedną z części tego. Cisza, medytacja i możliwość przeżywania mszy w większym skupieniu, ponieważ czasami jest po prostu zbyt głośno. Młodzi ludzie we Francji są przeciągani przez tradycyjną mszę właśnie dlatego, że jest sprawowana z większą czcią. Jest cicha i w pewien sposób im pomaga. Taką samą ciszę i cześć można znaleźć również w Novus Ordo, jak je nazywamy. Musimy jednak modlić się odnowa Kościoła Liturgii. Myślę, że adoracja jest częścią tej odnowy. Pomaga ludziom lepiej zrozumieć mszę i wejść w większe skupienie, ponieważ kiedy adorujesz, Jezus cię uczy. On jest szefem. On wie, wkłada więc w twoje serce właściwe myśli, pokazuje prawdę o sytuacji i lekarstwo, które może przynieść. Ale jeśli chcesz iść tą drogą, musisz być gotowy na cierpienie, bo to jest trudne i wymaga czasu. I spotykasz się ze sprzeciwem. Wszyscy święci o tym mówią, spotkali się ze sprzeciwem. Proboszcz Zars, wielki patron kapłanów, mówi, sprzeciwiano mi się, ludzie mówili o mnie złe rzeczy. I powiedział, że w pewnym momencie poprosił Jezusa, aby nauczył go kochać krzyż. Kochać krzyż. Wtedy stał się bardzo szczęśliwy. My także będziemy mieli krzyż. Jeżeli chcemy dokonywać odnowy w imię prawdy i dobra Kościoła, spotkamy się ze sprzeciwem. Także wewnątrz Kościoła wiemy o tym. Kardynał Sarach mówił, podobnie jak wielu innych, że istnieją źli. Bardzo źli pasterze, źli biskupi. Musimy być tego świadomi, ale nie sądźmy nikogo. Módlmy się za nich. Wiemy, że walka trwa. Wydaje mi się, że Matka Boża w objawieniach w Japonii, w Akicie w latach 70. mówiła, że Wewnątrz Kościoła dojdzie do wielkiego zmagania. Biskupi przeciw biskupom, kardynałowi przeciw kardynałom, więc... I możemy to obserwować. W takich sytuacjach zawsze myślę o świętej Katarzynie ze Sieny, która widziała wiele grzechów pośród ludzi Kościoła, a mimo to po prostu modliła się za nich, cierpiała za nich. I dzięki temu mogła przynieść Kościołowi wiele dobra. Musimy więc być świadomi grzeszności członków Kościoła, a nie samego Kościoła. Zna pani kardynała Jornetta, wielkiego teologa Szwajcara, mówił, że granica Kościoła przebiega przez nasze serce. Świętość i dobro, które czynimy, należą do Kościoła. Są w naszym sercu, natomiast grzech i zło znajdują się poza Kościołem. To piękny obraz. Tak więc musimy się za nich modlić. Być gotowi cierpieć, kochać Kościół i umieć opowiedzieć się po stronie prawdy, piękna i dobra. I... Wie pani, wszyscy w jakiś sposób cierpią, ale kiedy pracujesz dla Pana, musisz być gotowy cierpieć dużo i przyjąć krzyż. To trudno, ale można być szczęśliwym. Jesteś szczęśliwy, tak. Mam nadzieję, że choć trochę przyjmuję krzyż, choć nie jestem tego pewien, bo jestem grzesznikiem, ale jeśli znasz Jezusa, mówiliśmy o tym wcześniej, jeśli Go znasz, próbujesz kochać Go w Najświętszym Sakramencie i być wierny, to nawet jeśli jesteś grzesznikiem, masz spowiedź. Możesz zacząć od nowa. I jeszcze raz. Wzrastasz. Może wspinasz się coraz wyżej. Ale jest jedna rzecz. Kiedy zbliżasz się do Boga, nie jest łatwo, ponieważ On pokazuje ci, jak słaby i grzeszny jesteś. Prawda o nas samych, dokładnie. To prowadzi do pokory, ale nie masz pokory bez upokorzenia. Matka Teresa i wszyscy święci byli tak blisko Boga, że w pewnym sensie byli oślepieni. Widzieli tylko ciemność. Dlaczego? Nie dlatego, że nie było światła, a dlatego, że było go zbyt dużo. Jeśli patrzysz prosto w słońce, nic nie widzisz. Na twoich oczach światła jest za dużo. Tak samo, kiedy zbliżasz się do Boga. On jest tak wielki, nieskończony, tak wspaniały, że twój rozum i twoja dusza zostają oślepione. Nie dlatego, że panuje ciemność, a dlatego, że wszystko jest przepełnione światłem. Musimy być na to gotowi. Ale może jako pewne końcowe słowo, trzeba oprzeć się na łasce, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg nas kocha. Nawet kiedy czasami jesteśmy bardzo źli i popełniamy wielkie grzechy, On nas kocha. Chce nam przebaczyć, chce nas zbawić. To jest dobra nowina. I On zwyciężył. Na krzyżu zwyciężył. To On panuje. Wygrał walkę ze złem, grzechem i śmiercią. Tak więc jesteśmy po właściwej stronie. Jeśli idziemy za Chrystusem, w pewnym sensie już zwyciężyliśmy. Nie możemy więc dokonać tego sami. Potrzebujemy łaski. Z Bożą łaską On może czynić cuda w naszym życiu i w Kościele, nawet jeśli tego nie widzimy. I właśnie to jest problem. Chcemy widzieć i mierzyć wszystko jak biznesmeni. Kościół nie jest biznesem. Większość rzeczy dokonuje się w ukryciu. Ale Ty robisz to, co powinieneś robić. Modlisz się, cierpisz, robisz wszystko, co możesz, żeby ewangelizować i być świętym człowiekiem, wtedy wszystko będzie dobrze. Czy mogę więc powiedzieć, że odnowa Kościoła zaczyna się w moim własnym sercu? Tak, tak, możesz powiedzieć. Od mojego nawrócenia? Tak. Pamięta Pani, co powiedziała Matka Teresa. Przyszedł do niej dziennikarz i zapytał, co powinniśmy zmienić w Kościele, żeby był lepszy? Spojrzała na niego i powiedziała, Pana i mnie. To najtrudniejsza droga. Ale proszę spojrzeć na świętego Franciszka. Mówiła Pani, że go lubi. On widział zepsucie w Kościele. Ono pojawia się cały czas. Dlaczego? Bo człowiek jest grzesznikiem. Dlaczego w Kościele pojawia się zepsucie? Zawsze. Zawsze będzie się pojawiać. Mógł się zdenerwować, odejść z Kościoła, założyć własny ruch, ale tego nie zrobił. Co zmienił? Nie innych, siebie. Zmienił samego siebie. Tak przychodzi od nowa, kiedy ty się zmieniasz. A święty to ktoś, kto bardzo się zmienił. Dlatego odnowa Kościoła zawsze przychodzi przez świętość. A ostatnie zdanie do naszych widzów i słuchaczy brzmi... Ufajcie Panu i idźcie Go odwiedzić w Najświętszym Sakramencie, ponieważ On tam jest i czeka na Was. Takie słowa usłyszeliśmy o księdza Jérôme Dernoncourt, misjonarza Najświętszej Eucharystii. Bardzo dziękuję za obecność i za wizytę w Polsce. Dziękuję i niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Dziękuję.
1: Pełną wersję rozmowy z ojcem Jérômem znajdziecie na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był program Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska. Do usłyszenia.
0: Poznacie Prawdę.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie. To jest Radio Warszawa.
3: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
5: Na wieki wieków. Amen.
4: Dzisiejsza audycja będzie... Myślę głównie dla tych, którzy nie mają nadziei, albo mają małą nadzieję, albo czują, że ich czas się skończył, albo że nic się nie zmieni, albo że w ogóle ich życie to pudło, mówiąc kolokwialnie.
5: I na każdą taką sytuację Pan Bóg ma zawsze odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszechmogący. I Bóg ma zawsze plan, i Bóg ma zawsze nadzieję, i Bóg zawsze zna drogę wyjścia z naszej obecnej sytuacji. Teraz daje nam to słowo, byśmy je rozważali, to słowo z tej niedzieli, 25. okresu zwykłego, by to słowo wzbudziło w nas nadzieję, by otworzyło nasze serce na ten Boży plan, Boże patrzenie na nasze życie, byśmy może właśnie trochę Jego oczami popatrzyli na to, co my sami określamy jako koniec, jako beznadzieję, jako totalną ruinę.
4: Ma plan, ale ma też czas, bo być może przez całe życie, albo wiele lat ostatnich, albo miesięcy, tygodni, kto wie, mogliśmy Go po prostu nie słyszeć. I ma plan, ale co za plan, kiedy ja nie wiem jaki. No dobrze, do dziś też o tym będzie. Będzie o tym wszystkim. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 6 do 9.

0: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
1: Dużo mocnych słów w tym fragmencie z Księgi Izajasza, ale mocny jest też moment, w którym te słowa padają. To nie jest przypadek, to nie jest teoria. Izraelici zostali pokonani, rozgromieni, wyrzuceni ze swojego kraju, ze swojego miasta Jerozolimy. Świątynia została zbezczeszczona, kamień na kamieniu. Tam zostało, oni wszyscy zostali wypędzeni do Babilonu i wtapiali się powoli, jak to się mówi, inkulturację w lokalną jakąś ludność. Walczyli o przetrwanie wewnętrzne, kulturowe, o Boga. Strasznie trudne. I wtedy padają te słowa.
2: To prawda. Doktoru Izajasz powoli końcówkę niewoli babilońskiej. Ale kiedy Izraelici trafili do niewoli babilońskiej, tak z własnej woli, znaczy z własnej winy, bo Pan Bóg ich przestrzegał, że jeżeli się nie nawrócą, to rzeczywiście takie doświadczenie może się stać ich udziałem, to kiedy oni już tam byli, to Pan Bóg mówił: pracujcie tam, zakładajcie rodziny, troszcie się o pomyślność tego kraju, po prostu żyjcie tam, tak jak się da żyć. Ponieważ w moim planie mieści się to wszystko, co was spotkało, czego doświadczacie. Ta niewola mieści się w moim planie zbawienia was. To nie jest tak, że Pan Bóg ich wygnał do tego Babilonu. Można powiedzieć, ich własne grzechy wygnały ich do Babilonu. Ale Pan Bóg posługuje się takim doświadczeniem po to, żeby ich w tym miejscu zbawiać, żeby ich w tym miejscu uratować, żeby w tym miejscu pokazać im nadzieję, żeby im przypomnieć o sobie.
1: To w takim razie pomówmy jeszcze o tym, dlatego że to się wydawało niewyobrażalne. No przecież ich wyprowadził z Egiptu. Przecież tam do tej ziemi Kanaan mlekiem, miodem płynącej wprowadził, tam zakładali swoje królestwo. Tam był król Dawid, tam była Arka Przymierza. Wydawało się niemożliwe, skoro Bóg im to dał, żeby im zabrał. Tak się dobrze zapowiadał, świetny pracownik, pracownik roku, firma, małżeństwo. I w więzieniu skończył, bo kręcił kasą i nie płacił podatków, albo coś innego dramatycznego się stało.
2: Tak, rodzina się rozpadła, ponieważ jakaś jedna kobieta czy jakiś mężczyzna się wcisnął w ten układ i zachwycił sobą, pociągnął, bo moja czujność osłabła, miłość do żony, miłość do męża osłabła i wtedy dałem się pociągnąć na jakieś manowce, które sprawiły, że wszystko popadło w ruinę.
1: I niemożliwe jest nagle możliwe.
2: I Pan Bóg zawsze ma jakiś plan. Nie tyle awaryjny, ile nowy plan. Pan Bóg zawsze chce nas zbawić. Bóg wszystko robi w naszym życiu po to, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy poznawali Go, żebyśmy osiągnęli cel naszego istnienia, czyli niebo. Tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. I Bóg potrafi na tych krętych liniach naszego życia pisać prosto. Kiedy my wszystko rozwalimy, kiedy wydaje się, żeśmy unicestwili Boży plan po raz kolejny w naszym życiu, to Pan Bóg zawsze ma nadzieję, Pan Bóg ma zawsze plan i Pan Bóg patrzy ze swojej perspektywy, to co tutaj on wyraża, że te jego myśli tak bardzo górują nad naszymi, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć jego

0: szaleńczą, ale sami często powtarzamy, że do miłości nikogo zmusić nie można i doświadczamy tego, jak bardzo trudno jest przekonać drugiego człowieka do tego, żeby mnie kochał. I Pan Bóg też nie zmusza mnie do miłości. On mnie w żaden sposób nie manipuluje mną, w żaden sposób mnie nie ogranicza, ale kochając mnie wielką miłością, liczy na to, że ja na Jego miłość odpowiem. Nie dlatego, że Pan Bóg ma jakąś narcystyczną naturę i bardzo potrzebuje tej mojej miłości, tylko On wie, że wtedy, kiedy ja uczę się kochać Jego, uczę się kochać Pana Boga, ja sam staję się uczestnikiem szczęścia.
1: Jak się mam uczyć kochać Pana Boga? Jak jestem na przykład w takiej sytuacji, jak ksiądz powiedział, że jest to powtórny związek i moje małżeństwo sakramentalne się rozpadło, w ogóle nie ma co zbierać, a obok w łóżku albo za ścianą jest osoba, z którą jestem aktualnie. Jest dobrze albo średnio i myślę sobie, Boże, co ja zrobiłem? Co ja teraz powinienem z tym zrobić? Jak mam się uczyć kochać Boga?
0: No, najbardziej radykalne to byłoby to, o czym tutaj jest powiedziane. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, tak? To znaczy, dobrze byłoby wrócić do pierwszej żony, do pierwszego męża. Ale często się okazuje, że po polsku to jest bardzo trudne do wykonania. Natomiast w tym momencie ważne jest to, żebym ja był szczery wobec Pana Boga. Czyli właśnie, o Boże, co ja zrobiłem? Tak, uświadomienie sobie, że to, co w tej chwili jest, to nie jest wcale powód do chluby, to nie jest wcale mój sukces życiowy, tylko to jest porażka.
1: Bo też tak czasem jest, że my, mówię o sobie, niech będzie, że próbujemy zawsze mieć jakiś pomysł na coś i to chyba dobrze wobec Boga powiedzieć, że ja nie mam już pomysłu i że ja po prostu nie rozumiem zupełnie. Ja jestem w jakimś zakamarku i teraz ty
0: tak, mów. To jest początek drogi do nawrócenia. Dlatego właśnie Pan Bóg przychodzi z tym słowem do Izraelitów wtedy, kiedy oni są, można powiedzieć, na dnie, w niewoli babilońskiej. Kiedy doświadczają namacalnie konsekwencji swoich powtarzanych przez dziesięciolecia grzechów. Kiedy doświadczają śmierci. I wtedy takim doświadczeniu śmierci, krańcowości, bezradności okazuje się, że my stajemy się bardziej skłonni do tego, żeby słuchać Pana Boga. Może właśnie te uszy nasze się zaczynają otwierać na to, co On chce nam powiedzieć. I nasze plany doświadczyły porażki i wtedy Panu Bogu łatwiej dotrzeć do nas z Jego planem, z Jego propozycją, z Jego drogą.
1: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi drogami moimi, mówi Pan.
0: Czyli tak jak powiedziałem, no Pan Bóg ma zawsze drogę wyjścia z tej sytuacji, w którą żeśmy się sami wprowadzili. Pan Bóg nas nie wmanewrował w zło. Pan Bóg nie zgadzał się na nasze grzechy i nie cieszy się ze zguby naszej porażki, ale zawsze zna drogę wyjścia i my dziś patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, to drogą wyjścia z każdej sytuacji śmierci jest Jezus Chrystus. Jest Syn Boży, jedyny Zbawiciel człowieka, który powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie dochodzi do Ojca, czyli nikt nie dochodzi do nieba, nikt nie dochodzi do szczęścia, inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego Bóg dał nam swojego Syna, żebyśmy mogli znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, w której aktualnie jesteśmy i doświadczamy, że ona nas niszczy, że ona nas nie daje nam szczęścia.
1: No dobrze, czasem o to pytam, ale ta audycja to nie są takie rozważania. Ktoś nas słucha, jeśli ma ona mieć sens, to ona jest dla kogoś, nie dla nas.
0: No, dla nas też. Bo to słowo w pierwszej kolejności jest skierowane do nas.
1: No, wierci.
0: Tak, no właśnie.
1: Wierci. Ale ktoś nas teraz słucha i pomyśla sobie, może kogoś tknęło, albo ktoś się zastanawia, co zrobić, to co zrobić?
0: W pierwszym zdaniu jest, szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Ja mam szukać Jezusa, szukać Boga w moim życiu, szukać Boga w tej mojej rzeczywistości, w której jestem.
1: Ale Panie, gdzie mam Go szukać? No co, mam wyjść z domu, na ulicę? A to gdzie? Obok siebie, gdzie?
0: No tuż obok mnie. Siedzę na kanapie.
1: Po prawej czy po lewej?
0: I po prawej, i po lewej. Jeżeli nie jest we mnie, ponieważ żyję w grzechu ciężkim, to jest tuż przy mnie i puka do drzwi mojego serca i mówi, wpuść mnie do siebie. Otwórz dla mnie swoje serce. Jeżeli ja doświadczam jakiegoś trudu, jakiegoś cierpienia i zaczyna się we mnie pojawiać pytanie, gdzie ten Pan Bóg jest, to jest to bardzo dobra sytuacja, bo to znaczy, że Pan Bóg pozwala mi się znaleźć, że aha, Pan Bóg już puka do mojego serca.
1: Tu się zatrzymajmy i to jest dobry znak, tak?
0: Tak.
1: Kiedy sobie to pytanie zadaję i kiedy na przykład jestem wściekły, albo mam żal, albo smutek.
0: Tak.
1: On jest do kogoś, to jest do Boga.
0: Tak, ponieważ wtedy w jakiś sposób konfrontuję się ze swoją rzeczywistością. Ja mogę się wadzić z Panem Bogiem i oskarżać Go, a bardzo często to robimy w takich sytuacjach porażek, że to On za tym stoi, że to On do tego dopuścił, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na to głębiej, kiedy pozwolimy światłu Bożemu oświecić moją sytuację, moje motywacje, moje poczynania, wszystkie, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, to Pan Bóg mi pokaże i pozwoli się przyznać do tego, że to nie On był temu winien. tylko ja jestem temu winien, a Bóg przychodzi do mnie nie po to, żeby mnie oskarżać, tylko po to, żeby mnie z tej sytuacji wyprowadzić, żeby pokazać mi nadzieję, pokazać mi to, że On mnie kocha pomimo tego, gdzie jestem i chce mnie z powrotem przywrócić do godności dziecka Bożego, do godności chrześcijanina.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 1, wersy od 20 do 24 i wers 27.
1: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
0: Pierwsze słowa tego listu brzmią tak. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Myślę sobie, że czasem, będąc w jakimś zaułku wewnętrznym czy zewnętrznym w naszym życiu, nie chcemy ani tego, ani tego. Śmierci się boimy, a żyć nie chcemy. Zdarza się. Paweł jest w takiej sytuacji, kiedy przyjmuje jedno i drugie. Bo ma w sobie Chrystusa.
2: Do końca się tutaj badacze spierają, kiedy ten list powstał. Niektórzy mówią, że to już mogło być w więzieniu niedługo przed jego śmiercią. Niektórzy mówią, że może troszeczkę wcześniej. Ale niewątpliwie ten list został napisany już w takim końcowym etapie jego życia.
0: No, graniczna sytuacja. Gdyby nie było to graniczna sytuacja, to by pewnie nie rozważał śmierci.
2: Tak, chociaż on tak naprawdę mówił już sobie, że on już pod murami Damaszku został zdobyty przez Chrystusa. Został przez niego zwyciężony. I kiedy on mówi, że dla mnie umrzeć to zysk, to on tak naprawdę swoje życie już całkowicie oddał Panu Jezusowi dużo, dużo wcześniej. Dużo, dużo wcześniej. Pozwolił się zdobyć Jezusowi. Jezus go zwyciężył, zdobył go, zafascynował go nieprawdopodobnie tym wszystkim, co uczynił dla nas. I Paweł podporządkował swoje życie Jezusowi, głoszeniu Ewangelii. Oczywiście dojrzewał w tej wierze, dojrzewał w tej relacji, ale on wiedział, kim jest Jezus. Miał to żywe doświadczenie żyjącego Jezusa.
0: A my może nie mamy często, bo Pan Jezus nas tak nie zdobył, z konia nas nie zrzucił, wzroku nam nie zabrał. Czujemy się czasem niezaopiekowani?
2: No możemy się czuć niezawartościowani, niezaopiekowani. Natomiast kiedy patrzymy z perspektywy wiary i tak naprawdę na całe nasze życie z punktu widzenia tego, czym jest bycie chrześcijaninem, co znaczy być ochrzczonym, włączonym do wspólnoty Kościoła, co to znaczy być dzieckiem Boga, co to znaczy być uczniem Jezusa, to tak naprawdę my żeśmy wszystko dostali na tacy. Jezus dla każdego z nas zrobił wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi i wolni.
0: No dobrze, ale od naszej strony, bo z nieba to wszystko widać prosto, proszę księdza. Tak mi się wydaje.
2: No.
0: Chwała Pańska, światłość wiekuista, niechaj nam świeci.
2: Trochę niedostępna ta perspektywa dla nas teraz.
0: No to ksiądz mówi, tak jakby ksiądz się miał w ręku. A właśnie ja myślę czasem, że ludzie w Polsce, w krainie, gdzie w większości pada deszcz albo jest pochmurno, mogły mieć inną perspektywę. I co z tego, że to tak pięknie brzmi?
2: My mamy problem z tym, że my nawet nie wiemy, że to pięknie brzmi. Cytując klasyków od zdrowia, powiem, że zdrowie zaczyna się od wiedzy. Tak samo nasza relacja z Panem Bogiem zaczyna się od wiedzy. Uświadomić sobie, co Bóg dla mnie uczynił, kim ja jestem. Bo my tego nie wiemy. My czasami mamy...
0: A kim? No bo zależy jak, bo jak kim ja jestem, Kowalski Jan w dzienniku
2: Turek
0: ucznia numer 12 i do tego średnia 3,6.
2: Dla nas Pan Jezus to może być taki zwrot grzecznościowy. Pan Jezus, tak jak Pan Kowalski. I to jest problem, że my mamy często z Panem Bogiem taką relację formalną, w zasadzie taką religijną, że my mamy poczucie, że są pewne zasady, których mamy przestrzegać i my ich przestrzegamy, mniej lub bardziej, nie odnosząc ich do żyjącego Jezusa. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które ja robię z religijnego punktu widzenia, w nich chodzi o miłość, a nie o prawo. Że Bóg mnie kocha miłością, którą się ze mną dzieli i uzdalnia mnie do tego, żebym ja też odkrył to, jak bardzo jestem przez Niego ukochany, umiłowany, jak się On o mnie troszczy, jak Mu na mnie zależy.
0: No a jak odkrył? No jak moje serce jest puste, studnia wyschła, to co mam zrobić? Tam było napisane, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Ja muszę się oszukać.
2: to szukaj, no to powiedz Panu Jezusowi: Panie, nie czuję Twojej obecności, nie doświadczam Twojej miłości, pragnę, żebyś przekonał mnie o tym, że mnie kochasz. Pragnę Twojej miłości, pragnę miłości, bo jej nie ma, bo mi nie dali jej w domu, bo ten świat mnie przytłacza i wyniszcza. Chcę tej Twojej miłości. Zaczynają się teraz na jesieni w różnych miejscach Warszawy, pewnie po obu dwóch stronach Wisły i pod Warszawą, rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy.
0: To jest język miłości.
2: To jest sposób, żeby doświadczyć miłości Jezusa. W tych rekolekcjach nie chodzi o nic innego, tylko o to, żebyśmy doświadczyli tego, że Bóg nas kocha. Ale na to doświadczenie trzeba się otworzyć. Jeżeli ja mam doświadczyć, że drugi człowiek mnie kocha, ja muszę się na tego człowieka otworzyć, muszę się z nim spotykać, muszę go zaprosić do swojego życia, muszę dać mu się pokochać, żeby on się o mnie zatroszczył. Czyli właśnie, jeżeli ja się trzymam Pana Boga na dystans, nie rozmawiam z nim szczerze, nie mówię mu o tym, co przeżywam, co czuję, a tylko jestem na niego obrażony i takie poczucie mam, że Ty mnie, Panie Boże, zostawiłeś, nigdy o mnie nie myślałeś, no to nie dam się nigdy Panu Bogu tak dotknąć tą miłością namacalnie. Przypomina mi się taka opowieść z tych wspólnot dla anonimowych alkoholików, kiedy taki jeden, który umarł, a cały czas miał pretensję, że Bóg go opuścił. No jak oglądają z Panem Bogiem ten film jego życia, to w pewnym momencie widzi tym najtrudniejszym, że tam w tym momencie tylko jego ślady są na tym życiu widoczne. A Jezus mówi: to nie są Twoje ślady, tylko moje. Ja Ciebie wtedy niosłem na rękach. I my nie pozwalamy Panu Bogu, żeby On nas czasami wziął na ręce i poprowadził, poniósł tam przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. Wyprowadził nas z tych ciemności. A może właśnie chodzi o to, żeby poprosić: Panie, daj mi doświadczyć Twojej miłości. Przekonuj mnie o tym, że mnie kochasz. Potrzebuję Twojej miłości. Nie czuję jej. Jestem poraniony, jestem opuszczony, jestem samotny. Panie, pokochaj mnie i daj mi uwierzyć i doświadczyć tego, że Ty mnie kochasz.
0: Piękne.
2: I to się szczere. Dzieje. Tak, no to
0: jest. Bo ja myślę sobie, że często my chcemy dobrze, a wychodzi średnio. Może właśnie dlatego, że my czasem lukrujemy za bardzo, że chcemy, żeby było lepiej niż jest. No to po co tak udawać? No, jak jest średnio, to jest średnio. Jest dobrze, to jest dobrze. Mogę być w tym szczery.
2: Tak, albo czasami próbujemy sobie sami pomóc, tak? No Pan Bóg niby jest, ale to przecież jak ja sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Czasami takie myślenie. I czasami zajmujemy tą przestrzeń, prawda, tak bardzo mocno, nie chcemy z tego panowania, z tego radzenia sobie zrezygnować. I może właśnie dlatego te momenty takiego najniższego upadku są wtedy, kiedy człowiek bezsilności swojej dopuszcza miłość Pana Boga, dopuszcza go do swojego życia.
0: Święty Paweł tutaj mówi, że pragnie odejść. Ja myślę sobie, że jeżeli ktoś jest gotów odejść i ma w sercu spokój, to jest objaw ogromnej wiary, głębokiej duchowości, że jest gotów wszystko zostawić i pyta Boga, co jest lepsze.
2: No jeżeli taką ma motywację, to owszem tak, ale czasami niektórzy chcą odejść z tego życia, żeby uciec. Mhm. Przed problemami, przed cierpieniem, przed swoją bezradnością. I to wcale nie jest dobra motywacja, bo śmierć tutaj w tym momencie niczego nie rozwiąże, nie załatwi. Bo ja te problemy przeniosę z tego życia na życie wieczne. I tam trzeba będzie je też załatwić. I tutaj ten czyściec się kłania, prawda, słynny, o którym niewiele potrafimy powiedzieć, ale który jest jako miejsce, w którym ja dojrzewam do pełni miłości i do tego, żebym był uzdrowiony i pokochany przez Pana Jezusa i zdolny do przyjęcia tej Jego miłości tak do końca, jak On mi się daje. Dlatego lepiej jest nie uciekać od siebie, nie uciekać od Boga, nie uciekać przed tym wszystkim, co mnie przygniata, bo ucieczka niczego tutaj nie rozwiązuje, ale pozwolić Panu Jezusowi wejść w środek tego swojego cierpienia, swojej nędzy, swojego udręczenia. I Paweł chciał zostać z tymi ludźmi, ponieważ wiedział, że jeszcze może ich w jakiś sposób poprowadzić do Jezusa. Jeszcze może ich bardziej przekonać przez głoszenie Ewangelii, że Bóg ich kocha, że Bogu na nich zależy i że najlepsze, co mogą w swoim życiu wybrać, to życie z Jezusem, jakkolwiek by to życie nie wyglądało.
0: I jeszcze jedna jest mocna rzecz. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Ciało. To mamy na życie.
2: Tak, bo ja jestem człowiekiem. A to, co w jakiś sposób określam jako człowieka, to przede wszystkim moje ciało, tak? Ja w ciele jestem zbawiony, w ciele żyję, w ciele dochodzę do świętości, w ciele. Dlatego człowieczeństwo moje potrzebuje tej łaski, żebym ja dojrzał do pełni człowieczeństwa. Dlatego mówimy o Panu Jezusie, że On był najbardziej doskonałym człowiekiem, Bogiem i człowiekiem. Jego człowieczeństwo było wolne od jakiegokolwiek grzechu. W związku z powyższym ono było takie, jak Pan Bóg zamierzył, dla nas też. I kiedy ja buduję relacje z Jezusem, to On mi pomaga stawać się nie tyle świętym, że ja swoją duszę uświęcę tak, że będzie zdolna pójść do nieba, ale ja święty mam być cały, także w moim ciele mam być święty. W sposobach wyrażania się przez moje ciało, w budowaniu relacji z innymi, w rozmowie, w kochaniu, w przebaczaniu, w służbie. to wszystko ma być tymi elementami, które czynią mnie świętymi.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersy od 1 do 16.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
0: Mówiliśmy na początku o tym, że to będzie rozmowa o tych, którym się wydaje, że nadziei nie ma, albo że jest strasznie krucha, albo że, jak było w piosence, znowu w życiu mi nie wyszło. A to są ci, którzy stoją, mimo że czas się kończy. To jest okropne uczucie. Została godzina. Wszyscy już wykonali swoje prace.
2: A my nie mamy na to żyć.
0: Tak, ja do domu wrócę bez pieniędzy, nie mam co jeść. Ja tam w domu żona. To trochę jest historia tych, którzy stoją na rynku i ich nikt nie najął. Z jakich powodów? Różnie. Jeden przehulał czas, poszedł do knajpy, a drugi chorował na przykład, albo cokolwiek innego się stało. Nie dotarł na czas. A jeszcze inna rzecz, nie zostać najętym, to znaczy być niepotrzebnym, to jest po prostu okropne uczucie.
2: I niesamowity jest ten gospodarz, tak? Niesamowity jest ten gospodarz, który wychodzi na ten plac po wielokroć w ciągu dnia, gdyby szuka człowieka. Szuka człowieka w tym momencie, w którym jest w stanie go znaleźć. W pierwszym czytaniu było: szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Ale to jest też drugą stronę działa. Pan Bóg nas szuka na drogach naszego życia i będzie wychodził po wielokroć, stając na drodze naszego życia, żebyśmy mogli go znaleźć, żebyśmy mogli go zobaczyć i żebyśmy mogli usłyszeć: no dobra, idź do tej winnicy.
0: Czasem się wydaje, że tutaj z tego czytania, że być może on w ogóle tę winnicę pobudował po to, żeby tych ludzi ściągnąć, a nie po to, żeby mieć interes.
2: Zdecydowanie, no... to Królestwo Boże jest dla nas wszystkich pobudowane i cały czas uczymy w Kościele się tego i przypominamy sobie, że Pan Bóg dla każdego z nas przygotowuje miejsce w niebie i że to miejsce jest tylko i wyłącznie dla nas, że nam go nikt nie zajmie, więc Bóg jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy wzięli w posiadanie to dziedzictwo, to Królestwo, które On nam wysłużył za tak niesamowitą cenę, jaką jest męka, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bogu zależy na tym, żebyśmy byli w niebie. Niestety bardzo często o wiele bardziej niż nam. Ale to nie znaczy, że jeżeli nam zależy mało, że my tego nieba nie możemy osiągnąć. Nie. Bóg wychodzi do nas i zniża się do naszego poziomu miłości. Bóg nas będzie szukał do ostatniego momentu naszego życia. I teraz w sytuacji, w której ja jestem być może dzisiaj w poczuciu takim, że przegrałem, że zawaliłem mnóstwo rzeczy, że skrzywdziłem wielu ludzi, straciłem wiele szans na to, żeby coś sensownego ze sobą zrobić, że jestem być może bardzo zniszczony przez jakieś nałogi, w które wlazłem, przez rozbitą rodzinę, no, którą sam być może przyczyniłem się do tego, że ona jest taka, jaka jest, to Pan Bóg mówi, ja Ciebie szukam, ja nigdy z Ciebie nie zrezygnuję. Zależy mi na tym, żebyś był ze mną. Bardzo mi zależy na tym.
0: Tak, masz jeszcze godzinę. To jeszcze czas.
2: To jeszcze się załapiesz. Póki człowiek żyje, po tym ma czas. To jest jeden z powodów, dla których Kościół nigdy nie wypowiada się o kimś, kto zmarł. Nawet jeżeli znamy go tutaj na ziemi jako naprawdę niedobrego człowieka, czy wielkiego zbrodniarza, to Kościół nigdy o takim człowieku nie wypowiada się, że na pewno jest potępiony. Kościół mówi o tym, że ktoś jest święty. Daje nam go za przykład. Ale każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu, żałuję. I my już nie będziemy o tym wiedzieli. I my już nie znamy tego, co jest między nim a Panem Bogiem, tak? Nie znamy jego ostatecznego losu. Kiedyś, jak umrzemy, może będziemy mogli się o tym dowiedzieć, jak nas to będzie w ogóle interesowało. A myślę, że nie bardzo. Pan Bóg szuka człowieka do ostatniego oddechu tutaj na ziemi. Ciągle walczy o to, żebyśmy go znaleźli, żebyśmy go dostrzegli, który stoi przed nami na drodze naszego życia i robi wszystko, żebyśmy zechcieli usłyszeć jego głos i właśnie wejść do tej winnicy.
0: Niesamowite jest to zdanie, rzekł właściciel, zwołaj robotników i wypłać im należności, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. By się wydawało, że chociaż ci pierwsi, chociaż honorowo pierwsi wyjdą po wypłatę. Gdzie tam? Oni ostatni wyszli. Pierwsi po wypłatę weszli ci, którzy przyszli na sam koniec i w zasadzie im się nie należało. To ci zostali pierwsi.
2: To jest przypowieść, która potwierdza to, co Pan Jezus w innych miejscach mówił bardzo często, że nierządnica i celnicy wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego?
0: O tym będzie za tydzień.
2: O tym będzie za tydzień. A dzisiaj możemy jako wstęp do tego, co mi za tydzień, powiedzieć sobie tak, że jeżeli ja jestem przy Panu Bogu cały czas, to ja jestem w takim zagrożeniu pewnym, że mi to wszystko troszeczkę spowszednieje, że popadnę w rutynę, że ja mogę w tej winnicy być i niby pracuję, ale gdzieś zapomniałem, po co pracuję, dla kogo pracuję. Że nie pracuję na rzecz mojego gospodarza, prawda, który chce się na mnie dorobić i mnie wykorzystać, tylko ja tak naprawdę pracuję dla siebie. Ja sobie buduję to miejsce w Królestwie Bożym przez swoje bycie blisko Jezusa. Pozwala mu się zbawiać i prowadzić. Czasami nam brakuje tej świeżości miłości, świeżości wiary. A człowiek, który gdzieś rzutem na taśmę, można powiedzieć, łapie się na to Królestwo Boże, on, tak jak o tej kobiecie cudzołożnej, prawda, powiedział, wiele jej przebaczono, dlatego wiele umiłowała. Nie? Kiedy ja doświadczę, jak wiele Bóg mi przebaczył, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, odpowiadając na moje pragnienie powrotu do Niego i moje żałuję, jak doświadczam tego ogromu miłości, to też potrafię bardziej kochać i ta moja miłość wtedy jest taka świeża. I może właśnie powinniśmy ci, którzy mają takie poczucie, że no cały czas jestem w Kościele, a też do końca tego wszystkiego nie rozumiem tej miłości Pana Boga, nie doświadczam jej. Może warto modlić się o odnowienie tej miłości.
0: Tak, to jest piękne, bo to są ci, którzy przyszli raniutko, wychowani z domu, w rodzinie katolickiej i mieli to od zawsze i sakramenty i wszystko, i spowiedź co miesiąc i oni po prostu są od pierwszej godziny i po prostu zlatuje czas i zaraz czas się skończy i będzie wypłata. I przestępują z nogi na nogę, myśląc sobie, a już tak nudno, może, a ci to przyszli o ten całe życie, był komunistą albo kiedyś, albo złodziejem i co on teraz stoi przede mną w kościele, nie?
2: No właśnie, a zazdroszczenie komuś darów bożych nie jest zbyt dobrą postawą. Jednym z grzechów jest taki, no, zazdrościć komuś łaski Pana Boga. Myślę, że sami powinniśmy ciągle dbać o to, żeby odnawiać w sobie działanie łaski Bożej, działanie Ducha Świętego, żeby odświeżać miłość, bo miłość Boża jest zawsze nowa i świeża. Czy ja mam takie doświadczenie tej nowej miłości, świeżej miłości? Jeżeli nie, to poproś Ducha Świętego. Duchu Święty, odnów we mnie doświadczenie miłości Pana Boga. Wydobądź mnie z mojej rutyny, w której być może tkwię. Odkurz te moją relację z Jezusem, moją modlitwę. Odnów ją, odśwież ją na nowo. Daj mi radość spotkania z Jezusem w Eucharystii. Daj mi radość ze spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Daj mi radość z tego, że jestem przecież całe życie przy Jezusie, a więc mam dostęp do całego bogactwa Jego łaski, że wszystko jest dla mnie, że ja słyszę tak od Ojca to, co ten starszy syn w tej przypowieści o miłosiernym Ojcu. Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
0: Jeszcze jest jedna rzecz tutaj. Pomyślałem sobie o odwadze stanięcia na rynku. To wymaga odwagi, bo może lepiej siedzieć w tej kaczmie albo patrzeć przez okno na rynek, jak tam ludzie wychodzą. Albo w ogóle udawać, że tego rynku nie ma. A on tam wychodzi, ten właściciel, prawda? Nająć. Mieć odwagę wyjść na rynek i powiedzieć, panie, jak ja bym chciał, żebyś mnie jeszcze najął, bo bo bez tego to życie naprawdę nie ma sensu, albo ja się chyba nie nadaję do niczego, ale nie wiem, zaryzykuję. Rynek dostanę po środku, a niech mi ludzie zobaczą. Nie?
2: No tak, jest to jakieś wystawienie się trochę na widok publiczny, ale myślę, że im bardziej doświadczamy tego, że potrzebujemy miłości, że potrzebujemy łaski, potrzebujemy Boga, tym łatwiej na ten rynek nam wyjść. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do swojej bezradności, to jest bardzo dobra rzecz. To nas nie upokarza, ale to wręcz przeciwnie, może stać się źródłem chwały nieprzemijającej w naszym życiu. Może też o taką odwagę warto się pomodlić, jeżeli mi jej w tym momencie brakuje. To poprosić Jezusa, Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie, pomóż mi wyjść na ten rynek, pomóż mi się wyspowiadać, pojednać z Tobą, pomóż mi przyjść na Eucharystię, przyjąć się w Komunii Świętej czystym sercem. Pomóż mi wyjść z tego domu, być może wszyscy się będą patrzyli, takich do kościoła nie chodził tyle i tyle czasu, prawda? I będą się może dziwnie patrzyli, a może koledzy, a może znajomi, prawda? Ty taki się nagle zrobiłeś. Daj mi, Panie, odwagę sprzeciwienia się tej opinii ludzkiej, na którą tak bardzo uważam i na której mi tak zależy. Daj mi, Panie, taką odwagę, żeby zaryzykować tak zwane swoje, w cudzysłowie, dobre imię, po to, żeby przyjąć od Ciebie coś, co jest naprawdę wartościowe i dlaczego warto żyć.
0: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
2: ostatnimi.
0: Ale też żadna przegrana, prawda? Jak pierwsi są mądrzy, to rozumieją, że jest porówno.
2: Tak jest. A nic więcej jak niebo nie dostaniemy. To jest pełnia szczęścia, którą Pan Bóg dla nas przygotował, więc czy żeśmy zaczęli od samego początku naszego życia przygodę z Jezusem, czy dopiero teraz mamy ją zacząć? Ważne, żebyśmy przygodę z Jezusem zaczęli.
0: Albo mieliśmy przerwę dramatyczną.
2: Albo mieliśmy przerwę, to zwłaszcza po tej przerwie warto wrócić do gry. Cokolwiek by się nie działo, albo nam się nie chce, tak? Albo mamy już wszystkiego dość. Warto jest wyjść z tego miejsca, w którym jestem. Papież Franciszek mawiał wcześniej, wstać z tej kanapy, która być może stała się dla mnie wygodna, nawet jeżeli jest już tak wytarta z tej gąbki, że lampy sprężyny mnie w tyłek uwierają, to mimo wszystko wstać z tej kanapy i wyjść na rynek, wyjść na plac, wyjść na miejsce, gdzie Bóg na mnie czeka.
0: Alleluja.
2: Alleluja.
0: Na tym kończymy dziś nasze rozważania. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, audycji Księga przez Radio Warszawa, serdecznie do tego zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas i tam wszystkie informacje. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Pięska.
3: Księga.

Wielki przebój zespołu Fiction Factory, Feels Like Heaven, za 7 minut będzie godzina 10. Radio Warszawa, jest 20 września, jest niedziela, a ja kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jakub Troszyński, dzień dobry. Dzień dobry, będę towarzyszył Państwu do godziny 16. A już teraz zapraszam na kolejną piosenkę, jeszcze za kilka chwil o tym, co dalej.

A za kilka chwil wybije godzina 10 i będziemy łączyli się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Będziemy transmitowali dla Państwa mszę świętą, a ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy już za chwilkę punktualnie o 10:00.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przedstawię intencje naszej mszy świętej o błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski dla Adama i Elżbiety Wyżyk z okazji 36. rocznicy ślubu, za ich dzieci modlitwa i wnuki. W 8. urodziny Kubusia z prośbą o zdrowie, obfite łaski Boże dla niego, jego brata Jasia, Amelki, Ignasia, Jasia, Zacheja, dla ich rodziców, dziadków i całej rodziny. Intencję dziękczynną zanosimy z okazji 89. urodzin Teresy i Barbary, Teresy Barbary Marchewki, z prośbą o opiekę Matki Bożej, wszelkie łaski na kolejne lata życia, o potrzebne łaski dla Bogdana Makulińskiego, o światło Ducha Świętego we właściwym rozeznaniu drogi życiowej dla Damiana i jego przyjaciół. I w intencji o uzdrowienie Teresy Chrobak, dziękczynna za przystąpienie do wieczystej adoracji przez Elżbietę. I polecamy wszystkich, którzy adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, szczególnie w naszej kaplicy wieczystej adoracji, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny Łaskiej z okazji urodzin w intencji Mieczysława Szewczuka, dziękczynno-błagalna za siostrę Patrycję, o wsparcie dla niej Boże i ludzkie w prowadzeniu oratorium potrzebne łaski. Łączymy się duchowo w naszej modlitwie ze słuchaczami Radia Warszawa, szczególnie chorymi. Prosimy za wszystkich o dary Boże, o ufność, o żywą, szczerą wiarę. Polecamy wszystkich ofiarodawców za nasze prace termomodernizacyjne. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla Danuty, Barbary, Henryka, Anny oraz Violetty, Bogdana. W intencji księży naszych Marka i Piotra, w intencji wszystkich przedsiębiorców i pracodawców o pokój serca i potrzebne łaski, o łaskę wiary dla Magdy, Michała, chrzest dla ich dzieci, o zdrowie, potrzebne łaski w powrocie do Boga dla Janka, Magdy, Szymona, Nikodema, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego potrzebne dla Magdaleny Wielgo z okazji 17. rocznicy urodzin. O zdrowie również dla Elżbiety, w intencji powrotu do zdrowia dla Anny, z podziękowaniem za dobre wyniki, wysłuchaną modlitwę. Jednocześnie polecamy zmarłych w trzecim miesiącu po śmierci Wiesława Kobylińskiego, w intencji od chrześniaka Wojciecha Kostro, z prośbą o dar życia wiecznego, Boże miłosierdzie, radość przebywania z Bogiem w niebie, za Krzysztofa Suskiego, Elżbietę Zych, Eustachiusza Cieszkowskiego, Jadwigę Ciszewską w pierwszą rocznicę śmierci, Czesława Ciszewskiego oraz Krzysztofa w 30. dniu po pogrzebie, świętej pamięci Helenę Jobda. Modlimy się za Sabinę Roszkowską i Natalię Salach również w 30. dniu po pogrzebie, Bronisławę i Tadeusza Flaga, za Grzegorza Wytrykusa, Jana Mariannę Szulim w trzecią rocznicę śmierci, Lucjana Jodłowskiego, Danutę Jodłowską, łaskę nieba dla zmarłych Antoniego Gąsowskiego w 61. rocznicę śmierci, Kazimiery Gąsowskiej w 6. rocznicę śmierci oraz Mariannę i Witolda Gąsowskich, Annę Ceglarz w 14. rocznicę śmierci, Eryka Bula w 19. rocznicę, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Zofię Paziewską, Teresę Edwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich, Witolda Jarosława Kuzia, Joannę Kruk, Janinę Szymaniak, Mariana Wielgo, Eugeniusza Żurawickiego i w 8. rocznicę śmierci Teresę i Wandę Wielądek o łaskę życia wiecznego, za Krzysztofa Bazylewicza o łaskę zbawienia, Eugeniusza, Leokadię i całą rodzinę materskich oraz zmarłych krewnych, Julię, Franciszka Zarzeckich. Dołączmy też nasze osobiste intencje, które mamy
Chrzest w intencji Edyty i Tomasza o wszelkie potrzebne dla nich łaski. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Polećmy także wszystkich pracowników mediów, szczególnie naszego Radia Warszawa diecezjalnego, także telewizji Salwę. Wszystkich, aby pamiętali, że ich praca jest służbą, a oni sami mają być świadkami prawdy. Panie Jezu, który zostałeś posłany na świat przez Boga Ojca dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w mocy Ducha Świętego przyniosłeś dobrą nowinę o zbawieniu człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pozostałeś z nami na zawsze w sakramentach Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś

żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron dostaję nalegania. Pragnę odejść, by być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo Boże.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Umiłowani w Chrystusie, siostry, bracia, nasze czasy są niepewne, przez to trudne, ale możemy postawić też pytanie, czy w innych latach czy wiekach było lżej, czy wtedy była pewność i spokój. Szukajcie Pana, mówi dzisiejsza liturgia słowa, dopóki pozwala się znaleźć. To właściwie zaproszenie ciągle aktualne dla każdego pokolenia. Jego mądrość, miłość, a zarazem bóstwo i tajemnica są dla ludzi niepojęte. I stają się przez to też źródłem pokory dla człowieka, pobudzają do pokory i zaufania. Dzisiaj pomocą jest dla nas święty Paweł w rozumieniu tej postawy, o którą dzisiaj powinniśmy się jakby zatroszczyć. W cytowanym liście do Filipian, pisanym z więzienia, miejsca odosobnienia, możemy wyobrazić sobie, pomyśleć, jakie myśli towarzyszą więźniom, skazanym czy nieskazanym, kiedy człowiek ma czas, podsumowuje swoje życie, kiedy targają nim różne sprzeczności, można by powiedzieć, że to wszystko wtedy jakby wypływa. Święty Paweł w liście pisanym bardzo osobiście i uczuciowo, byśmy powiedzieli, mówi: pragnę odejść, by być z Chrystusem. Możemy postawić pytanie, czy to jest ucieczka od cierpienia, od kary, od trudności? Czy to zdanie jednak mówi o bardzo głębokiej, żywej wierze Pawła? O bardzo silnym przekonaniu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć. Co mi więc grozi? Pragnę odejść, by być z Chrystusem, mówi. Warto tutaj może odnieść się do tajemnicy dzisiejszego dnia, kiedy wspominamy parafialny rok Eucharystii i chcemy też pogłębiać nasze rozumienie, czym jest Eucharystia. Wiemy dobrze, że jest to pamiątka śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W rzeczy samej pamiątka śmierci Jezusa, naszego Zbawiciela. I zmartwychwstania. Czyli za każdym razem, gdy przychodzimy do Kościoła na mszę świętą, winniśmy się zmierzyć z tymi głębokimi myślami, które określają naszą tożsamość jako chrześcijan. To znaczy też te myśli dotyczące śmierci i tego, co po śmierci. Przerażające są oczywiście informacje czy statystyki, że ludzie nie wierzą w życie wieczne. No to mamy się uczyć tego. My wierzymy w życie wieczne. Wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Wierzymy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Gdyby nie było naszej wiary, próżna wiary w zmartwychwstanie, próżna była wiara. Eucharystia to jest ten Chrystus, który ofiaruje nam samego siebie. Przypomina o tym zwycięstwie swoim nad śmiercią i wiecznej obecności. To powinien być najcudowniejszy moment w naszej codzienności, gdy jesteśmy z Panem na Eucharystii. Także wtedy, gdy adorujemy Go w kaplicy czy w innych miejscach, bo jest, adoracja jest przedłużeniem obecności Chrystusa w Eucharystii.
Czy Paweł bał się śmierci? Nie bał się. Możemy powiedzieć, że nie bał się. Nie był rozczarowany życiem, chociaż jego życie było napiętnowane różnego rodzaju prześladowaniami, przykrościami, krzywdami, złem. Mamy takie powiedzenie, że Panu Bogu starość się nie udała. To jakby pochodna takich frustracji ludzkich. Czy Paweł podobnie by powiedział, że nie udała Panu Bogu się starość? Jeśli do tego dołączymy jeszcze współczesne trendy, które mówią o aborcji, eutanazji, zwłaszcza, to widzimy wyraźnie, że to Pawłowe dzisiaj świadectwo, pragnę odejść, by być z Chrystusem, ono wzywa nas do wyjątkowej, bliskiej relacji z Panem Jezusem. A to jest relacja nie tylko z Chrystusem, ale to jest relacja, która kształtuje nasze życie wieczne. To Bóg, który człowiekowi dał życie, zdecyduje, kiedy go z tego świata zabierze. Nikt z ludzi nie ma prawa odebrać życia drugiemu. Nikt nie ma prawa sam decydować o swoim zakończeniu. Dylemat, który obserwujemy w świętym Pawle, to z jednej strony pragnienie bycia z Chrystusem, a z drugiej strony pozostanie w życiu, tu na ziemi, mówi. Pozostanie po to, żeby służyć ludziom. To nie egoizm, który kieruje ludzkimi zachowaniami. To nie niechęć do poświęcenia się dla drugiego człowieka. To nie niechęć, żeby dać jakieś pieniądze, jeśli trzeba, osobom starszym, potrzebującym, chorym. To miłość, która jest w świętym Pawle, o której w taki cudowny sposób napisał w 13 rozdziale listu do Koryntian. Ta miłość jest w nim, ona nim kieruje, do niej nawiązuje. Szukajcie Pana, jak mówi nam prorok Izajasz, to jest inaczej, szukajcie miłości, bo Bóg ma plan zbawienia, bo ma pomysł na moje życie. Dlatego pełnić wolę Bożą oznacza odkrywać, znaleźć to, co dla mnie Pan Bóg przygotował. Przychodzi nam z pomocą dzisiaj fragment Ewangelii o gospodarzu w winnicy, który na różny sposób możemy rozważać, ale dzisiaj tak bardzo pobieżnie i ogólnie spójrzmy. Gospodarz do winnicy zaprasza wszystkich, każdego człowieka, nikogo nie pomija. Jego zaproszenie absolutnie jest do każdego w różnym czasie skierowane. Nie ma nikogo, kto by był pominięty. Każdemu daje tyle, ile potrzebuje. Umawia się z każdym, można by powiedzieć już nie o denara. Umawia się, że każdemu okazuje swoją miłość. W takim stopniu, jaki uzna. Nikt nie dostaje mniej miłości od Pana Boga albo mniej miłosierdzia od Pana Boga. Każdy dostaje sprawiedliwie, bo Bóg jest sprawiedliwy, bo Bóg jest dobry. Ta przypowieść o robotnikach w winnicy, ona przede wszystkim ma to nam pokazać, że gospodarz zaprasza do wysiłku odkrywania Bożego zamysłu, planów wobec mnie, że płaci każdemu sprawiedliwie w postaci swojej łaski i miłosierdzia, co przekracza ludzkie myślenie, kalkulacje, rozumienie sprawiedliwości. I znów, nawiązując do Eucharystii, zobaczmy, że Eucharystia jest takim miejscem, gdzie doświadczamy tej Bożej miłości, gdzie
przychodzi świadomość daru, niczym niezasłużonego. To są te cudowne chwile, kiedy jesteśmy z Panem na zawsze. Nigdy nie zostaną wymazane z naszego doświadczenia. Chwila spędzona na Eucharystii. Dlatego tak boli, jak wielu ludzi ochrzczonych opuszcza mszę świętą. Nie rozumie. Już nie mówiąc o tych, którzy walczą z religią, ignorują, prześladują. Troska, która wielu jest dzisiaj w Kościele, dotyczy też tych, do których jakby nie dociera to Słowo Boże. To jest prawdziwy problem młodego pokolenia także, ale nie tylko. Ludzi, którzy nie są zainteresowani, do których jakby nie dotarła ta informacja o Bogu, o Jego miłości, o Eucharystii, o wierze, są pochłonięci innymi sprawami. Dzieci, młodzież, szczególnie. Jak bardzo Pan Bóg chce z nas, tu obecnych, uczynić takich ewangelizatorów, którzy pójdą do tych różnych środowisk i będą mówić o tej miłości Pana Boga. Tak jak słyszymy w Ewangelii, Panie, nie mam człowieka, no to Pan Bóg z nas czyni takiego człowieka, którym chce się posłużyć. Sami odkrywamy miłość Pana Boga, cieszymy się nią, odkrywamy ten zamysł Boży wobec nas, ale jednocześnie pojawia się temat, co możemy ofiarować innym. Albo w jaki sposób możemy ofiarować siebie innym. To jest pytanie, na które warto dzisiaj też sobie odpowiedzieć. Pan Bóg daje odpowiednią łaskę i posyła nas do ludzi. Nas, którym objawił tajemnicę swojej miłości. Nas, którzy może trochę lepiej rozumiemy, czym jest ta Jego święta obecność w Eucharystii, Jego miłość i to zbawienie, które jest nam ofiarowane w sakramentach Kościoła. Sakramenty przynoszą łaskę zbawienia. Kto uczestniczy w sakramentach, ma pewność, że Bóg go usłyszy, przyjmie tę modlitwę. Pragnę odejść, by być z Chrystusem. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Polećmy Panu Bogu w modlitwie wszystkie osoby duchowne, wsparte Bożą mocą, aby z cierpliwością wyjaśniały wiernym trudne prawdy wiary i sami nimi żyli. Ciebie prosimy.
aby na świecie nie szczędzono środków i czasu na walkę z terroryzmem i wojnami. Ciebie prosimy, aby rodziny chrześcijańskie w szczególności były oazami pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi mediów i pracowników środków społecznego przekazu, szczególnie katolickich mediów, naszego Radia Warszawa, Telewizji Salwe, aby służyli prawdzie i dobru. Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach, które zanieśliśmy w tej modlitwie, dołączając modlitwę za Tomasza z okazji imienin oraz Huberta, wszystkich seminarzystów naszych i wszystkie matki w stanie błogosławionym, o zdrowie, siły i łaski dla nich potrzebne. Módlmy się o wysłuchanie tych intencji. Ciebie prosimy. I za tych, którzy przed nami odeszli do wieczności, do domu Pana, aby mogli oglądać Trójjedynego Boga, Ciebie prosimy. I za nas wszystkich tutaj obecnych, jak również za słuchaczy Radia Warszawa, duchowo łączącymi się z nami, aby każdy z nas tutaj przyjmował z pokorą to, co daje nam Bóg w codzienności. Ciebie prosimy. Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitw swojego ludu, oświecaj nasze drogi Twoją prawdą, umacniaj nas swoją łaską i zaprowadź do swojego Królestwa przez Chrystusa Pana naszego. Ofiary dzisiaj składane na tace są przeznaczone na spłatę naszych zobowiązań za prace przeprowadzone w parafii. Dziękujemy bardzo.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa

Mając bowiem pierwsze dary ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tej kielicha. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Boga, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy.
1: Baranku Boży, który gładzisz wszechświat.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dziękuję.

0: Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Po mszy świętej dzisiaj o 11:15 z udziałem rodziców i dzieci, które w tym roku będą przygotowywać się do pierwszej komunii świętej, zapraszamy rodziców na pierwsze organizacyjne spotkanie w kaplicy. Dzieci w tym czasie będą miały spotkanie z siostrami. Zapraszamy do wspólnego przeżywania nowenny przed uroczystością świętego Michała Archanioła dzisiaj o godzinie 17:00 przy wystawionym na Świętszym Sakramencie, a następnie codziennie o godzinie 17:30 siostry Michalitki nasze będą prowadzić modlitwy. Zapraszamy również młodzież, która cały rok podejmowała formację sakramentu bierzmowania na mszę świętą dzisiaj na godzinę 18:00 i spotkanie. Będą omówione szczegóły związane z przyjęciem sakramentu w dniu 4 listopada. Natomiast młodzież, która pragnie rozpocząć przygotowanie i za rok przyjąć sakrament bierzmowania, zapraszamy w przyszłą niedzielę na 18:00 na pierwsze spotkanie organizacyjne. Spotkania będzie prowadził ksiądz Marek Filipczuk. Kinokultura wyświetli dziś o 15:00 poruszający film Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Zapraszamy do obejrzenia tego filmu o najtrudniejszej stronie naszego życia, o cierpieniu, umieraniu, miłości, ale w kontekście Słowa Bożego dzisiaj także o zmartwychwstaniu, chwale, o jedności z Bogiem. Dla naszych parafian są zniżki. Parafialny chór młodzieżowy Cantate Juvenes zaprasza na próby w poniedziałki na godzinę 19:00 do domu parafialnego. Jutro w kościele święto Ewangelisty Mateusza. W środę na godzinę 18:00 zapraszamy czcicieli świętego ojca Pio, a w sobotę czcicieli świętego Michała Archanioła na godzinę 8:00. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Bóg Uzdrawia, rozpoczyna rekolekcje ewangelizacyjne, tak zwane REO. 10 spotkań, pierwsze we wtorek o godzinie 19:00 w kaplicy. Dziękujemy za ofiary na tacę termomodernizacyjną każdą trzecią niedzielę miesiąca. Pragnę też poinformować, że złożyliśmy do instytucji państwowych bardzo wymagające i kosztowne raporty z monitorowania wielkości redukcji energii i emisji CO2 zrealizowanego projektu naszego pod tytułem Kompleksowa termomodernizacja budynków parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stopień realizacji efektu ekologicznego to 106,5%. Czyli jak w podsumowaniu raportu napisano, efekt został osiągnięty z nadwyżką, za co z czego się cieszymy oczywiście i Panu Bogu niech będą dzięki. Wszystkie prace zostały przeprowadzone bardzo dobrze, tym samym po tym raporcie taki wniosek wyciągamy. Za tydzień podczas mszy świętej o godzinie 11:15 poświęcenie różańców dla dzieci klas trzecich w ramach przygotowania. W październiku wszystkie dzieci zapraszamy do kaplicy na różaniec. W tygodniku Idziemy. Artykuł o ewangelizatorze w telewizji. Dzisiaj niedziela środków społecznego przekazu. Oglądało go 30 milionów widzów. Artykuł jest o nowym, błogosławionym arcybiskupie Fultonie Szinie. Gość niedzielny mówi o nowych wspólnotach przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn. Artykuł znajdziemy i o nowym filmie Zmartwychwstanie Chrystusa opowiada Mel Gibson. A w niedzieli znajdziemy artykuł, jak internet zmienił dziennikarstwo, jakie są perspektywy mediów publicznych. Też warto się może nad tym zastanowić. Wszystkim pracownikom środków społecznego przekazu, dziennikarzom, redaktorom, wszystkim pracownikom życzymy wielu łask Bożych, szczególnie mediów katolickich. Informacja dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Obok naszego kościoła powstał nowy katolicki żłobek w Wołominie. Placówka serdecznie zaprasza do zapisów dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat. Żłobek Tajemniczy Ogród oferuje troskliwą opiekę i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Informacje i numer telefonu znajdują się na banerze budynku żłobka na ulicy Róg Kościelnej i Hutniczej. Z naszej społeczności odeszli w minionym tygodniu do wieczności świętej pamięci Eugeniusz Żurawicki, Remigiusz Gregorczyk i Alicja Pliszka. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dużo tych intencji dzisiaj, ale może dodajmy jeszcze jedną w intencji dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii, ich rodziców oraz wszystkich młodych ludzi przed bierzmowaniem, a także po bierzmowaniu, żeby dawali dobre świadectwo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyła się transmisja mszy świętej. Łączyliśmy się z parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Za kilka chwil będzie godzina 11:00.

0: 2 minuty po godzinie 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: A my na 106,2 o pogodzie, 18 stopni w Warszawie, 18 stopni w Ząbkach, w Pruszkowie i w Laskach. Ciut cieplej w Sulejówku, w Wołominie, bo stopni 19. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a maksymalnie w naszym województwie nawet 23 stopnie na południu. Wiatr jeszcze do południa słaby, później wzmagający się do umiarkowanego, miejscami porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 3 minuty po godzinie 11, Jakub Troszyński, raz jeszcze kłaniam się Państwu bardzo nisko, mówię dzień dobry i zapraszam na przedpołudnie i popołudnie z Radiem Warszawa. W tej godzinie dobre słowo papieża Leona XIV, audycja Nie jesteś sam. O godzinie 12 będziemy łączyli się z Watykanem, ale zajrzymy też do Garwolina, a tę godzinę zaczynamy z Jamesem Bluntem.

0: niestety powoli kończy, a tradycja podziękowania za plony, prezentacja lokalnego dorobku, występy artystyczne i atrakcje dla całych rodzin. Tak wygląda Święto Plonów oraz Dni Powiatu Garwolińskiego, które trwają w Miętnem. Tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe. Dni Powiatu Garwolińskiego po raz pierwszy są organizowane w takiej formule, łącząc uroczysty charakter Święta Plonów z rodzinnym piknikiem i bogatym programem artystycznym, a relacjonuje je dla nas Artur Chmielewski.
1: Dziś Miętne staje się swoistym sercem powiatu garwolińskiego, gdzie tradycja łączy się z teraźniejszością. Kiedy słyszą Państwo te słowa, w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła się msza święta, będąca wyrazem wdzięczności za tegoroczne plony. Po 12.30 na teren zespołu szkół w Miętnem wyruszy korowód dożynkowy. Tu odbywać się będzie dalsza część obchodów. Razem ze mną są już pierwsi goście.
2: Starostowie dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego święta plonów, Agnieszka i Marcin Nowakowie z dziećmi. Jest nam niezmiernie miło pełnić tę zaszczytną rolę.
1: No właśnie, na czym ta rola polega? Jakie są obowiązki starostów, którzy kierują całym korowodem?
2: W dniu dzisiejszym będziemy mieć zaszczyt składać dary w postaci chleba. Jesteśmy również przedstawicielami...
1: Czego symbolem jest ten chleb? Czego symbolem jest dzisiejsze wydarzenie? No bo rozumiem, że to jest swoiste podziękowanie, zgodnie z tradycją, za to wszystko, za ten cały proces, który obejmuje działalność rolniczą.
2: Jest to podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne plony.
1: Jak przedstawia się Państwa gospodarstwo, które prowadzicie przez cały rok, dziś z tym momentem kulminacyjnym, co Państwo uprawiają?
2: Nasze gospodarstwo jest systematycznie modernizowane i unowocześniane. W codziennej pracy wdrażane są nowe technologie. My prowadzimy gospodarstwo sadownicze. Nowe technologie pomagają nam, usprawniają pielęgnację i zbiór owoców.
1: Już za chwilę korowód wyruszy. Przed chwilą słyszeliśmy orkiestrę. Mam nadzieję, że to dzisiejsze święto będzie przede wszystkim pełne radości.
2: Dziękujemy bardzo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Miętnego.
1: Korowód przygotowuje się do momentu przemarszu. Widzę między innymi pięknie udekorowany kwiatami ciągnik, doskonale znany Państwu Ursus, na przyczepie, tuż za nim przedstawiciele lokalnej społeczności. Dziś królują oczywiście tradycyjne stroje ludowe z terenów powiatu garwolińskiego. Widać podniosłość chwili i chęć wspólnego świętowania. Myślę, że naprawdę warto dziś odwiedzić Miętne i przekonać się o tym na własne oczy. Poza licznymi atrakcjami dla całych rodzin, wiem, że usłyszymy również ludową muzykę, którą wykonują na scenie przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.
0: A do Miętnego, gdzie trwa Święto Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego, powrócimy przed godziną 13. Teraz Phil Collins.

0: A to była Ania Dąbrowska i piosenka Nigdy nie mów nigdy. A już teraz wsłuchajmy się w dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 182 i 183. Po rozważeniu, w jaki sposób AI przekształca niektóre wymiary życia i społeczeństwa, co ma poważne konsekwencje dla godności ludzkiej, należy zwrócić uwagę na jeszcze bardziej dramatyczną dziedzinę – na wojnę. W tym przypadku nie chodzi jedynie o skuteczność nowych narzędzi, lecz o ryzyko, że technika oddzielona od etyki i odpowiedzialności sprawi, że decyzje o życiu i śmierci będą podejmowane szybciej i w sposób bardziej bezosobowy, a użycie siły stanie się opcją natychmiastową i możliwą do zastosowania. W świecie pełnym współzależności pokój nie jest jednym z wielu tematów, lecz warunkiem powszechnego dobra wspólnego oraz sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów, zwłaszcza osób, na których spoczywa odpowiedzialność za rządzenie. Rewolucja cyfrowa zmienia sposób, w jaki prowadzi się konflikty. Obok wojny widzialnej pojawiają się formy hybrydowe. Cyberataki, manipulowanie informacją, kampanie wpływu, automatyzacja decyzji strategicznych. Sztuczna inteligencja wkracza w te procesy jako czynnik przyspieszający w kontekście, w którym wiele technologii ma z natury charakter ambiwalentny. To, co powstaje w celu obrony, może szybko zostać przekształcone w narzędzie ataku, a granica między ochroną a agresją ulega zatarciu. Sztuczna inteligencja może wzmacniać obronę i ochronę ludności cywilnej, ale może także obniżać próg użycia siły, zaciemniać odpowiedzialność i podsycać kulturę, w której nieprzyjaciel zostaje sprowadzony do danych, a ofiara do ubocznych strat. Wobec tych przemian trzeba na nowo przywołać zasady nauki społecznej Kościoła, zasadę godności osoby, dobra wspólnego, powszechnego przeznaczenia dóbr, pomocniczości, solidarności, sprawiedliwości jako kryteria pozwalające osądzić, czy technologie rzeczywiście służą ludzkości, czy też ostatecznie ją sobie podporządkowują, oraz uznać te kryteria za wskazania dla naszych wyborów.

0: Jak dzieci z autyzmem radzą sobie we współczesnym świecie? Co jest ich wyzwoleniem? Z czym się mierzą i co zrobić, by poznać ich świat? Jak zaznaczyć swoją obecność w ich życiu, by z miłością i czułością potwierdzić, że nie jesteś sam? Gościem Ewy Pietrzak w audycji Nie jesteś sam jest dziś Anna Pierzchała, oligofronopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie spektrum autyzmu. Już teraz zapraszam na tę audycję.
1: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Nie jesteś sam, drodzy Państwo. Dziś naszym gościem jest pani Anna Pierzchała, pedagog, surdopedagog, nauczyciel języka angielskiego, ale także...
3: specjalista od spektrum autyzmu, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i można by tak wymieniać.
2: No to dziś będziemy mówić, pani Aniu, nie jesteś sam rodzicu, jeżeli masz swoją pociechę, dziecko w spektrum autyzmu, prawda? Nie jesteś sam uczniu, nie jesteś sam nastolatku?
3: Oczywiście, nie jesteście sami. My specjaliści, my jako nauczyciele jesteśmy z wami i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
2: To zacznijmy od podstaw, od początku. Co to jest autyzm?
3: Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Oznacza to, że mózg osoby w spektrum rozwija się i przetwarza informacje w nieco inny sposób. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji, relacji społecznych, sposobu odbierania bodźców, ale także potrzeby przewidywalności czy powtarzalności. Mówimy o spektrum autyzmu, ponieważ u każdego człowieka może on wyglądać inaczej. I to jest chyba najważniejsze. Za tą samą diagnozą mogą stać tak naprawdę zupełnie różni ludzie z zupełnie różnymi potrzebami.
2: Jak dzieci z autyzmem radzą sobie we współczesnym świecie?
3: Bardzo różnie. Są dzieci, które świetnie radzą sobie edukacyjnie. Ogromnym wysiłkiem są dla nich na przykład relacje rówieśnicze. Inne potrzebują wsparcia również w codziennym funkcjonowaniu. Współczesny świat nie jest dla nich łatwy. Jest przede wszystkim głośny, szybki, pełny bodźców, ciągłych zmian, dlatego tak ważne są przewidywalność, jasne zasady i przede wszystkim ludzie, którzy rozumieją ich potrzeby.
2: Co jest dla tych dzieci, co jest dla tej młodzieży w spektrum autyzmu wyzwoleniem?
3: Myślę, że przede wszystkim możliwość bycia sobą, bez ciągłego dopasowywania się do tego, czego oczekuje otoczenie. Dla jednego dziecka będzie to cisza, dla innego ruch, muzyka, a dla mojej uczennicy bardzo często bywa to książka. A czasami także też i komputer, bądź szczególne zainteresowania. Czasami największą ulgą po prostu jest człowiek, przy którym nie trzeba niczego udawać.
2: Dziś mówimy, drodzy Państwo, o świecie dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o tym, w jaki sposób je wspierać i chcemy w tej audycji udowodnić, że i ty rodzicu, babciu, dziadku, tak, i ty dziewczyno, chłopcze, nie jesteście sami. Pani Aniu, z czym ta młodzież na co dzień się mierzy?
3: Przede wszystkim z rzeczami, których my nawet nie zauważamy. My ludzie, którzy żyją obok dzieci w spektrum, koło młodzieży w spektrum, bardzo często mierzą się z hałasem w szkole, na korytarzu, z tłumem, nagłą zmianą planu, na przykład dotykiem, który nie zawsze jest akceptowany, którego się nie spodziewają, niezrozumieniem żartu, czy bądź ironii, czy zasad panujących na przykład w grupie. Do tego dochodzi ogromny wysiłek związany z próbą dostosowania się jakby w szkole, do klasy. Czasem dziecko przez cały dzień funkcjonuje w szkole bez zarzutu, bez żadnych trudności, ale w domu, tam gdzie czuje się najbardziej bezpiecznie, musi wypakować ten swój plecak emocjonalny i czasami
2: w domu jest głośniej,
3: odreagowuje, czasami jest krzyk, czasami jest płacz, czasami jest trzaskanie drzwiami. Tak, tak się zdarza.
2: Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
3: Ja dzisiaj mam ze sobą torbę, ponieważ bliska jest mi reguła benedyktyńska i taką pierwszą zasadą, jaką ja sobie zawsze obieram, to słuchaj. Święty Benedykt zawsze mówił słuchaj. Słuchanie to jest dla mnie podstawa. Słuchanie, obserwacja, i przede wszystkim nieocenianie zbyt szybko. Zachowanie dziecka bardzo często jest komunikatem. Nie jest skierowane bardzo często przeciwko nam, tylko pokazuje, że coś się dzieje. I jeśli dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie oznacza to na przykład braku szacunku. Jeśli zakrywa uszy, to nie to, że nie chce nas słuchać, tylko czasami przeszkadza mu hałas. I ja zawsze mówię do swoich kolegów i koleżanek, nie pytajcie albo nie twierdźcie, że ono znowu się źle zachowuje, tylko poczekajcie, zastanówcie się, co to dziecko przez to zachowanie chce wam powiedzieć, do czego próbuje was zmusić jakby swoim zachowaniem, żebyście może na nie zwrócili uwagę.
2: Mhm. Czyli na przykład w sklepie widzimy rodziców z dzieckiem, które krzyczy albo denerwuje się, tak? To też nasza reakcja może być różna, tak? Jedni rodzice będą chcieli pomóc innym, tak?
3: Ja
2: a
3: często
2: powiedzą, co to za niegrzeczne zachowanie, co tam się dzieje?
3: Ja często właśnie się spotykam, jak stoję na przykład w kolejce i widzę rodziców, bo z racji tego, że jestem specjalistą, potrafię zauważyć dzieci w spektrum, bo one są wyjątkowe. Dla mnie to takie, jak ja to zawsze mówię, taki mój target, taki mój cel w pracy. Ja kocham te dzieci i często słyszę, matko, co za niewychowane dziecko, trzeba stawiać granice, trzeba być konsekwentnym, żeby ono było moje, to ono by się nigdy u mnie tak nie zachowało. No właśnie, i to jest ocenianie. A przez taką edukację...
2: Zbyt pochopne.
3: Tak, myślę, że społeczeństwo nasze wciąż... I myślę tutaj o dziadkach, którzy mierzą się czasami z tym, że ich wnukowie są w spektrum, nie rozumieją tego. Więc dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa naszego, żeby o tym głośno mówić, właśnie żebyśmy się mogli spotkać w radio, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, bo ci ludzie zostają sami z tą diagnozą tak naprawdę. Rodzic często dostaje diagnozę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i dobrze, to radź sobie rodzicu dalej sam. I tak naprawdę szczęściem jest, jeśli rodzic w szkole spotka specjalistów i ludzi, którzy rzeczywiście trochę go pokierują, trochę mu powiedzą, że to nie jest koniec świata, że świat się nie zawalił, że jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Tylko tutaj tak naprawdę najważniejsza jest współpraca między szkołą a rodzicami.
2: Do tego tematu jeszcze powrócimy. No właśnie, pani Aniu, pani już podpowiedziała naszym radiosłuchaczom i nam, że ważne jest budzenie świadomości, prawda?
3: Tak.
2: Edukacja.
3: Zdecydowanie.
2: Mówienie o tym, prawda? Żeby nie stygmatyzować od razu dzieci, tak? Tej konkretnej rodziny. Co zrobić? Co zrobić? Pytam panią jako osobę, która kocha te dzieci. Mówiłem o tym. Co zrobić, by poznać świat tych dzieci?
3: Co zrobić? Przede wszystkim, tak jak mówię, słuchać i obserwować. Być blisko. Tak naprawdę przeczytanie diagnozy takiej z poradni pedagogiczno-psychologicznej to jest tylko początek. I ja tak naprawdę, zanim zacznę pracę taką specjalistyczną, to mnie czasami zdarza się, że ja przez pół roku muszę zdobyć zaufanie dziecka. I to, żeby poznać dziecka świat, to jest chyba najważniejsze, bo żeby była dobra terapia, żeby była dobra współpraca, tak naprawdę musi być zaufanie i dziecka do nauczyciela współorganizującego, ale także nauczyciela współorganizującego do dziecka. Bo jak jest zaufanie, jak się poznamy dobrze, to tak naprawdę możemy góry przynosić i na tym przede wszystkim budujemy naszą relację. Bo jeśli ja zacznę od razu od terapii, od treningu umiejętności społecznych i w ogóle będę pracować nad wszystkimi potrzebami dziecka, które są wypisane w orzeczeniu, a tak naprawdę nie stworzę relacji, to tak naprawdę mogę między wiersze sobie całą moją wiedzę, wszystko to, co chcę z dzieckiem osiągnąć, mogę sobie między bajki włożyć, bo tak naprawdę otwartość, słuchanie, reguła świętego Benedykta, słuchaj, obserwuj i po części podążaj. I ja nie mówię, że całkowicie można podążać za dzieckiem w spektrum, bo dziecko też potrzebuje pewnego toru, żeby je ukierunkować. No bo żyje w świecie, gdzie musi pójść do pracy, są jakieś zasady. To nie jest takie bezrefleksyjne podążanie za dzieckiem. Podążaj za dzieckiem, ale ukierunkowuj je. Nadawaj tor, próbuj przemycić, ale przede wszystkim buduj relacje. I ja o tej relacji będę mówić wciąż nieustannie i to jest coś, co tak naprawdę sprawdza mi się od wielu, wielu lat przy pracy z dziećmi ze spektrum.
2: Dziś mówimy właśnie o tych dzieciach, mówimy o ich rodzicach i próbujemy wyjaśnić ich sytuację, nie tylko szkolną, ale także życiową. Dlatego jest z nami pani Anna Pierzchała, pedagog, specjalista od autyzmu, tak w skrócie mogę powiedzieć.
3: Tak.
2: Do usłyszenia za moment.
3: Do usłyszenia.

0: jesteś sam.
1: Dziś jest z nami pani Anna Pierzchała, pedagog, surdopedagog, specjalista od autyzmu. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówimy, drodzy państwo, dziś o sytuacji dzieci w spektrum autyzmu. Mówimy o ich rodzicach, o ich rodzinach, o ich dziadkach. Próbujemy budzić tę świadomość i chcemy przekonać, że nie jesteś sam. To nie jest łatwe, bo ta sytuacja jest bardzo, bardzo złożona. No właśnie, z samotnością i niezrozumieniem mierzą się te dzieci, mierzy się ta młodzież, ale także ich rodzice.
2: Tak, to prawda. Zdecydowanie i tutaj się bardzo zgadzam. Rodzice często muszą nie tylko wspierać swoje dziecko, ale jeszcze tłumaczyć jego, tak jak żeśmy rozmawiali, zachowanie całemu światu. I to jest niezwykle obciążające, bo wystawiamy taką laurkę rodzicowi, że nie panuje, nie wychowuje, nie interesuje się, a to absolutnie nie jest prawda. Ja zawsze mówię, że rodzic dziecka w spektrum jest takim oknem na świat dla tego dziecka. I tak naprawdę to dziecko na świat patrzy przede wszystkim przez swojego rodzica. Takim oknem jest ten rodzic. I im czuje się bardziej zaopiekowany, im czuje się bezpiecznie w tym tak naprawdę często na początku bardzo trudnym świecie po diagnozie. Więc myślę, że nasza rola specjalistów, ale też nauczycieli, terapeutów powinna przede wszystkim opierać się na pomocy dzieci, owszem, ale też na wsparciu rodziców. Ja zawsze pracuję z rodzicami jako partnerami, nie jako petentem, który przychodzi po, tylko do takiej współpracy, bo żeby mówić o dobrym funkcjonowaniu dziecka w spektrum, czy w ogóle jakiegokolwiek innego dziecka, to ta współpraca rodzic, czy ta współpraca dom-szkoła jest nieodzowna. Bez tego nie możemy zrobić nic, ale staram się pokazać rodzicom i zdobyć ich zaufanie, że ja jestem specjalistą, ale oni też są specjalistami od swoich dzieci. Specjalistami w domu, od tego zachowania, więc ja od rodziców na samym początku czerpię jak z takiego skarbczyka, bo oni znają swoje dziecko najlepiej. Ja zawsze pytam, czy mogą mi państwo podpowiedzieć, co pomaga dziecku, żeby mogło się wyregulować emocjonalnie, co mogłabym zrobić. Bardzo często dostaję informacje, pani Aniu, nie mogą być mocne perfumy. Ja też na takie rzeczy muszę zwracać uwagę. Miałam chłopca w spektrum, ja uwielbiam mieć pomalowane paznokcie, ale nie mogłam mieć przy nim czerwonych paznokci, bo bardzo go to rozpraszało i drażniło, więc na takie rzeczy też musimy zwracać uwagę, ale to wiedzą rodzice, więc ta współpraca z rodzicami, to, że my dzwonimy, jakby informujemy rodziców, ale też sami się interesujemy ich dziećmi, bo oni tak naprawdę do szkoły przyprowadzają swoje dzieci z ogromnym takim zaufaniem, z ogromną taką chęcią, myślę, że powierzenia dziecka. Mimo, że to jest często bardzo duża niewiadoma, bo nie ukrywam, że
1: Też nie wiedzą, na kogo trafią.
2: Tak, nauczyciele współorganizujący też się zmieniają, jest nas bardzo mało, więc ci rodzice z zaufaniem, ale z drugiej strony też myślę, że i mają dystans, bo czasami czekają, co się wydarzy, czasami obserwują, więc początki mogą być trudne, ale jeśli jesteśmy otwarci wobec rodzica i staramy się przynajmniej po trosze zrozumieć ich niepokój, to, że bywają w tym wszystkim sami, myślę, że otwiera taką relację.
1: Czyli tak, z jednej strony możemy powiedzieć, że wystarczy przytulenie, ale z drugiej strony to chyba trzeba też udowadniać rodzicom tych dzieci swoją obecność, prawda? Jak budować taką bliskość? Zaufanie macie do siebie, prawda?
2: Też,
1: na tym pierwszym etapie.
2: Ja zawsze mówię, że nie zawsze przytulenie, bo nie każda osoba w spektrum chce być przytulana.
1: Tak.
2: Często, częściej bym powiedziała, że wręcz odwrotnie. Oni nie chcą tego dotyku, szczególnie z osobą, z którą nie zbudowali relacji jeszcze. Czasem znacznie ważniejsze jest po prostu bycie obok takiej osoby, obok takiego ucznia. Ja pracuję z niezwykłą dziewczynką. Ja powiem szczerze, że sama byłam przerażona. W tamtym roku przyszło mi pracować się tylko z dziewczynkami. Ja jestem mamą synów, pracowałam zawsze z chłopakami i przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak to jest pracować z dziewczynką, I mówię, matko, jak ja sobie poradzę? Ja chyba nie znam dziewczynek i chyba nie wiem. A mój mąż...
1: No tak, instrukcja obsługi inna, tak?
2: Mój mąż mówi, przecież sama jesteś dziewczyną. I tak racjonalnie do tego podszedł i mówi, na pewno sobie poradzisz. Tylko tak jak zawsze, słuchaj i obserwuj. I to było niezwykłe, ale widzę, że dziewczynki potrzebują czego innego niż chłopcy. I ja musiałam bardzo przebudować taki trochę schemat też w swojej pracy, więc no, niekoniecznie przytulenie, niekoniecznie dotyk, ale bycie obok, bo moja uczennica, z którą pracuję zawsze, potem już w drugim semestrze krzyczała, pani Aniu, my idziemy do naszego miejsca, nie siedzi pani gdzie indziej. I ja zawsze mówię, dobrze, czyli rozumiem, że chcesz, żebym z tobą siedziała. Po początki czasami były trudne. No oczywiście, ale to tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje też czasu, ale nie zawsze będzie to dotyk, nie zawsze to będzie pogłaskanie, nie zawsze będzie przytulenie, ale często wystarczy po prostu bycie obok.
1: To jest bardzo ważne. Czego brakuje w systemie, jeżeli chodzi o opiekę, szkołę, o to, że mówiliśmy, że rodzice czują się, pani Ani, to pani słowa, prawda?
2: Tak.
1: Że otrzymują diagnozę i czują się często
2: no
1: bezradni albo z tym sami po prostu.
2: Niestety system bardzo kuleje i nie wystarczy nazwać edukacji edukacją włączającą, bo to pięknie tylko brzmi, to pięknie wygląda na papierze, a rzeczywistość szkolna jest naprawdę tak różna i tak odległa czasami od tego, co jest na papierze, bo nie wystarczy nauczyciel współorganizujący, żeby była edukacja włączająca. To jest sztab ludzi, którzy na to pracują. To są dostosowania szkolne, papierowe. Często, gęsto, tak jak mówię, nie ma rąk do pracy. I orzeczenie mówi, że potrzeba jest specjalisty z pedagogiki specjalnej, który mógłby z dzieckiem pracować. I taki specjalista dostaje do dziecka ze spektrum 5 godzin tygodniowo. Więc o jakiej edukacji włączającej próbujemy mówić, bo mamy oczywiście diagnozę, orzeczenie, zalecenia i to wszystko mamy. No nie zawsze idą specjaliści, odpowiednia liczba godzin tych specjalistów, czy nawet sama możliwość pracy w grupie mniejszej, bo to trzeba powiedzieć głośno.
1: Bo brakuje specjalistów.
2: To brakuje specjalistów, to jest jedno, ale nie bardzo rozumiem wciąż. Ja będę zawsze o to pytała, dlaczego organy prowadzące, wiedząc, że tak dużo jest dzieci z orzeczeniami, nie zrobią mniej liczebnych oddziałów klasowych. Nie zawsze musi być to 25, to czasami można mieć 18. Ja w tamtym roku pracowałam w klasie 15-osobowej, gdzie żeśmy miały z nauczycielem prowadzącym dwa orzeczenia, 15 dzieci i to jest rzeczywiście praca. W tym roku już niestety mamy 22 dzieci i ta praca będzie dużo trudniejsza, więc edukacja włączająca tak, tylko za tym muszą pójść systemowe zmiany, o które oczywiście apeluję. Dla siebie, dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli.
1: To na koniec tak zapytam, jak wyglądają pani relacje z uczniami w spektrum autyzmu?
2: No i tutaj muszę powiedzieć nieskromnie, że bardzo dobrze. Ja przyznam szczerze, że do tej pory, ja pracuję w szkole podstawowej, ale moi uczniowie, którzy wyszli ze szkoły podstawowej, są już... W tym roku będą maturzystami, matko, to oni wciąż przychodzą i mnie odwiedzają. Na koniec roku od mojego ucznia, którego już nie uczę 3 lata, z którym nie współpracuję 3 lata, dostałam ogromny bukiet róż i powiedział, że tak naprawdę do klasy maturalnej doszedł dzięki mnie. I to jest niesamowite, bo to nie, oczywiście nie tylko jest moja praca, to jest też praca ogromna rodziców, ale ja mogę powiedzieć, że ja mam naprawdę bardzo dobre relacje ze swoimi uczniami i często mnie koleżanki pytają dlaczego. Ja mówię, może dlatego, że jestem perfekcjonistką, może dlatego, że zawsze mam plan.
1: Może dlatego, że pani Ania po prostu kocha swoich uczniów, kocha im swoje serce,
2: kocham,
1: widać
2: ale
1: to.
2: Tak jak mówię, dzieci z spektrum to tak naprawdę są dla mnie, to jest taka moja grupa docelowa, bo ja jestem oligofrenopedagogiem, ja jestem surdopedagogiem, ja jestem tyflopedagogiem, ale przede wszystkim kocham dzieci w spektrum. Chyba mam na nie sposób, umiem z nimi współpracować i ta relacja naprawdę układa mi się Świetnie.
1: Pani Anna Pierzchała była z nami w audycji Nie jesteś
2: sam. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
2: Nie jesteście sami. Przytulamy Was do serca.
0: To była audycja Nie jesteś sam. Bardzo dziękujemy Ewie Pietrzak, a także jej gościowi. A gościem była Anna Pierzchała, specjalistka w zakresie spektrum autyzmu. Za kilka chwil godzina 12, a my na 106,2 FM w Radiu Warszawa będziemy łączyli się z Watykanem, z Ojcem Świętym, by wspólnie modlić się na Aniele Pańskim. Już teraz zapraszam na to spotkanie z Ojcem Świętym.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli!
0: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Izajasza...
1: W dzisiejszej liturgii Pan przez usta proroka Izajasza daje nam wielki powód do nadziei, mówiąc, że Jego myśli nie są naszymi myślami, ani nasze drogi Jego drogami. Tak, Boże zamysły nieskończenie przewyższają nasze i, powiedzmy wprost, są bardziej ludzkie niż wszystko, co my, ludzie naznaczeni grzechem, potrafimy pomyśleć i urzeczywistnić. Dlatego tak bardzo aktualne pozostaje wezwanie proroka. Porzucić nasze błędne drogi i powrócić do Pana, który jest miłosierdziem i przebaczeniem. W Ewangelii przypowieści Jezusa opisują nowość tego, co Bóg przygotował dla nas, ale zazwyczaj odsłaniają także opór, jaki jesteśmy gotowi stawiać wobec bardziej hojnej sprawiedliwości i większej miłości. Dzisiaj słuchamy w szczególności przypowieści o robotnikach wezwanych do pracy w winnicy. Jedni na cały dzień, inni tylko na kilka godzin, a jeszcze inni niemal o zachodzie słońca. Sednem przypowieści jest jednak chwila zapłaty, gdy gospodarz dotrzymuje słowa danego robotnikom pierwszej godziny i płaci im zgodnie z umową, ale zarazem pragnie, aby dostrzegli jego dobroć, dlatego na ich oczach, którzy przyszli jako ostatni, traktuje w ten sam sposób. Nie może nam jednak umknąć pewien szczegół. Gospodarz wskazuje zarządcy dokładną kolejność wypłaty. Robotnicy są opłacani począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Negatywnej reakcji tych, którzy pracowali przez cały dzień, można więc było z łatwością uniknąć. Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji. Doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności. Bracia i siostry, łaską jest być współpracownikami Boga, pracować w Jego winnicy i służyć Jego Królestwu, sprawiedliwości i pokoju. Tam, gdzie z mocą wkracza Boża nowość, nie ma miejsca na zazdrość i podziały. Szukajmy więc Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Wzywajmy Go, dopóki jest blisko. Porzućmy błędne drogi i nieprawe myśli. Spójrzmy na naszą Najświętszą Matkę. Jest stworzeniem takim jak my, lecz wolnym od wszelkiej zmazy, dlatego pomaga nam pokładać nadzieję w Bogu i zawierzać Jego miłosierdziu, aby Jego drogi stawały się naszymi drogami, a Jego myśli naszymi myślami.
0: Angelus Domini, Nunciavet Mariae.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro
1: fatum. A słowo ciałem się stało.
0: Ave Maria, grazie.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Oremus.
1: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Amen.
0: Gloria Patri.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Amen.
0: Gloria.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Amen.
0: Pro fidelibus.
1: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Sit nomen Domini benedictus.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
0: Benedicat vos omnipotens.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.
0: Et filius
1: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, seguo
1: drodzy bracia i siostry,
0: la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando.
1: Papież wyraził swoje wzruszenie i apeluje w sprawie kryzysu humanitarnego oraz przemocy w Somalii.
0: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
1: Teraz Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Rzymian i pielgrzymów.
0: Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della diocesi di Terunia.
1: Biskupa i wiernych z
0: Polonii,
1: z Polski, którzy są w czasie pielgrzymki we Włoszech.

0: per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
1: Papież odniósł się także do konieczności podtrzymywania pamięci o wydarzeniach II wojny światowej oraz życzy wszystkim dobrej niedzieli. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty odniósł się do liturgii i podkreślił, że do liturgii słowa i podkreślił, że Boże zamysły nieskończenie przewyższają ludzkie wyobrażenia i są bardziej ludzkie niż wszystko, co my, ludzie naznaczeni grzechem, potrafimy pomyśleć i urzeczywistnić. Dodał także, że prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji. Papież zauważył także, że objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Boże miłosierdzie nie jest nagrodą zarezerwowaną dla tych, którzy uważają się za pierwszych i są przekonani, że sami zapracowali na swoją pozycję. W przyjęciu Bożego miłosierdzia człowiek może uczyć się patrzeć inaczej. Nie przez pryzmat rywalizacji i zasługi, ale wdzięczności i zaufania. A po więcej interesujących artykułów możecie Państwo sięgnąć na naszej stronie Vatican News VA. Za dzisiejszą modlitwę dziękuję Państwu siostra Róża Chrzanowska, Nazaretanka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękujemy za relacje i właśnie transmisję modlitwy Anioł Pański przeprowadzamy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News. Jest godzina 12:12. Radio Warszawa 106,2 FM. Gramy dalej teraz Julia Kopala i Grzegorz Kopala. Moje credo.

0: Enjoy the Silence i Depeche Mode, 18 minut po godzinie 12 w Radiu Warszawa. A dziś w Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu. My, jako Radio Warszawa, jesteśmy obecni z tej okazji w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. A nasi kwestarze zbierają środki, które w całości przeznaczymy na remont studia emisyjnego. Na miejscu jest również Paulina Lipińska, która opowie, jak przebiega zbiórka w tej parafii. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Halo, halo, jestem, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać. Paulino, opowiedz, jak idzie nam dzisiaj zbiórka, jak spotkanie ze słuchaczami?
1: No więc chciałam na wstępie powiedzieć, że to już kolejny raz kwestuję na rzecz Radia Warszawy i niezmiennie jest to tak samo piękne i dobre doświadczenie. Jest to doświadczenie żywego kościoła, jest to doświadczenie słuchaczy, którzy nas słuchają z wielką po prostu miłością i z wielką radością podchodzą, opowiadają i dzielą się tym, jak wiele radio dla nich znaczy i gdzie je słuchają, kiedy je słuchają. Generalnie potrafimy dużo już powiedzieć na temat naszych słuchaczy. A też chciałam powiedzieć, że mamy wielkie szczęście, ponieważ kwestujemy w parafii, gdzie kiedyś ksiądz dyrektor był tutaj rezydentem i tak naprawdę podchodzą do nas ludzie z wielką miłością w sercu do księdza Mariusza i mówią, wrzucając do puszki, mówią tak, tak, jak dla księdza Mariusza, to my tutaj z wielkim sercem oddajemy i jest tak, że mamy już pełne puszki.
0: No, serce rośnie i miło słyszeć. A jak, czy pogoda dzisiaj dopisuje? Bo tak patrzę, wyglądam, że trochę się zachmurzyło, rano trochę kropiło. Czy to stanowi jakiś problem? Jak warunki pogodowe?
1: Powiem tak, że u nas świeci słońce, pokropiło nas, ochrzciło na początku, natomiast teraz mamy bardzo dobre warunki, piękną pogodę i taki naprawdę dobry czas kwestowania.
0: Do której godziny będziemy kwestowali? Do ostatniej mszy? Jak to wygląda jeszcze program, rozkład tego spotkania na popołudnie?
1: W naszej parafii jest tak, że mamy jedną mszę popołudniową, na której też będziemy, jak najbardziej kwestujemy do samego końca. Natomiast wiem, że kwesta odbywa się w różnych parafiach i to zależy. Czasami są nawet msze wieczorne i wtedy nasi kwestarze na nich również są.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy za te relacje, no i życzymy dobrej pogody, może się jeszcze rozchmurzy, wszystkiego dobrego i pozdrawiamy.
1: Dziękuję. To ja też chciałam pozdrowić i podziękować wszystkim darczyńcom z serca swojego i z serca radia za każdy dar i każdą ofiarę, jaka została złożona i zostanie jeszcze złożona.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrowienia, do usłyszenia, dzięki.
1: Pozdrawiam, dziękuję.

Urszula na naszej antenie, a jeszcze wracając do rozmowy sprzed chwili z Pauliną Lipińską, która kwestuje w parafii Matki Bożej Królowej Polski w warszawskim Aninie z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu Serce Rośnie. Jak się słyszy tego typu relacje i podziękowania, my również Państwu dziękujemy i prosimy, zachęcamy, żeby wesprzeć naszą zbiórkę na remont studia emisyjnego przy ulicy Floriańskiej. Potrzebujemy 150 tysięcy złotych i ta zbiórka trwa. Już duża część jest uzbierana, ale wciąż jeszcze brakuje. Zachęcamy, żeby wchodzić. Można oczywiście zrobić to osobiście właśnie w tych parafiach, w których kwestujemy. O tym jeszcze za chwilę w wiadomościach, ale można to także robić za pośrednictwem internetu. Dlatego zachęcam radiowarszawa.com.pl. Tam więcej informacji o naszej zbiórce.

0: Jest godzina 12:30. Wiadomości z życia Kościoła, Jakub Troszyński. W trzecią niedzielę września Kościół w Polsce obchodzi 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Media katolickie powinny być profesjonalne, rzetelne i otwarte na debatę publiczną. Ich podstawowym zadaniem jest informowanie i formowanie odbiorców, a także ewangelizacja, napisał przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw mediów i komunikacji społecznej biskup Rafał Markowski w przesłaniu na ten dzień. A my z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu spotykamy się ze słuchaczami Radia Warszawa. Podczas wizyt nasi kwestarze zbierają środki na remont studia emisyjnego. Słowa podziękowania do Państwa kieruje dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie. A teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
0: Podczas ostatniej kwesty słuchacze chętnie dzielili się swoimi świadectwami.
2: Generalnie to jest tak, że jadąc do pracy rano wychodzę przed 6:00 i od 6:00 do 7:00 to jest dla mnie czas na taką fajną poranną modlitwę, na Słowo Boże, no i msza. Potem w ciągu dnia już trochę mniej, no 15:00 koronka do miłosierdzia z siostrą Faustyną. No i tak namawiam żonę czasami, żeby w tą niedzielę posłuchać fajnych rzeczy, bo muzyczka dobra, prowadzący dobrzy, 16:15 zawsze wywiad, rano zresztą też. Dużo Boga jest, no i miłości, to jest najważniejsze chyba.
3: Jesteście z nami, co od rana do wieczora. Jest torba, tak, czatowałam na nią, bo widziałam gdzieś tam jakąś zajawkę chyba na Facebooku i mówię do męża, tak, torba musi być moja i jest.
4: Będzie
3: służyła.
2: Moja torba.
0: Dziś jesteśmy w 6 kolejnych wspólnotach. Wśród nich Katedra Warszawsko-Praska, Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie oraz Parafia Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, a pełna lista miejsc, gdzie spotkają Państwo naszych kwestarzy, znajduje się na stronie naszej internetowej radiowarszawa.com.pl. Wczoraj odbyła się uroczysta konsekracja Parafii Matki Bożej Polski w Markach Pustelniku. Mszy świętej przewodniczył biskup Romuald Kamiński, który dokonał poświęcenia świątyni i jak mówił biskup warszawsko-praski, Kościół staje się wyraźnym znakiem obecności Boga, stanowi drogowskaz w codziennym życiu.
5: To jest, drodzy moi, dom naszego Ojca, dom Pana, dom posadowiony między naszymi domostwami, między naszymi miejscami pracy, codziennego życia, nauki, wypoczynku, cierpienia, jakie to ma wyjątkowe znaczenie. Drodzy moi, to jest to miejsce, które z jednej strony promieniuje, a z drugiej strony jest taką latarnią.
0: Wieczorem wierni mogli wziąć udział w modlitwie uwielbienia prowadzonej przez wspólnotę Emmanuel. Dziś w Ołtarzewie zakończy się 40. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalana. Jubileuszowa edycja rozpoczęła się w czwartek w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów i odbywa się pod hasłem Chronić ludzkie głosy i twarze. Na festiwalu w sumie zaprezentowanych zostanie ponad 100 filmów, a w programie znalazły się również produkcje radiowe, multimedialne i fotograficzne. Łącznie do konkursu zakwalifikowano ponad 240 dzieł z 40 krajów. Wydarzenie jest skierowane zarówno do twórców, jak i odbiorców zainteresowanych mediami inspirowanymi wartościami chrześcijańskimi. Wszystkie projekcje festiwalowe są dostępne bezpłatnie, a patronat nad festiwalem sprawuje Radio Warszawa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Kościół we Francji przygotowuje się na wizytę papieża Leona XIV. Jednym z punktów programu pielgrzymki jest spotkanie z młodzieżą na największym stadionie we Francji. Nieopodal znajduje się bazylika, w której pochowany jest ewangelizator Paryża, święty Dionizy, a także francuscy królowie. Obecnie w tym regionie dominują mieszkańcy obcego pochodzenia, w większości muzułmanie. Bycie katolikiem nie jest łatwe, przyznaje miejscowy biskup Etienne Guillet. Biskup Saint-Denis przypomina, że podczas spotkania młodzieży z papieżem na Stade de France obecne będą relikwie świętych. Młodzi potrzebują ich przykładu i wstawiennictwa. Mamy szczęście, że w naszym kraju na przestrzeni wieków pojawiło się wielu niezwykle ważnych świętych, dodaje biskup Guillet. Wizyta Ojca Świętego we Francji rozpocznie się w najbliższy piątek 25 września i potrwa do poniedziałku 28 września.

0: Karol G i Bruno Mars, Still, pięknie, po prostu pięknie, a my przenosimy się i powracamy do Miętnego, gdzie trwa dziś Święto Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego. Tym razem nawiążemy do wydarzeń, które na zawsze zapisały Miętne w historii naszego kraju. Na miejscu jest nasz reporter Artur Chmielewski.
1: A ze mną jest kolejny gość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mirosław Walicki, wicestarosta powiatu garwolińskiego.
1: Dziś wyjątkowe święto całego powiatu garwolińskiego, jednocześnie coś dla duszy, coś dla ciała. Już za chwilę barwny korowód zobaczymy tutaj na placu przed szkołą w Miętnem, przed zespołem szkół w Miętnem, miejscem także historycznie bardzo ważnym.
2: Oczywiście szkoła rolnicza, kiedyś szkoła rolnicza, która posiada tradycję, skądinąd znamy i to jest chyba najważniejsze wydarzenie w dziejach szkoły, czyli obrona krzyża i tym ta szkoła się zapisała także w historii Polski, ale nie tylko Polski, Europy i świata i to było bardzo ważne wydarzenie i to wydarzenie do dzisiaj jakby rozciąga się i promieniuje na to, co tutaj się dzieje. Coroczne wydarzenia związane z polską tradycją. Teraz będziemy dzisiaj obchodzić doroczne dożynki powiatowe. Wcześniej odbywał się festiwal etnograficzny, także ta szkoła i jej tradycja rzutuje na całe życie kulturalne powiatu garwolińskiego. Mamy dzisiaj piękne święto, święto zakorzenione w tradycji polskiej. Starostowie dożynkowi otworzyli dożynki, koła gospodyń wiejskich, grupy folklorystyczne. Piękna zabawa zakończona muzyką i zabawą taneczną. Zapraszamy wszystkich, będzie co zjeść, czym się ugościć, coś dla ciała, coś dla ducha. Także zaczynamy od teraz do późnego wieczora. Zapraszamy.
1: Wymieńmy jeszcze nieco tych atrakcji, które czekają na tych, którzy przybędą, bo mam nadzieję, że także wśród naszych słuchaczy znajdą się tacy, którzy w tym momencie za chwilę popędzą do samochodu wraz z rodziną i wyruszą tutaj do Miętnego.
2: Oczywiście spotkanie z polską kulturą, tradycją. Tak jak powiedziałem, coś dla ciała, więc będzie można spróbować specjałów, które przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich. Muzyka, taniec, będzie można tańczyć w rytm także muzyki ludowej, ale także współczesnej. Będzie możliwość skosztowania dań nie tylko tradycyjnych, ale także współczesnych. Będzie spotkanie z kulturą, coś dla dzieci, oczywiście przygotowane dmuchańce, zabawy, animatorzy, którzy zajmą się dziećmi, żeby dorośli mogli spędzić. Będziemy także wręczać i wybierać najpiękniejszy wieniec dożynkowy spośród wszystkich gmin, które te wieńce do nas przysłały, a przysłały wszystkie niemalże. Zapraszamy, będzie wesoło, będzie barwnie, ludowo, ale nie tylko, więc zapraszamy do Miętnego.
1: Czym wyróżnia się powiat garwoliński na tle Mazowsza? Co możemy powiedzieć na temat tego regionu? Dlaczego warto tu przybyć? Niezależnie od celu, czy to turystycznego, czy biznesowego?
2: Przede wszystkim staramy się wydobyć i kultywować tradycje ludowe. Od kilku lat, bodajże w tym roku była 6. edycja festiwalu etnograficznego, w którym między innymi pokazujemy muzykę i tradycję ludową, ale także potrawy i z każdego roku powstaje książka kulinarna, która jest słynna nie tylko już u nas w powiecie garwolińskim, ale także na Mazowszu. Staramy się możliwie szeroko te potrawy, które u nas są kultywowane i te tradycje są przenoszone z pokolenia na pokolenie, rozszerzać, pokazywać. To jest taki znak rozpoznawczy. Myślę, że to nasze wydobywanie i próba odbudowy kultury ludowej też odbywa się nie tylko jakby od góry i nie tylko my nie jesteśmy inicjatorami. Powiat garwoliński to blisko 150 kół gospodyń wiejskich. To jest największa ilość na Mazowszu, a chyba jedna z większych ilości, jeśli chodzi o powiaty w Polsce. Więc te koła na czymś powstały. Tu jest ta baza i zapraszamy, jeżeli ktoś chce spotkać się z żywą kulturą ludową, to myślę, że Miętne jest najlepszym tego miejscem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i oczywiście zachęcam do tego, aby dzisiejsze wydarzenie odwiedzić.
2: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
0: Dziękujemy naszemu reporterowi Arturowi, a do relacji z Miętnego będziemy jeszcze powracać niebawem. Najbliższa taka relacja po godzinie, parę minut po godzinie 14, a teraz jest 12.50 i zespół Vox, wielki hit, bananowy song.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
2: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
4: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
6: Miłość rodzi się ze słuchania.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
8: Dwie minuty po godzinie pierwszej, Radio Warszawa 106 i 2 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: ~20 w Warszawie, 20 stopni w Sulejówku, troszkę chłodniej w Pruszkowie, w Ołtarzewie 19 stopni, ale już na przykład w Otwocku 21 stopni i drodzy Państwo, już cieplej raczej dziś nie będzie. Po południu oraz wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami przelotne opady deszczu, szczególnie na północy województwa. Temperatura maksymalnie od 16 stopni na północy do nawet 22 na południu. Wiatr słaby, ale wzmagający się do umiarkowanego i miejscami porywistego.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: No tak, wiatr, zachmurzenie, opady to coś, do czego się musimy już przyzwyczajać jeszcze bardziej niż nawet tego lata, które może bardzo słoneczne nie było, bo za trzy dni, tak w środę, już jesień. Jakub Troszyński, raz jeszcze dzień dobry, zapraszam na wspólny program Radia Warszawa. Już teraz Michael Patrick Kelly.

0: Edyta Górniak, Niebo to my, 10 minut po godzinie 13, a my zapraszamy Państwa na audycję Ślubuję Ci Miłość, czyli radiowy kurs małżeński. Aleksandra i Krzysztof Kryńscy są małżeństwem od lat 16. Opowiedzą o tym, jak się poznali, jak się pobrali, o długim 7-letnim pełnym niepokoju oczekiwaniu na pierwszego potomka, o wizytach u naprotechnologa, a także o bolesnych, niedyskretnych pytaniach. Zapraszamy na drugą część tej rozmowy.
1: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
2: Witam Państwa serdecznie w Radiu Warszawa. Radiowy kurs małżeński. Serdecznie zachęcam do wspierania nas swoją modlitwą, do wspierania nas również finansowo. Za wszystkie datki, za całe wsparcie modlitewne i finansowe bardzo Państwu dziękujemy. A dzisiaj naszymi gośćmi są Aleksandra i Krzysztof Kryńscy. Witam Was serdecznie.
3: Dobry.
2: Rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Rozmawialiśmy o waszej drodze małżeńskiej. Jesteście 16 lat po ślubie, a 16 lat temu wchodziliście w związek małżeński, marząc o tym, żeby mieć czworo dzieci. Tak się na kursie przedmałżeńskim, jak już wcześniej się dowiedzieliśmy, tak się zadeklarowaliście. Rozpoczęło się życie małżeńskie i potomstwo się nie pojawiało. Czy pamiętacie coś szczególnego z tego okresu właśnie oczekiwania i takiej tęsknoty za dziećmi?
3: Coś szczególnego? Myślę, że jedna rzecz to ból i samotność. Ból taki z powodu właśnie tego, że takiej tęsknoty za rodzicielstwem. A samotność dlatego, że niejednokrotnie czuliśmy się niezrozumiani na przykład przez otoczenie, czy przez różne pytania, czy przez taki brak zrozumienia.
2: Skoro jesteście małżeństwem, powinny się pojawić już dzieci.
3: Tak, tak dokładnie.
2: Nie tylko wy, ale cały świat tego oczekuje, tak?
3: Tak. A też ból z powodu, że widzimy, że u innych się pojawia, a u nas nie. I pojechaliśmy też na rekolekcję do Lichenia. Właśnie tak myśleliśmy, że jesteśmy w tym sami, osamotnieni, że to jest, że wszędzie rodzą naokoło się dzieci, tylko nie nam. Więc jak zapisywaliśmy się na rekolekcję do Lichenia, myśleliśmy, że tak będzie góra.
4: To był tytuł, to był też, pozwolę sobie przerwać, to były rekolekcje dla małżeń sakramentalnych, które mają właśnie kłopot z poczęciem dziecka, czyli dla małżeń, które nie mają dzieci i się zmagają z tymi trudnościami, z którymi my się zmagaliśmy.
3: Tak, i myśleliśmy, że w tym aspekcie jesteśmy osamotnieni, że tak góra 20-30 małżeń będzie. A przyjechało 150 małżeństw z całej Polski.
2: Byliście zaskoczeni, jak wiele osób zmaga się z tym samym problemem.
3: Tak, dokładnie.
4: Znaczy nas to
2: czy wam to dało siłę, czy właśnie przemyśliło?
4: Znaczy zaskoczyło nas to, że tak dużo osób też ma takie problemy i to jakby jest tylko tak samo sakramentalne małżeństwa. Ile osób też przeżywa podobne emocje, podobne przeżycia i zmaga się z tym oczekiwaniem, z tą niewiadomą. Na pewno o tyle podniosło nas to na duchu ten czas, że mogliśmy po prostu wymienić się w rozmowie nawet z osobami, których nie znaliśmy, i mieć wrażenie, żeby nie musieć tłumaczyć tego, co przeżywamy. Tak, te osoby, jakby te małżeństwa, jak...
2: Dokładnie rozumiem.
3: Tak, bo często nawet pytania o to, kiedy dziecko, czy ten, to po prostu takie, że stawia w takiej sytuacji, że trzeba się tłumaczyć z zaistniałej sytuacji.
4: Myślę, że intencje nie są złe. Oczywiście każdy pewnie też jest troski, gdzieś chciał dowiedzieć. Natomiast tutaj rzeczywiście mieliśmy poczucie, okej, to

0: Jakby są ludzie, którzy nas rozumieją i rzeczywiście to tak zdejmowało ciężar, tak? Że nie jestem dziwna, że nie jestem jakaś trendowa, no po prostu tak inna.
1: Tak, bo często ulgą po prostu jest, jak ktoś nie zapyta, nic bardziej nie zapyta. Mhm.
2: A mieliście, macie do dzisiaj kontakt z kimś z tego czasu?
0: Znamy jedno małżeństwo, które było też na tych rekolekcjach. I też mają córeczkę w wieku naszej pierwszej córki.
2: No właśnie, pod koniec poprzedniego programu dowiedzieliśmy się, że w którymś momencie przyszła ta oczekiwana wiadomość i niedowierzanie.
1: Tak, jeszcze właśnie sobie przypomniałem, że dwa miesiące? Nie, to było też w maju tamtego roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie będziemy sami. Wyjechaliśmy też ze znajomymi. Pojechaliśmy na koncert jednego serca, jednego ducha do Rzeszowa.
0: To jest taki koncert, który jest na Boże Ciało, tak, uwielbieniowy.
1: On był wtedy w maju.
0: I bardzo... To rzeczywiście był taki czas, kiedy tak wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy z naszymi przeżyciami, trudnościami i tam po prostu uwielbialiśmy Pana Boga, tak? I tam naprawdę oddaliśmy Panu Bogu ten nasz...
2: Ból.
0: Ból, ale też taki smutek. W sensie doświadczyliśmy tam dużej radości. Radości z tego uwielbienia, że tak, Panie Boże, że Ty jesteś, znaczy jakby, że jesteś z nami w tym. Tak, że jakby jest, no mamy to poczucie bycia wolnymi i chcemy Ciebie uwielbiać w tym trudzie, który przeżywamy.
2: Czyli przyszła taka akceptacja.
0: Myślę, że tak. Myślę, że takie całkowite, to były pewnie takie procesy, tak? Natomiast zahaczyliśmy później jeszcze po tym...
1: W drodze powrotnej przy Łagiewnikach byliśmy, tak.
0: I tam rzeczywiście też zawierzyliśmy, Jezu, ufam Tobie, tak? Że tak, że chcemy być i ufać Ci, Panie, w tej sytuacji, w której jesteśmy, tak? I poczuliśmy taką troszkę ulgę, że ojej, że po prostu właśnie tak jak pytałaś ostatnio Aniu o te plany, to chyba to, że takimi planami też było naszym, żeby być szczęśliwymi i jakby mieć tę radość w sobie też, tak? Pomimo codzienności. Pomimo tej sytuacji, którą się zmagamy.
2: I przyszedł spokój i przyszło dzieciątko.
1: Jeszcze było zesłanie Ducha Świętego, na którym byliśmy tutaj w Warszawie. To chyba było na Starym czy Nowym Mieście.
0: Poszliśmy do kościoła seminaryjnego i było wtedy zesłanie Ducha Świętego w 2016 roku. Pojechaliśmy też na czuwanie. I też to było takie no, trochę śmieszne, bo wróciliśmy bardzo zmęczeni. A jakby to, co też przy staraniach jest, no to po prostu tak trzeba próbować w każdym takim momencie najbardziej...
1: Żeby nie zaprzepaścić okazji.
0: Tak, właśnie, takim też momencie najbardziej...
2: biologicznie korzystnym.
0: Tak, dziękuję. I przyjechaliśmy i tak po prostu położyliśmy się już spać i tak mówimy, Duchu Święty, przyjdź. Nie mamy siły pomagać Ci w tym momencie, ale Ty na pewno możesz wszystko zrobić. I oczywiście teraz się z tego śmiejemy, tak wiadomo, że
1: bo w tym cyklu
0: swój udział mieliśmy w tym,
1: dokładnie w tym cyklu pojawiła się nasza najstarsza córka.
0: Kiedy się pojawiło dziecko. Więc to były takie rzeczy, które... Ale to było autentyczne z naszej strony, tak naprawdę, po prostu w prawdzie i to było takie zawierzenie, tak. My nie mamy już siły.
2: Opowiedzcie o tych pierwszych dniach, pierwszych tygodniach ciąży. Radość czy trochę strach, jak to będzie?
0: Nie, mieliśmy dużo radości. Mieliśmy dużo radości i chyba rzeczywiście jakoś nie, znaczy, nie bali, trochę, znaczy samym faktem, że było dziecko.
1: Znaczy
0: tak?
1: Trochę to jest takie niedowierzanie, że tak jakby ten czas oczekiwania, że się zakończył. Takie, nawet sam jak poszliśmy wtedy do pani doktor i od tak po prostu w recepcji pani nam wypisała, że jesteśmy w ciąży, to po prostu takie niedowierzanie było i że... I taka też po cichu taka rady, że ten czas oczekiwania się zakończył.
0: Ale było dużo radości. W sensie nie mieliśmy takich myśli, że coś będzie nie tak, że może być nie tak. To troszkę było tak, no bo to wiadomo, że gdzieś się przeżywa, ale sam ten fakt, że jesteśmy rodzicami, już dodawał nam skrzydeł, tak? I to już było dla nas tak dużo, że nie potrzebowaliśmy jakby też za. No po prostu, tak, cieszyliśmy się tym czasem i pani doktor z nami się cieszyła i no oczywiście wszyscy naokoło też.
1: Nawet ten sam fakt potem się zmienił, bo teraz sobie przypomnę, że w wakacje wtedy pojechaliśmy na rekolekcję i tak siedzieliśmy przy jednym stole z dziećmi. I jedno z tych dzieci, chłopiec, zapytał nas, czy nie jest nam smutno, że nie mamy dzieci. No właśnie kolejne takie pytanie. I zupełnie ten sam odbiór już tego pytania, samego tego faktu już był inny, dlatego że...
2: Ona była w ciąży.
1: Tak, do dzisiaj zapytałem, że ale jak to, my jesteśmy rodzicami teraz. Zupełnie inny odbiór tego samego pytania.
2: Czyli wreszcie też poczuliście taką ulgę.
1: Tak.
2: Spełniły się wasze marzenia. I ten moment narodzin?
0: Piękny. Krzyś był piękny, trudny, bardzo trudny. I moi najbliżsi wiedzą. Którzy też wiedzieli później, jak ja w jakim stanie byłam też fizycznym. Natomiast był przy mnie Krzyś, to była ogromna radość, tak. Natomiast nasza córeczka miała kłopoty, więc szybko została zabrana i była pod opieką. Przez jakiś czas, więc też właśnie nie mieliśmy tak książkowo, tylko tak, baliśmy się o nią, natomiast no właśnie znowu mieliśmy przekonanie, że jest w dobrych rękach, tak, i że jesteśmy razem. Do tej pory mamy zdjęcie, pierwsze zdjęcie Zosi, pierwsze zdjęcie Zosi na rękach Krzysia i ono też u nas jest w domu. Też byłyśmy trochę w szpitalu przez jakiś czas, więc no to jest ogromna radość nasza i naszych bliskich.
2: Są z nami Ola i Krzysztof Krzyńscy, opowiadają nam o oczekiwaniu, długim oczekiwaniu na potomstwo i o momencie, w którym pojawiła się Zosia. Za chwilę dalsza część opowieści. Pozostańcie Państwo z nami, a teraz chwila przerwy na muzykę.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami Ola i Krzysztof Czyńscy, małżonkowie, którzy długo, długo czekali na pierwszą Zosię. Zosia urodziła się ile lat po ślubie?
2: 7.
3: Prawie 8. Tak, prawie 8?
1: Ile mieliście
3: 7.
1: Wtedy lat?
3: 7.
1: 7, 8? Dobrze. Tak. Mniej więcej. Ile mieliście wtedy lat?
3: Ja ile miałam lat? 33? Tak. 35.
1: No i pamiętam, mówiliście w poprzednim programie, że mieliście taki plan z czasów kursu przedmałżeńskiego, że chcecie mieć 4 dzieci. Jak pojawiła się Zosia, po prostu pewnie cały świat stanął na głowie. Jakie były wasze dalsze plany?
2: Właśnie wracając jeszcze do tego naszego wyjazdu rok wcześniej, to jak zrobiliśmy ten objazd do... najpierw do Rzeszowa na koncert, a potem do Łagiewnik, to rok później cała nasza trzy rodziny miały na rękach noworodka.
1: Znajomi.
3: Tak.
2: Znajomi, tak. Wszyscy, cała trójka.
3: Tak. Natomiast my jakby, no wiadomo, tak poza początkiem, gdzie są te początki trudne, uczymy się, tak, nowa sytuacja. Tu mieliśmy tą otwartość i też łaskę, od Pana Boga, żeby się otwierać na kolejne życia. I dosyć szybko wyradzała nam płodność, ale przy drugim dziecku też czekaliśmy. Troszkę. Jakby to nie było tak od razu, więc też przyszły nam takie myśli, że może Zosia będzie sama, tak? W sensie jedna.
2: Chociaż to było już inne czekanie, dlatego że z samego tego faktu, że jest już Zosia.
3: No tak, oczywiście było co robić. Natomiast to było piękne i też myślę, że przez Pana Boga pięknie zaplanowane, że o każdym kolejnym dziecku, tak, do trzeciego dowiadywaliśmy się o rodzeństwie w dniu pierwszych urodzin dziecka. Czyli o drugim dowiedzieliśmy się na pierwszą urodzinki pierwszego, o trzecim na pierwszą urodzinę drugiego. Później troszkę już poszło szybciej niż wcześniej się dowiedzieliśmy o czwartym dziedziusiu. I tak było rzeczywiście dosyć, tak, bym powiedziała, że ten proces poszerzania grona naszej rodziny dosyć szybko następował.
1: No to teraz powiedzcie, ile macie dzieci? Bo jeszcze nie zapytałam o to, mimo że zwykle pytam na początku, ale nie chciałam tutaj wyprzedzać.
2: Mamy 5 dzieci.
1: 5 dzieci.
3: Także Pan Bóg przekracza nasze marzenia.
1: Właśnie, marzyliście o 4, a jest 5. I w jakim wieku są wasze dzieci? Najmłodsze?
2: Najmłodsze...
3: 2 latka.
2: 2 lata.
3: 2, 4...
2: 5.
3: 5, 7, 9.
1: A czy był taki moment, że tak myślałaś, Ola, ojej, już dużo, już dość, już ciężko?
3: Tak, nawet było tak.
2: Nawet było razem. Tak,
3: że... Nie za każdym, natomiast rzeczywiście po trzecim dziecku mówimy, nie, Panie Boże, przecież Ty wiesz, że my nie mamy siły. A Pan Bóg jednak stwierdził, że mamy siłę.
2: Znaczy, bo to nie jest, bo to nie ze względu na ilość, ale odstępy pomiędzy nimi, że jednak trójka czy czwórka dzieci w małym odstępie to jest piękny czas, dlatego że dzieci mają wspólne zainteresowania, przez co niejednokrotnie potrafią ulżyć w takim sensie, w cudzysłowie, że się zajmą sobą. Bo po prostu mają wspólne zainteresowania, jeśli chodzi o zabawki.
3: Też nie mieliśmy tego czasu za dużo, tak? Byliśmy już dojrzałymi ludźmi, tak naprawdę. Takie przynajmniej mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy jakby młodymi osobami, które mogą jeszcze mieć dużo siły wieku. Tak, które mogą mieć jeszcze Także my, myślę, nigdy nie będziemy mieć pewnie takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli maturzystkę i tak właśnie...
2: I przedszkolaka.
3: Na przykład, tak. Pewnie już nie, no bo to tak z racji wieku. Natomiast rzeczywiście gdyby ktoś wtedy, kiedy urodziłam Zosię, powiedział mi, że do 40 wyrobimy się z piątką dzieci, to bym chyba śmiała się jak Sara z tak Abrahama, żona. To pewnie bym troszkę się nie dowierzała.
1: No, modliliście się o potomstwo 7 lat, to Pan Bóg teraz tak hojnie.
3: Tak, nawet się tak identyfikujemy z tymi tłustymi i chudymi latami. Co prawda mamy na odwrót. Najpierw mieliśmy chude, później tłuste. Ale to jest no, ogromny skarb, ogromna wdzięczność. I na pewno ogromny dar, którego byśmy pewnie, które wiemy, że jest darem. I teraz w momentach takich może trudniejszych, to nie jest tak, że oczywiście wiadomo, tak, dzieci są bardzo absorbujące, bardzo wymagające, samo wychowanie, tak, i bycie rodzicem. Natomiast myślę, że znaczy wierzę w to, tak, że Pan Bóg po prostu może chciał nas przygotować, żebyśmy teraz po prostu w trudniejszych momentach wiedzieli, że może być inaczej, tak?
1: Żebyście bardziej doceniali, może święty Jan Paweł II tak powiedział pięknie, że dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny i dla narodu.
3: Tak, tak, tak, naprawdę wiemy, że po prostu mogliśmy ich nie mieć, a mamy je. Także na pewno jest w nas duża taka wdzięczność, nie wiem jak to powiedzieć, wdzięczność, radość, ponieważ wiemy, że może mogliśmy tego nie mieć, tak, mogliśmy tego nie doświadczyć. I też to staramy się dzieciom przekazać, tak, żeby dziękowały za te drobne rzeczy, za to właśnie, że mają siebie nawzajem, że jesteśmy taką rodziną, że tak, że Pan Bóg się nami opiekuje, że dał nam, jakby daje nam siebie wszystkich nawzajem po to, żebyśmy jakby rośli, tak? Jakby rośli, dojrzewali, miłowali się. I że jesteśmy potrzebni, że każdy jest potrzebny w tej rodzinie i jest po prostu chciany, kochany i jest po prostu darem.
1: Było w was zawsze takie zaciekawienie, jakie będzie to dziecko, które się urodzi?
2: Znaczy bardziej takie doświadczenie tego, to już od drugiego dziecka, że są inne. Że bardziej nie zastanawianie się, że jakie ono będzie w przyszłości, tylko takie obserwacja i doświadczenie tego, że jest inne niż to pierwsze, więc też w inny sposób podejścia do tego małego człowieka jest.
1: Ci sami rodzice, ten sam dom, a to inny.
3: Mnie zawsze ciekawiło, jakie będą dzieci, natomiast to było dla mnie tak poza wyobrażeniem, jeżeli chodzi o wygląd, tak, Aniu, o to pytasz? Czy chodzi o to...
1: Nie, też o charakter, osobowość, po prostu, no...
3: Tak, myślę, że to jest...
1: Jakim człowiekiem? Kim? Nie myślę o przyszłości, tylko teraz, tak? W tym momencie. Kto to jest?
3: Tak, to cały czas budzi nasze zaciekawienie. I odkrywamy nowe aspekty. I widzimy po prostu, tak, jak bardzo oni w tych relacjach ze sobą też... jak się ubogacają, którzy są, to jest dla nich takie bogactwo.
2: Jak z powodu tej różnorodności.
3: Ja do tej pory pamiętam, jak była dwójka maluchów i jak ten maluch w kołysce, w tym foteliku takim samochodowym Maciuś siedział, a tam leżał, a Zosia po prostu, jakaś mucha latała i ona go tak rozśmieszała tym, że chciała tą muchę pacnąć. I on się tak bardzo po prostu śmiał do rozpuku. I to też... I ja to widzę teraz, ja ten obrazek widzę teraz i ja widzę, jak bardzo te dzieci sobie pomagają i po prostu się upokasają, jak są dla siebie takim, no właśnie, darem, tak.
1: Czy pamiętacie, jak one, te starsze, bo powiedzieliście, że macie 7-latka, 9-latka, jak one oczekiwały na te najmłodsze?
3: Och, z radością. Z radością zawsze oczywiście było głaskanie brzuszka, jak przychodziły, pukały.
1: Rozmawiały.
3: Rozmawiały, śpiewały, czytały, opowiadały książeczki, bo to jeszcze nie było na tym etapie. I rzeczywiście na pewno nie wiedziały oczywiście, co je czeka, ale miały sobie radość.
2: Znaczy przy tym, przy ostatnim to już w zasadzie wiedziały, bo już Zosia i Maciek już byli bardziej tego świadomi i pamiętały czas na przykład bez, jak była nas tylko trójka, na przykład to pamiętały ten czas, więc pojawienie się czy ostatniej córki, czy ostatniego syna już nie były dla nich takim zaskoczeniem. Ale tak, rzeczywiście.
3: Na pewno cały czas pytał, a kiedy się urodzi? No ale to kiedy? Kiedy? I też mamy tak, że mamy dużo zdjęć w domu, takich jakby z życia codziennego, tak? Bardzo lubimy takie zdjęcia z życia codziennego i mamy je powieszane, czy z wakacji, czy właśnie z jakichś pikników. Bardzo lubimy świętować różne rocznice, chrztu na przykład, rocznice też bardzo lubimy. Zawsze wtedy na to też zwracamy uwagę, że to jest ten dzień. I on, i nasze dzieciaki po prostu patrzą na te zdjęcia, widzą, przypominają sobie, teraz ten najmłodszy Stefek to po prostu kiedyś tak usiadł przed tymi zdjęciami.
1: To za chwilę tam opowiesz o Stefku, jak spojrzą na zdjęcia, bo musimy zrobić chwilę przerwy na muzykę, ale za moment wrócimy do rozmowy z Aleksandrą i Krzysztofem Krańskimi o waszej radości bycia rodzicami.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Jesteśmy z Olą i Krzysztofem Czyńskimi. Przerwałam Tobie, Olu, opowieść o Twoim Stefku, który przypatrywał się fotografiom.
2: Tak. Usiadł w przedpokoju, patrzył się i po prostu to trwało bardzo długo. Ja patrzyłam na niego, byłam w pokoju, jak on po prostu patrzył na te swoje starsze rodzeństwo i po prostu patrzył. Tam mamy tak kilka tych zdjęć, tak, bo tak pionowo mamy tą ramę. I to po prostu dla mnie było no taki najpiękniejszy widok, który pewnie zostanie ze mną do końca życia.
1: Kontemplował.
2: Tak, w ogóle bardzo lubimy. No właśnie, to jest takie ważne w naszym domu, żeby właśnie dbać o wdzięczność, o radość, natomiast też o to, żeby widzieć to piękno otaczającego nas świata w codzienności. Mieszkamy, mamy tą radość, że mieszkamy przy lesie. Także mamy dosyć blisko przyrodę na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście bardzo też dzieciaki uwielbiają się tam bawić i w zasadzie od małego tam chodziliśmy, tak, ja pamiętam, jak już z Anią, czyli trzecim naszym dzieckiem, chodziłam już tuż przed ciążą, bo ona w czerwcu się urodziła, przed porodem, i z tą po prostu dwójką maluszków. I one tam po prostu, no takie, znaczy mam świadomość tego, jak piękny świat stworzył Pan Bóg, i one też to, jak przekazujemy im to, tak, że Pan Bóg jest dawcą życia i też jest takim stworzycielem tego, co jest piękne wokół nas, tak? Żeby też na to zwracało uwagę, bo to jest coś, co właśnie nam daje tą
1: świadomość, kim jesteśmy.
2: Tak.
1: To ja nie mogę tutaj nie przytoczyć tego cytatu świętego Jana Pawła II, który tak pięknie kiedyś powiedział: chciałbym wam powiedzieć, iż zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce. Podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat. Domy, mieszkania, a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. I za chwilę dodał: każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odzywa się i umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego stwórcę życia.
2: Przepiękne.
1: Też mi się bardzo podoba, ale powiedzcie, czy was dzieci zmieniły?
2: Och, bardzo.
1: Zdradzicie? Jak?
2: To znaczy tak, na pewno mnie to bardzo uczy wychodzenia poza siebie, tak? Przekraczania tych swoich słabości, tak? Czy jakichś ułomności, wychodzenia z egoizmu. No bo to nie sposób inaczej. Na pewno też takiej, dzisiaj to są tak modnie by powiedzieć, kreatywności, ale takiej chyba twórczości, takiej takiego piękna, takiej chyba autentyczności, prostolinności. To jest takie, tak to widzę. Tej nauki, tej spontaniczności, ale takiej właśnie prawdziwej i szczerej.
1: A ty, Krzysztof,
3: znaczy, to jest trochę takiego męstwa. Dlatego, że przy dzieciach, szczególnie małych, to trzeba zrobić różne rzeczy, na przykład zmienić pieluszkę.
1: W środku nocy,
3: dokładnie. Pomimo, że jest się zmęczonym, że się nie chce tego zrobić, to trzeba zrobić.
2: A dziecko płacze tak, że sąsiedzi tak wszyscy słyszą?
3: Tak, wtedy ściany ściany wydają się wtedy bardzo cienkie. Ale no właśnie, że jest taki mały człowiek, który nie będzie czekał na to, aż będziemy chcieli coś zrobić w środku nocy, zmienić na przykład pieluszkę, bo akurat jest teraz taka potrzeba, tylko to trzeba teraz już zrobić. Bo jeśli tego się na przykład nie zrobi, no to na przykład będą konsekwencje jakieś zdrowotne.
2: Mhm. No na pewno wychodzenie z takiego komfortu i jakieś wygody, też trochę rezygnacji z tej wygody i na ten moment, tak? Na ten moment, na ten czas.
1: No i też zapytam jeszcze o to, bo Krzysztof, mówiłeś trochę, nawet tutaj Ola powiedziała, że może aż za dużo o tym smutku w okresie, kiedy nie mieliście dzieci. Czy ten smutek zamienił się w radość? Czy tylko ćwiczenie męstwa?
3: Ja myślę, że tak, zamienił się w radość. Znaczy, tak jak mówiłem o tym czasie, że to jakoś tam gdzieś w sercu gdzieś tam zostało, ale to już jest, tak jak mówiłem o tym pytaniu na rekolekcjach, jak już byliśmy z dzieckiem pod sercem, że to już to jest sama taka rozmowa już jest zupełnie inna.
2: Ja myślę, że Krzyś ma bardzo dużo radości, jakby ja to widzę, tak? I na pewno takiej dumy, na pewno bardzo jest takim zaangażowanym ojcem, tak? I po prostu chce być blisko dzieci, tak? Chce uczestniczyć w tym ich życiu, tak? Na tyle, na ile może. I naprawdę czasami po prostu wręcz przychodzi do mnie i mówi: Ola, chodź, super, co tam się dzieje, tak? I nie wiem, jakieś dziecko coś takiego robi, co naprawdę, to jest taki ułamek, tak? To jest taka mała radość, która jest w tym
1: ale nie,
2: momencie.
1: Że broją i teraz trzeba rozstrzygnąć
2: jakiś...
1: Nie,
2: no oczywiście też, no to już nie oszukujmy się.
1: Tylko ten moment
2: tylko
1: kontemplacji.
2: Tylko te momenty, kiedy właśnie, no i to jest ta radość, nie? Że to jest coś, czego, no... Warto być na to uważnym i cieszę się, bo widzę tą radość w oczach mojego męża, tak jak przychodzi z tym do mnie, żeby to właśnie teraz, już teraz zobaczyć, tak?
3: Ja jeszcze sobie przypomniałem, że jak się pojawiła Zosia, to ja miałem takie postanowienie, trochę to trwało, ale takie postanowienie, żebym umiał uspokoić Zosię, że bez pomocy Oli.
1: No, ale nie nakarmisz.
3: Piersią nie nakarmisz. Znaczy, jeśli to taka jest potrzeba fizyczna, to nie, ale jak taka właśnie, jak nie jest to konieczne, żeby właśnie, że dziecko jest głodne, to żebym umiał uspokoić bez jej pomocy. Żeby też dać jej wytchnienie, ale też, żeby dzieci przy mnie czuły się bezpieczne i spokojne.
1: I udało się.
3: Myślę, że tak. Udało się?
2: Udało się, natomiast no tak, oczywiście są różne momenty, to wiemy, ale ja widzę duży wzrost nasz. W sensie tak, że to naprawdę jest coś, co bardzo nas rozwinęło. Jakby można było takimi dzisiejszymi słowami to określić. To jest naprawdę ogromny postęp, ogromny samorozwój. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale na pewno rozwój. I ja nie wiedziałam, że my mamy
3: bardzo
2: takie możliwości. A widocznie Pan Bóg wiedział.
1: Powoli będziemy się zbliżać do końca naszego programu, ale jeszcze chciałabym, żebyście powiedzieli od siebie, od doświadczonych małżonków. 16 lat jesteście po ślubie, macie 5 dzieci, mieliście długi 7-letni czas oczekiwania. Żebyście powiedzieli coś tym, którzy nie mogą mieć dzieci, pragną, czekają i tym, którzy odwlekają. Może nie chcą, może mają na razie inne plany. Macie jakieś słowo dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o, jeżeli nie ma jakiejś konieczności odkładania tej decyzji, to myślę, że dobrze jest nie odkładać tego, ponieważ właśnie może się okazać, że trzeba troszkę dłużej poczekać, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Więc to myślę, że żeby nie było, no właśnie, że może być tak, że po prostu będzie trzeba jeszcze poczekać. A do samych osób ja myślę, że przede wszystkim, żeby miały takie poczucie godności, że są...
3: Że są kochane przez Pana Boga i nie muszę się nikomu przed tym tłumaczyć.
2: Że są bardzo wartościowymi osobami, wspaniałymi małżonkami i że to nie jest tak, że nie mogą komuś na przykład powiedzieć stop, proszę, nie chcę, żebyś tak do mnie mówił. No i też chciałabym, żeby też otoczenie, żebyśmy jako otoczenie byli bardzo wrażliwi coraz bardziej na to, że są takie osoby w naszym gronie, że może jednak trzeba, że warto po prostu wybadać, że może jak ktoś już mija dłuższy czas, to może jednak zatrzymać się, nie zadawać pytań, albo bardziej delikatnie to robić, żeby ta troska w jakiś inny sposób się objawiała.
3: Albo nie żartować z tego.
2: I taką mieć wrażliwość na drugiego człowieka
1: i modlić się, pomagać i wspierać
2: modlitwą. Modlić się, prosić o pomoc. Prosić o modlitwę. My prosiliśmy na 5. rocznicę ślubu, na nasz jubileusz, poprosiliśmy wiele osób, napisaliśmy do tych, którzy też byli na naszym ślubie, że czekamy, że prosimy, że to jest dla nas trudne, że może się nie odzywamy, może nie chcemy jakoś kontaktów aż tak bardzo utrzymywać, ale że bardzo prosimy i będziemy wdzięczni za tą modlitwę.
1: Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że zgodziliście się podzielić się tym bardzo trudnym przez wiele lat doświadczeniem dla Was, a potem tym radosnym doświadczeniem posiadania gromadki dzieci. Byli ze mną dzisiaj Ola Czryńska.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Krzysztof Czryński.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słuchaczom również bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Tych, którzy chcieliby nas wesprzeć, prosimy o modlitwę, prosimy o wsparcie finansowe. Można zawsze znaleźć sposób na stronie www.radiowarszawa.com.pl. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: poczekam.
1: Reklama. Wiesz co?
2: Słucham.
1: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
2: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
1: No dobra, no to co?
2: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
1: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnuszyński.
1: Autorzy audycji Złością
2: czy Miłością.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
5: Minęła godzina 14, jesteśmy na 106,2 FM Radio Warszawa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: 21 stopni teraz w Warszawie i okolicach. Po południu oraz wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a wieczorem na północnym zachodzie naszego województwa nawet burze. Temperatura maksymalna do 23 stopni, ale to na południu regionu. Wiatr słaby, ale wzmagający się do umiarkowanego, a miejscami na zachodzie możliwe porywy nawet do 60 km. Na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: 2 minuty po godzinie drugiej. Radio Warszawa 106,2, Jakub Troszyński, nadal jestem z Państwem, jeszcze 2 godziny spędzimy razem. Chciałem powiedzieć tego słonecznego, ale tego zachmurzonego, tej zachmurzonej niedzieli, tego zachmurzonego popołudnia. W tej godzinie przystanek parafia, dobre słowo pasterzy, a tuż przed 15 dzienniczek świętej Faustyny. A już teraz zaśpiewa dla nas Sil.

0: 13 minut po godzinie 14, a my po raz kolejny łączymy się z Miętnym, gdzie trwa święto plonów oraz dni powiatu garwolińskiego, bo na miejscu jest nasz reporter Artur Chmielewski.
1: Ze mną jest już kolejny gość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorz Woźniak, poseł ziemi garwolińskiej.
1: Panie pośle, dziś bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w tradycję tego miejsca, czyli oczywiście dożynki połączone z dniami powiatu garwolińskiego. Co pan czuje, myśląc o tym regionie?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, czuję dumę. Teraz patrzę, przechodzi korowód, który się jeszcze nie kończy. Paręset metrów korowodu, mieszkańców, młodzieży, wieńce. Rozpoczęło oczywiście wieńce dożynkowe, ale później jest prezentacja poszczególnych środowisk, poszczególnych szkół ziemi garwolińskiej. Duma rozpiera człowieka, ponieważ są młodzi ludzie. My swoje zrobiliśmy i przed nami jest bardzo ważny element przekazania tradycji, kultury i świadectwa tym młodym. I oni to przyjęli.
1: No właśnie, przyjęli, ale także rozwinęli, można powiedzieć, bo przecież te klasy mundurowe, to wyposażenie, którym dysponują w naprawdę mistrzowski sposób, bo pokazują już tutaj swoje umiejętności, no świadczy o tym, że chcą, aby ten region rozwijał się z ich udziałem.
2: Tak, co mi mają tutaj warunki. Powiat garwoliński stwarza im warunki do rozwoju w poszczególnych szkołach, klasy mundurowe, klasy branżowe. No w ogóle powiat garwoliński tętni życiem i jest duży, jest powiatem bogatym pod swoim potencjałem, swoimi mieszkańcami. I wielka chwała za to, że potrafimy pogodzić tradycję z nowoczesnością.
1: Jak pan widzi dalszy rozwój tego regionu? Także pan ma przecież wpływ na to, jak będzie to wyglądało, ale czy widzi pan jakieś konkretne kierunki, jakieś konkretne sprawy, które należałoby rozwinąć?
2: Tak, położenie geograficzne powiatu garwolińskiego jest dosyć dobre. W 2019 roku, jak oddawaliśmy pierwsze odcinki S17, o którą zabiegałem jako poseł wspólnie z grupą osób od wielu lat, pokazało, że do Warszawy mamy 45-50 minut, do Lublina mamy godzinę i wykorzystujemy ten potencjał. Teraz wyzwaniem dla powiatu jest budowa mostu na Wiśle między Maciejowicami i Kozienicami i to starosta Iwona Korowska z zarządem robią w sposób, no postępuje, pomimo różnych problemów i protestów. Udaje się i mam nadzieję, że ten potencjał, nasze położenie i bogactwo ludzi wykorzystamy.
1: Panie pośle, teraz nawiążmy oczywiście do tego, gdzie jesteśmy, jakie wydarzenie przed nami. No właśnie, pan uczestniczy aktywnie także między innymi w festiwalu etnograficznym, w dzisiejszym wydarzeniu. Dlaczego to jest tak ważne z punktu widzenia także osoby, która funkcjonuje w naszym parlamencie?
2: Panie redaktorze, ja byłem wychowany w duchu patriotycznym przez mojego dziadka, pradziadka. Szkoła, liceum na Długiej dało mi też solidne podstawy i tradycja i kultura. To nie przejawia, ja zawsze powtarzam młodym ludziom. To nie boli, to nie przeszkadza. Patriotyzm, kultura pomaga człowiekowi. I my wychowujemy w powiecie garwolińskim w tym duchu. I widać po dzisiejszym dniu, że jest takie piękne podsumowanie tego całego roku i tego, co ci młodzi ludzie nabyli. I młodzi starsza, te delegacje dożynkowe. Przecież jedna w drugą, prześciganie się, kto ładniej zaprezentuje, ale oczywiście w sposób taki zgodny z zasadami prześciganie się mówię, bo oni jak gdyby rywalizują, ale rywalizują w taki sposób, żeby sobie wzajemnie nie zaszkodzić, a pokazać jak najlepszy efekt na zewnątrz. Za wszystkich zapraszamy do Garwolina, jest bardzo niedaleko, można popołudnie z Warszawy szybko dojechać, spędzić pyszne potrawy. Przecież wiele stoisk kół gospodyń, wiele stoisk innych, darmowe atrakcje dla dzieci. Tu do późnych godzin wieczornych będzie się działo.

0: a z Warszawy też 40 minut. Zapraszamy.
1: Dziękujemy za relację Arturowi Chmielewskiemu i przypominamy, że do samego wieczora w Miętnem trwa Święto Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego. Po południu na scenie wkroczą artyści o godzinie 17:00, pogwizdani później Magda Bereda i Kacper Błoński. A u nas Emo i Sara.

0: To było Simply Red i bardzo nastrojowa piosenka Say You Love Me. A my teraz przenosimy się ze studia na Floriański na drugą stronę Wisły. Parafia Świętego Krzyża w Warszawie jest bohaterem przystanku Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Już po misjach świętych parafii Świętego Krzyża jest z nami proboszcz tej parafii, ksiądz Bartosz Pikul.
3: Dzisiaj ciągle wracamy do tematu misyjności Kościoła. No właśnie, to nie tradycyjny sposób głoszenia. Czekamy, jak ludzie przyjdą do nas, chociaż to też jest miejsce dobre, nie jest coś, co jest przestarzałe, ale przede wszystkim za misję jest odpowiedzialny cały Kościół, czyli cała wspólnota ludzi wierzących. To nie tylko księża, to nie tylko siostry, to nie tylko katecheci, to każdy człowiek wierzący jest wezwany do tego, żeby być w misji Kościoła. I tak naprawdę z tym Kościołem ciągle się ludzie spotykają, bo spotykają się z nami. Jaki jest obraz mój, taki buduje się w nich obraz Kościoła. I najważniejsze jest to, żeby nie zakrzyczeć słowem, ale przede wszystkim, żeby wzbudzić pytanie w drugim człowieku, do którego ja idę. Dlaczego ty taki jesteś i dlaczego mi jest z tobą dobrze? I dopiero wtedy, kiedy to pytanie zostanie zadane, mogę powiedzieć, bo ja jestem człowiekiem wierzącym, bo jest ktoś taki jak Chrystus, który mówi mi, że tak mam żyć, dlatego warto tak robić. Nie? To jest wezwanie do każdego z nas. Niewątpliwie przede wszystkim wielką odpowiedzialność mają rodzice, którzy przekazują tę wiarę, nie? Rodzina, która daje tę wiarę, babcia, dziadek, który tę wiarę przekazuje, czasami niezrozumiali, czasami ci wnuczęta się patrzą, co ta babka, ten różaniec nie przewala na tych rękach, ale ten obraz tego dziadka z tym różańcem zostaje i kiedy przychodzi moment ciężki, zaczynają pytać, gdzie tej dobrej nowiny szukać Ewangelii, nie? I zaczynają wracać do źródeł. Dlatego każdy z nas jest tutaj odpowiedzialny. I nie możemy się w tym poddawać, bo z drugiej strony też jest taki pesymizm, bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. I to jest wojna też Pana Boga w tym wszystkim. To On tutaj jest za to odpowiedzialny, a my jesteśmy Jego narzędziami w tym. No i czemu ja się mam przejmować? Być może mnie się nie uda, ale Kościół cały przetrwa. A ja robię co? Robię to, co mogę. O, koniec. Robię to, co mogę, a resztę zostawiam Panu Bogu. I kto wie, no może potem po jakimś czasie dojdzie do kogoś świadomość. Pamiętam, jak przygotowałem do bierzmowania pewną grupę, miałem takiego młodego, który siedział, tak patrzył się na mnie, że myślę, że to mnie nie musi nie lubić, tak myślę, nie? To że on mnie udusił tym wzrokiem. Potem okazało się po latach, kiedy ten człowiek do mnie przychodzi i mi dziękuje za to, że ocaliłem mu życie, nie? Tymi naukami. Bo kiedy przyszedł kryzys i kiedy uwikłał się w narkotyki i w inne rzeczy, wrócił do tego, co było mówione i stwierdził, że jednak to ma sens, nie? I przetrwał. Ciekawe, nie?

0: Jest godzina 14.31, jesteśmy na 106,2 FM. Za kilka chwil na naszej antenie dobre słowo pasterzy, a wcześniej dawka dobrej muzyki, między innymi słynni Los Lobos i La Bamba.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło, wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwięckim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Za 19 minut będzie godzina 15, a to czas, żeby wsłuchać się w dobre słowo naszych pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Ile razy my myślimy, pragniemy, wyobrażamy sobie, żebyśmy byli krajem, narodem, społeczeństwem silnym, mocnym, znaczącym, bogatym, bezpiecznym. Czegóż my tam nie wymyślamy, co nam potrzebne, żeby to się ziściło. I przyjrzyjcie się, kochani, że w tych rozwiązaniach, aby to się spełniło, właściwie w życiu tym publicznym, medialnym nie pojawia się to, co jest najcenniejsze i to, co jest korzeniem sukcesów, mianowicie świętość, moc wspólnoty małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej. Przy każdej okazji, gdzie to jest tylko możliwe, proszę i dzisiaj to powtarzam tutaj, prosząc o swoiste zobowiązanie i myślę, że prymas Stefan nam solidnie pobłogosławi, żebyśmy każdego dnia błagali u Boga o tę łaskę, aby nasze wspólnoty małżeńskie i rodzinne były silne. Wreszcie, mając na uwadze drugiego człowieka jako brata, jako bliźniego, jako kogoś niezwykłego, patrzymy na potrzebę gwarancji pokoju.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To był zespół Mercy Me, piosenka Lifer, a my po raz kolejny wracamy do Święta Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego, którego organizatorem jest lokalny samorząd. A z czego region może być dumny i jak łączy historię z teraźniejszością, pytał nasz reporter Artur Chmielewski.
1: Ze mną jest już kolejny gość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego.
1: W tle słyszymy piękne pieśni ludowe. Myślę, że ta muzyka właśnie to jest nieodzowny element każdego wydarzenia, które związane jest z naszą kulturą. Myślę, że warto przypominać sobie te pieśni. No właśnie, dzisiejsze wydarzenie to jest cały przekrój tak naprawdę tego, co powiat garwoliński historycznie i współcześnie ma nam do zaoferowania.
2: Tak, panie redaktorze, powiat garwoliński, tradycyjnie uważany za powiat rolniczy, oczywiście dzisiaj, tak jak i cała reszta Polski, tych rolników mamy coraz mniej, ale tradycje pozostały i pozostał przede wszystkim nasz ogromny szacunek i wdzięczność dla trudu rolników, hodowców, pszczelarzy i tych wszystkich, którzy swoją pracą przyczyniają się do tego, że powstaje wspaniała polska żywność, którą z radością witamy codziennie na naszych polskich stołach. Tak jak pan redaktor powiedział, muzyka, stroje, pyszne jedzenie, ale tak jak powiedziałam, przede wszystkim wdzięczność nasza dla trudu rolnika. Dzisiaj to nas właśnie tutaj sprowadziło.
1: No właśnie, wydarzenie było oczywiście poprzedzone mszą świętą i dziękczynieniem za tegoroczne plony. Proszę powiedzieć, jak rozwijają się podobne wydarzenia na terenie gminy Garwolin, bo przypomnijmy, to przecież nie jedyne, które możemy odwiedzać w ciągu roku.
2: Tak, rzeczywiście jesteśmy na terenie gminy Garwolin, ale to jest cały czas powiat garwoliński, złożony z 14 gmin. Tutaj mamy kilka swoich ośrodków powstałych z nomen omen szkoły rolniczej. Tu kiedyś była naprawdę ogromna szkoła rolnicza, no w czasach słusznie minionych ona powstała, ale dzisiaj pozostała nam jeszcze właśnie szkoła średnia. Mamy tutaj ośrodek Nasz Kultury, ośrodek zarządzania lokalami, czyli popularnie zwany przez nas hotelem, no i gospodarstwo rolne i jeszcze kilka innych instytucji przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. I my wiele imprez różnych robimy tutaj, ponieważ tu mamy infrastrukturę i bardzo dużo tych imprez poświęconych, wydarzeń poświęconych jest naszemu i dorobkowi, i naszej tradycji. Jest nas dużo wdzięczności dla naszych korzeni, dla tych korzeni, które wywodzą się z polskiej wsi, bo w tej polskiej wsi ogniskuje się wszystko, co jest dla nas bardzo ważne. I wartości, i kultura, ale też taka chłopska mądrość i chłopska wierność wartościom narodowym, ale nie zapominamy również o patrzeniu w przyszłość, dlatego tutaj dzisiaj zrobiliśmy tak po raz pierwszy w tej formule, nie tylko Święto Plonów, ale także Dni Powiatu Garwolińskiego, gdzie chcemy pokazać to, czym się szczycimy, a szczycimy się wieloma rzeczami, między innymi naszymi szkołami średnimi, w których bardzo kładziemy na kształcenie i ogólnokształcące, i zawodowe. Mamy 4 szkoły o profilu zawodowym, w które bardzo inwestujemy, bo uważamy, że młodzi ludzie, którzy potrafią, mają zawód w ręku, to jest nasza przyszłość i przyszłość gospodarcza Polski. Ale mamy też w 3 szkołach klasy mundurowe, z których jesteśmy bardzo dumni. A w tej szkole, gdzie tutaj właśnie na jej terenie się znajdujemy, mamy oddział przygotowania wojskowego, bardzo prężnie działający i bardzo jesteśmy z niego dumni. Także tu dzisiaj jakby pokazujemy państwu po raz pierwszy, tak jak powiedziałam, w tej formule tego typu wydarzenie, które trochę sięga do przeszłości, ale też patrzymy w przyszłość. Zmieniamy się cały czas.
0: Do relacji zmiętnego powrócimy po godzinie 15. Psalm 23 i Antonina Krzysztoń, potem dzienniczek świętej Faustyny, a jeszcze później będziemy, tak jak codziennie, transmitować dla państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dziś łączymy się z sanktuarium świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.
3: Pasterzem

0: Już teraz wsłuchamy się w słowa z dzienniczka świętej Faustyny, a później łączymy się na wspólnej modlitwie koronką do miłosierdzia Bożego z sanktuarium świętej siostry Faustyny przy ulicy Żytniej.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary udzielane duszy nie czynią ją doskonałą, ale tylko wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią ani treści, ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega tylko na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą. Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej wolnej woli. Od nas tylko zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie. Czy będziemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy.

Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, cokolwiek serce Twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami, a nie ustaniesz w podróży. Słowa Jezusa zapisane w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Jezu, miłosierdzie nasze, jesteśmy dziś z Tobą w chwili Twego konania. Stajemy pod krzyżem, z którego nieustannie spływa na nas Twoja miłosierna miłość. Jezu, Panie, zmiażdżony cierpieniem, przybity do krzyża, cały poraniony, zeszpecony, odarty z godności. Jesteś jak ten, przed kim się twarz zakrywa, gdy Twój widok do głębi porusza ludzkie serce. Kontemplujemy Cię, Jezu, i nie możemy się nadziwić, do czego doprowadziła Cię miłość. To wszystko dla nas. Zdrój Twego miłosierdzia został otwarty dla nas na oścież w Twoim przebitym włócznią sercu. Nie rozumiemy, Panie, nie jesteśmy w stanie pojąć Twojej wielkiej miłości. Wiemy też, że nie jesteśmy jej godni, ale całym sercem jej pragniemy. Odpowiadając na Twoje zaproszenie, pragniemy przytulić się do Twoich ran i czerpać z nich moc i siłę, aby nie ustać w pielgrzymce do domu Ojca, by nie ustać w czynieniu dobra, by móc wzrastać w człowieczeństwie i życiu Bożym. Dziś, tuląc się do Twoich ran, w imieniu całej znękanej ludzkości, dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy o Twoje miłosierdzie. Potrzebujemy Cię, Panie, Ty jesteś naszym życiem, dlatego zawierzamy Ci nas samych, Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy i wiernych. Zawierzamy Ci naszą Ojczyznę, prosząc dla niej o dar pokoju oraz o ustanie wszystkich konfliktów zbrojnych na całym świecie. Prosimy, udziel swoich łask wszystkim chorym, cierpiącym, przebywających w domach opieki, w hospicjach, w zakładach karnych. Polecamy Ci wszystkich bezdomnych, bezrobotnych, przeżywających różne kryzysy. Zamykamy w Twoim sercu wszystkich zatwardziałych grzeszników i prosimy o dar przemiany ich serc. W Twoim miłosierdziu zanurzamy tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze dojdą do wieczności, wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. Łącząc się razem ze wszystkimi słuchaczami Radia Warszawa, módlmy się we wszystkich intencjach naszych słuchaczy, w intencjach ich rodzin oraz w tych intencjach, które nam zostały powierzone do modlitwy, szczególnie pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony.

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaczenie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie

0: I miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie.

miłosierdzie Boże. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, od zabierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć swojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Panie Jezu, dziękujemy za Twoją niepojętą dobroć. Za to, że do domu Ojca szedłeś drogą krzyża, opuszczenia i bolesnej śmierci, aby towarzyszyć nam w cierpieniu i bolesnych doświadczeniach, w dźwiganiu naszego krzyża i codziennym umieraniu. Bądź uwielbiony we wszystkich dziełach Twoich, w których dostrzegamy niepojętą, miłosierną miłość Twoją. Bądź uwielbiony w życiu każdego człowieka. Niech niebo i ziemia sławi miłosierdzie Twoje.

transmitowaliśmy dla Państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego. Łączyliśmy się z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. A już teraz wsłuchajmy się w Ewangeliarz. Komentarz przygotował ksiądz Marcin Jaromi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: W Ewangelii Mateusza początek 10 rozdziału to kolejna część w narracji tej księgi. Po okazaniu na górze będącym wyjawieniem programu Jezusa nastąpiły cuda, przede wszystkim uzdrowienia, będące potwierdzeniem tożsamości Jezusa. Po nich Zbawiciel wybiera i posyła swoich apostołów, aby robili to samo, co On robił do tej pory. Jest to na razie ich pierwsze doświadczenie misyjne. Idą do swojego narodu, póki co nie są posłani do innych narodów. Jezus celowo mówi apostołom, że nie mają brać dodatkowych rzeczy na swoją podróż, bo Bóg będzie ich prowadzić. Ostatnie zdanie jednak o tym, że będą posłani jak owce między wilki, będzie aktualne zawsze w historii zbawienia i działalności Kościoła. Także i po zmartwychwstaniu Jezusa grupa uczniów będzie małą garstką wobec pozycji judaizmu w Jerozolimie, a tym bardziej wobec potęgi Imperium Rzymskiego. I tak będzie w kolejnych epokach. Chociaż chrześcijaństwo dziś liczy wielu wyznawców, to nadal jego siła jest w skromnych środkach. W modlitwie, przepowiadaniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów, świadectwie życia uczniów Jezusa. Po ludzku jest to bardzo mało wobec zasobów technologicznych wielkich korporacji czy potęgi militarnej współczesnych imperiów. Ale celem naszej wiary jest zbawienie, które wykracza poza doczesny świat. I do zbawienia prowadzi nas Bóg, nieporównywalny z żadną ziemską potęgą. Pamiętajmy o tym, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy słabi wobec problemów, jakie nas spotykają, zła wokół nas i pokus, które doświadczamy.

0: To był Tracy Chapman, Talking About a Revolution na naszej antenie. Jest godzina 15.32, a my po raz kolejny wracamy do Miętnego, gdzie trwają dożynki i łączymy się po raz ostatni z tym hucznym świętem plonów i dni powiatu garwolińskiego. Jest barwnie, kolorowo, ale też smacznie. Sprawdzał to nasz reporter Artur Chmielewski.
1: Ruszamy wśród stoisk kół gospodyń wiejskich i ze mną pierwszy z gości. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, nazywam się Danuta Gędek, jestem przewodniczącą koła Górznianeczki i Przyjaciele z Górzna.
1: Co znajdziemy na panie stoisku?
2: Mamy też ciasto, mamy chleb ze smalczykiem, mamy swojskie wyroby.
3: Dzień dobry, jesteśmy z koła gospodyń wiejskich z Grabiny, z miejscowości Grabina, to jest gmina Łaskarzew. Nazywam się Aneta Górka. My polecamy w szczególności, mamy bigos z kiełbasą, baską, pierogi z mięsem, pierogi z kapustą i grzybami, pyzy szare, pączki domowe,
4: ciasto
3: pyszne
4: domowe.
3: Ciasto domowe.
5: Dzień dobry bardzo. Koło gospodyń wiejskich z Woli z Wolanki.
1: Co znajdziemy u pani pysznego?
5: Dzisiaj mamy pierożki z mięsem, pyzy z mięsem, zapiekanki, jakąś lemoniadkę, wata, popcorn.

0: Same dobre rzeczy. Zaczynamy od pajdy chleba ze smalcem i z ogórkiem. Przechodząc dalej, mamy suróweczkę jako dodatek do pierogów z mięskiem, kartoflanych byków i gołąbków, ewentualnie do pyzów. Mamy stary przepis z starego przepisu pyzy babci, takie bez dodatków, tylko tarte ziemniaczki i gotowane ziemniaczki, bez żadnych tak mąk dodawanych, takie naprawdę pyszne. Mamy gołąbki babci Lusi, to taka wspaniała potrawa, która ma, nie wiem ile lat, ponad 100 lat na pewno. Te gołąbki są nadziwane kaszą gryczaną i mięskiem, z przyprawami oczywiście, z cebulką, i owijane są w kapustę, są gotowane w wywarze. Ich może taka odmienność polega na tym, że one na drugi dzień są podsmażane z dwóch stron na złoty kolor i smak jest wyśmienity. To są jeszcze pierogi z mięsem, pierogi z grzybami i z kapustą, no i nasze kartoflane byki, które nie wszyscy znają. To jest potrawa z Doliny Środkowej Wisły, bardzo stara, ze 150-letnia na pewno. To jest taki ogromny pieróg nadziewany farszem z tartych ziemniaków, smażonego boczku, cebulki i przypraw.
1: A wspomniane smaki znajdziemy na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich Pogorzelanki. I tak zbliżamy się do końca naszej relacji. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, co nasi goście mieli do powiedzenia. Do Miętnego warto przyjechać niezależnie od tego, o której porze roku, w którym momencie. Wiele ma to miejsce do zaoferowania wszystkim tym, którzy tu przybędą. Wydarzenie Świętoplonów i Dni Powiatu Garwolińskiego trwa do samego wieczora, więc jeśli ktoś zastanawia się, to z pewnością warto dziś tu przybyć. A ja już dziękuję za uwagę. Artur Chmielewski, do usłyszenia.
2: Wszystkim nam już ślinka cieknie. Dziękujemy bardzo, Arturze, a była to relacja ze święta plonów i dni powiatu organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

To był oczywiście Roy Orbison, o Pretty Woman, na naszej, na zegarach chciałem powiedzieć za 19 minut przed godziną 16, a to oznacza, że moje spotkanie na dziś powoli dobiega końca, ale jeszcze zanim to nastąpi, to wspólnie wysłuchamy kilku naprawdę dobrych przebojów na potwierdzenie tego już teraz Nosory i Sana. Sanach.

No i chyba troszkę się rozpogadza i to trochę wbrew temu, co w prognozach pogody. Tutaj przynajmniej na warszawskiej Pradze troszkę słońca teraz przy Katedrze Warszawsko-Praskiej na niebie. To dobrze także dla naszych kwestujących, a przypominam, że dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, przynajmniej my tu jako Kościół w Polsce obchodzimy, a my jako Radio Warszawa jesteśmy w kilku parafiach właśnie, między innymi tutaj w Katedrze Warszawsko-Praskiej, i to słoneczko na pewno naszym wolontariuszom pomaga, a ja przypominam, że nasza zbiórka na nowe studio, na remont studia emisyjnego trwa. Więcej informacji na naszej stronie. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za wszystkie wpłaty i prosimy o jeszcze radiowarszawa.com.pl, to tam więcej informacji. Za 10,5 minuty będzie godzina 16:00.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Za 3 minuty będzie godzina 16. To przed chwilą oczywiście grał i śpiewał Marek Grechuta, Nie dokazuj. A moje spotkanie dzisiaj z Państwem dobiega końca. Zapowiem jeszcze, że po godzinie 16 audycja Biblia krok po kroku. Zapraszam także serdecznie na kolejną porcję informacji z życia Kościoła. To o godzinie 16:30, ale przede wszystkim zapraszam już w imieniu Pawła Kęski na popołudniowe spotkanie Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. A ja bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Widzę, że się rozpogodziło wbrew prognozom również przeze mnie wypowiadanym, także bardzo się cieszę i życzę wszystkiego dobrego na te słoneczne popołudnie. Do usłyszenia, Jakub Troszyński.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
5: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
4: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
5: Michał Opaciński,
4: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
10: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
11: Zbuduj wieżę dialogu.
10: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
12: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
15: Pogoda piękna, proszę Państwa. Jeśli miało padać, to chyba nie będzie padać. 22 stopnie Celsjusza, słonecznie, temperatura odczuwalna 22, ciśnienie 1016 hektopaskali, wiatr bierze z prędkością 17 km na godzinę. Jedyne co smutne to, że słońce zajdzie dziś o 18:41. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza.

0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Minęła godzina 16:02. Za oknem przepięknie szumią drzewa. Jeszcze liście nie pospadały cudownie. Będę dziś z Państwem do godziny 22:00. Teraz za minut 28, czyli o wpół do 5:00 wiadomości z życia Kościoła, potem Biblia krok po kroku, a po 17:00 Country Club i jak zwykle.

0: Radio Warszawa 106
1: i 2 FM. Drodzy Państwo, piękna ta polska złota jesień. Gdyby ktoś chciał jeszcze dziś coś zrobić poza domem, to jest trochę możliwości. Otóż na początek dla miłośników muzyki współczesnej to trwa wciąż warszawska jesień. To brzmi bardzo poważnie, ale o 17 festiwalowe wydarzenia przenoszą się m.in. w okolice Marszałkowskiej i Żurawiej, gdzie odbędzie się kolejna odsłona baśni o budowniczym gór. To jest nietypowe, plenerowe połączenie muzyki, słuchowiska i działań performatywnych i każdy może się tej warszawskiej jesieni przyjrzeć. Jeśli jazz, no to klasyczny koncert o 18:00, jazz party w artystycznym domu animacji na Włochach, wydarzenie bezpłatne. O tej samej porze w centrum Łowicka zagra Groove Sfera z gościnnym udziałem Satisha. To będzie też koncert jazzowy, a jeśli coś innego, to proszę Państwa, dziś kończy się Warsaw Gallery Weekend, czyli największy w Polsce przegląd sztuki współczesnej. W kilkudziesięciu warszawskich galeriach można oglądać wystawy polskich i zagranicznych artystów, a część miejsc przygotowała również wystawy towarzyszące. Ja po prostu proponuję, żeby przejść się krakowskim przedmieściem i zaglądać na lewo i prawo. Zapewne też będzie można zobaczyć tą sztukę, która będzie przyciągała nasz wzrok i organizatorzy też z pewnością to zrobią. Najważniejsze po prostu chyba, żeby wyjść z domu, a może po prostu zbierać kasztany.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 16:30 na zegarze. To czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. To okazja do wspólnego dziękczynienia Bogu oraz podziękowań za trud i pracę rolników. W Miętnem trwa Święto Plonów oraz Dni Powiatu Garwolińskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą.
2: O godzinie 11 w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz pułkownik Grzegorz Kamiński przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plony. Starostowie Dożynkowi Agnieszka i Marcin Nowakowie przekazali dary w postaci tradycyjnego chleba. Dzisiejsza modlitwa wspólnoty mieszkańców jest wyrazem ufności w Bożą pomoc i wdzięczności za dary ziemi.
1: Relacjonował Artur Chmielewski.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na warszawskim Gocławiu odbył się 9. diecezjalny Dzień Seniora i Chorego. Spotkanie w sanktuarium świętego Ojca Pio przy ulicy Fildorfa stało się okazją do modlitwy za seniorów, osoby chore i niepełnosprawne, ale także za dzieci i młodzież zmagające się z cierpieniem. Eucharystii z udzieleniem sakramentu chorych przewodniczył biskup Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej. W homilii hierarcha porównał chorobę do swoistego krzyża doczesnego życia.
4: Niesiony w łączności z krzyżem Chrystusa staje się źródłem zbawienia, życia i zmartwychwstania dla samego chorego i dla innych, dla całej ludzkości.
1: Biskup senior diecezji rzeszowskiej podkreślał też, że chorzy zajmują szczególne miejsce w kościele, a ich modlitwa może być duchowym wsparciem dla kapłanów, rodzin i całej wspólnoty. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Ja nie zapomnę o Tobie” z Księgi Izajasza. Wiara, młodość i radość – tak w trzech słowach można określić wczorajszy 24. diecezjalny zlot służby liturgicznej. Wydarzenie odbyło się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej i zgromadziło bielanki, scholistów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy z ponad 60 parafii. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald, zapytany o znaczenie młodych we wspólnocie, podkreślił ich szczególną energię i pragnienie Chrystusa.
5: Młodzi ludzie zawsze stanowią taką nadzieję, to co mówił też papież Jan Paweł II, że młodzi są przyszłością Kościoła. Nie tylko Kościoła, ale też społeczeństw, więc jakby w tym sensie każdy ma swoje miejsce, swój czas, swoją działkę, mówiąc tak obrazowo, przez którą coś może wnosić. I też młodzież do Kościoła przede wszystkim wnosi dużo takiego entuzjazmu, energii, pewnej świeżości.

0: cieszę się, że też na tym spotkaniu, na tym zlocie byli ich opiekunowie, księża, siostry, rodzice też, dlatego że to pokazuje właśnie, że tutaj się świetnie uzupełniamy.
1: Zobaczyłem to, że jest tak dużo osób, chce służyć Panu Bogu przy ołtarzu, przy śpiewem i właśnie dla mnie najważniejsza jest ta jedność, jaka jest widać tutaj na tym zlocie.

ramach zlotu odbył się festiwal scholi parafialnych, gra terenowa, a także spotkanie z profesor Moniką Przybysz pod hasłem Jak nie przeskrolować życia. Najaktywniejsi członkowie służby liturgicznej otrzymali specjalne medale.

0: Minęła 16:40, niedziela to czas na Biblię. Teraz właśnie Biblia krok po kroku.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska, Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku, w którym będziemy dzisiaj rozmawiać o 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, w tym rozdziale pojawiają się m.in. przepisy związane z kultem świątynnym. Dlaczego oliwa miała być czysta i wyciśnięta? Co to symbolizuje w kontekście służby Bogu?
3: Oliwa miała być czysta jak wszystko.
2: Co jest składane, ofiarowane Bogu, tak.
3: Co używane do kultu. Bo w dużej mierze ta oliwa, o której mowa w 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej, służy nie tyle jako produkt spożywczy, ile jako paliwo. W lampach, które płoną w świątyni. Jakość tej świątyni, to żeby...
2: Oliwy.
3: Oliwy, to żeby ona spełniała określone wymogi co do jakości, no to jest o tyle sprawa ważna, że jak ktoś na przykład ma alergię, chce sobie zapalić jakąś lampkę, a trochę przyoszczędził przy zakupie tego, co do tej lampki wlał, to cierpi. Bo kopeć z tego kiepskiego paliwa wywoła atak alergii. Więc to, co się spala, to ma duże znaczenie dla tego, czy spalanie to jest woń przyjemna dla Pana, czy raczej śmierdziuch w Domu Bożym. I stąd szczególna troska o to, żeby to była oliwa wysokiej jakości. Żeby nie kopciła. W tym sensie, żeby też była czysta. Ta wrażliwość na czystość płomienia, ona wzrosła wśród wyznawców judaizmu, zwłaszcza po okresie perskim, ponieważ Persowie w świątyniach ognia troszczyli się bardzo o to, żeby to był płomień czysty, a więc nie z mokrego, nie z jakiegoś spróchniałego drewna, tylko żeby to były klocki z drzew żywicznych, wysuszonych, żeby dawały płomień jasny, czysty, pachnący. W świątyni jerozolimskiej dużą rolę odgrywały lampy, więc paliwo do nich też musiało spełniać określone wymagania. No, a pozyskiwanie oliwy, no to jest wiadomo, związane z prasą, w której zgniata się owoce drzewa oliwnego, co powoduje, że wyciskany jest z nich olej. Jak idziemy do sklepu i chcemy kupić dobry olej z oliwek, rzecz jasna, to patrzymy na to, żeby on był
2: z pierwszego tłoczenia.
3: Na zimno.
2: Na
3: tak.
2: Zimno.
3: Żeby nie był efektem wytapiania. Bo tam już wychodzą te gorsze frakcje tłuszczów. Więc myślę, że sprawa jest mniej tajemnicza niż się wydaje i nawet nie nazwałbym jej symboliczną. To są życiowe konkrety.
2: Praktyka.
3: Tak.
2: Bardzo dziękuję. Proszę Ojca, pojawia się tutaj zasada odwetu. Oko za oko, ząb za ząb. Czy to prawo miało ograniczać zemstę, czy też może ją nakazywać?
3: To w ogóle nie chodziło o zemstę.
2: Wymierzenie kary.
3: sprawiedliwej, a więc proporcjonalnej do winy. I zakładano proporcje 1:1. Dosyć znanym dokumentem, nawet dosyć łatwo dostępnym w przekładzie na język polski, jest słynny kodeks Hammurabiego.
2: Najbardziej chyba z Nilem się kojarzy to określenie.
3: Tak, ale jak czytamy ten kodeks w całości, ja wiem, że to nie jest porywająca lektura, ale jakby ktoś miał tyle cierpliwości, żeby przebrnął przez nią, to zauważymy, że nie do wszystkiego ta zasada proporcjonalności 1:1 jest stosowana. Ona jest stosowana tam, gdzie status społeczny ludzi jest równy, a wyrządzona krzywda dotyczy wprost integralności cielesnej poszkodowanego. Więc tam, gdzie jeden człowiek krzywdzi drugiego równego sobie. I wtedy przyjmuje się tę zasadę 1:1. Wybiłeś oko? Stracisz oko. Wybiłeś ząb? Tobie wybiją ząb. Ta sprawiedliwość miała zastąpić zasadę odwetu. Miała po prostu uświadamiać, że zło nie pozostaje bez konsekwencji. Że nie pozostaje bez kary. To wprowadzało pewien ład w myśleniu. Czy chciałbyś stracić oko, drogi kolego? Nie. To tak rób, żeby nikt z twojego powodu go nie stracił.
2: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.
3: Tak. Jest to przełożenie tej złotej zasady, tak zwanej. Rób to, co chcesz, żeby inni
2: i tobie czynili
3: tobie, a i nie rób tego, czego nie chcesz, żeby tobie czynili, na język praktyki.
2: Bardzo dziękuję. I może jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego kara za złorzeczenie imieniu Pana była tak surowa? Dlaczego tą karą była śmierć?
3: Poważne przestępstwo to i poważna kara. Już dawno żeśmy o tym nie mówili. Bo oddawać Bogu cześć to jest droga życia. A czynić coś przeciwnego do oddawania Bogu czci.
2: Wskazywanie się na śmierć.
3: To jest wybór drogi śmierci i to trzeba jasno powiedzieć.
2: Czyli tak naprawdę człowiek sam ten glejcik sobie wypisywał.
3: Tak.
2: I się pod nim podpisywał.
3: Tak. Świadomość, że Bóg prowadzi do życia, że Bóg jest źródłem życia, to była ta świadomość podstawowa.
2: Jakie to jest proste. Tak. To proszę o zadanie dla słuchaczy. Proste.
3: Mam nadzieję, że będzie proste. Drodzy Państwo, w Księdze Kapłańskiej w 24 rozdziale w wersecie 10 mowa jest o pewnym człowieku, który miał taki bardzo szczególny status rodzinny. Czy on był Izraelitą? Czy nie był Izraelitą? I jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to spróbujmy powiedzieć, dlaczego myślimy to, co myślimy, jakie argumenty przemawiają za taką, a nie inną odpowiedzią, którą udzieliliśmy na to pytanie.
2: I może zechcą się Państwo z nami podzielić swoimi odkryciami.
3: Byłoby bardzo miło.
2: Biblia krok po kroku, @radiowarszawa.com.pl. Na ten adres można do nas pisać. Czytamy i odpisujemy.
3: Tak, oczywiście. I drodzy Państwo, zapraszamy Was jeszcze do tego, byście wspierali Radio Warszawa. To Radio Warszawa żyje dla Was, pracuje dla Was i mamy nadzieję, że jego misja jest dla Państwa ważna. żeby ta ważna dla państwa misja mogła być dalej realizowana, radio potrzebuje naszego wsparcia.
2: Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska,
2: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już jutro o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs. Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Temperatura bardzo powoli spada, w tym momencie 21 stopni Celsjusza, odczuwalna 20, ciśnienie 1015 hektopaskali, ono też powolutku spada, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę, słońce zajdzie dziś o 18.41, więc za półtorej godzinki, wtedy też się zachmurzy i lekko może pokropić, niebo już takie stalowe, proszę Państwa, w nocy temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Radio Warszawa 106.2 FM, 17.1 na zegarze. Niedziela zawsze jest, proszę Państwa, muzyczna. Po 17.00 to jest zawsze od dawna już muzyka country, więc zapraszam na Country Club.
6: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.
7: Three years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business end, said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

0: Dzień dobry państwu.
1: Właściwie moglibyśmy już powiedzieć dobry wieczór, dlatego że niebo zasnuło się tutaj nad Pragą warszawską chmurami ciężkimi i tak właśnie przez moment z takim nostalgią i taką wspomnieniem lata tutaj byłem z panem Maćkiem w rozmowach. Ale to tylko chmury na razie. Chociaż już teraz wcześniej to wszystko
0: już
1: zapada.
0: Wcześniej, no. Już przed siódmą chyba się słońce zachodzi. Także niedługo już będziemy mówili dobry wieczór państwu.
1: Tak, proszę państwa, to już będziemy mówili 26 rok chyba.
0: No chyba
1: a może
0: tak.
1: I siódmy nawet.
0: The Mountain Goats zaśpiewali na początku. Candlebox się nazywała piosenka.
1: No.
0: Nie wiem nic o tej grupie, nowa zupełnie, ale sympatyczna. No to teraz dwie piosenki w wykonaniu znanych artystek. Elizabeth Cook, Girls of Atomic City, to ciekawe. I po niej zespół, który się nazywa Browning, a to jest nazwa od nazwiska wokalistki tego zespołu i skrzypaczki jednocześnie. Gallatin Road się nazywa. Posłuchajmy Elizabeth Cook najpierw, a potem Browning.

0: No, bardzo sympatyczne to.
1: Właśnie mówię. Zespół. Mówię tutaj panu Maćkowi, że akurat taką muzykę lubię i dobrze jej się słucha. Jest taka pozornie spokojna, ale tam drzemie energia i siła.
0: Sporo instrumentalów było, bo tam i skrzypce, i mandolina. Nowy zespół, no, pomimo, że wokalistka już nie ma doświadczenia, co prawda nie jako wokalistka, no to jako drugi głos, no, jeśli chodzi o wokal, zespołu Molly Tuttle. Ale no zobaczmy, no, tam się tak jak Acoustic Road, który się też tam powoli dzieliło na różnych członków podzespołu. Alison Krauss, ten, no, każdy właśnie, bo tam trójka już z tych zespołów, z tego zespołu jako osobni tak samo występowali i nagrywali. No to teraz będą jeszcze bardziej znani. Wynona, to z tej najnowszej płyty Wynona, Kentucky Queen, i Billy Strings, I'm One of Those. No to już marki znane, firmy znane, Wynona. Poszczególne piosenki się dostają już na listę z tej najnowszej płyty. Najwidoczniej fani spragnieni byli jej obecności. Posłuchajmy Wynona, a potem Billy Strings.

0: No, bardzo sympatyczna piosenka. Jednak Billy Stringsa zawsze się słucha z przyjemnością, tak bym powiedział.
1: Bo... Tak, ale Wynony też. Ja lubię Wynony, brzmienie. W ogóle zarówno ona, jak i on mają coś bardzo ważnego w świecie wokalistyki. Rozpoznawalne głosy.
0: No tak.
1: Zupełnie różne. Zupełnie różne, ale takie, których pomylić nie można z kimś innym. Ja może zanim zapowiem piosenki, które przyniosłem dzisiaj do studia, to chcę poinformować fanów muzyki country, że 24 września w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się koncert 30-lecia grupy Furmana. To już 30 lat minęło od czasu, kiedy Andrzej Trojak przecież wtedy powoływał do życia grupę Furmana. Andrzej Trojak realizuje się w tej chwili nie tylko w tym zespole, choć on jeszcze po drodze miał, jak pan pamięta, różne...
0: Ja tam tak, jak się pojawiały jakieś takie...
1: Kombo chyba, coś takie jeszcze projekty.
0: Ja już nie pamiętam nawet tych tytułów, bo trochę było tych zespołów Andrzeja Trojaka.
1: No ale trwa przy grupie Furmana cały czas.
0: Ale znowu są wszyscy, tak.
1: No i Andrzej w tej chwili jeszcze poza tym też... koleżanką i kolegami z grupy Furmana, realizują się w takich bajkowych klimatach dla dzieci. Też kilka dni później będzie taki w tym samym ośrodku Centrum Kultury spektakl muzyczny dla dzieci. No ale przede wszystkim 24 zapraszamy wszystkich, którzy będą mogli pojawić się w Bielsku Białej na 30-leciu grupy Furmana.
0: Boże, 30 lat.
1: Prawda? Tak, myśmy potraktowali ich jako bardzo młodych wschodzącą grupę. Tak, no właśnie. Panie Maćku, a z kolei, jeśli chodzi o młodych, to Ty Meyers to jest w ogóle jakiś bardzo młody człowiek. On ma ze 20 lat ledwo chyba, albo ze 21 czy 2. Wydał w tym roku trzeci album. Uważany był w ogóle za taką właśnie nadzieję młodych, jeśli chodzi o muzykę country, bo on wprawdzie z tym tradycyjnym brzmieniem ma najwięcej wspólnego, ale włącza tam też jakieś elementy bluesa do swoich piosenek, trochę takiego łagodnego rocka. No a w ten piątek, czyli przed dwoma dniami, pojawił się najnowszy jego album dedykowany Will Nelsonowi. Pojawiło się tam 10 piosenek wybranych przez Ty Meyersa, które on zinterpretował często z gośćmi. No, między innymi w jednej z piosenek się pojawił sam Will Nelson. A tutaj w utworze, no też jak bardzo takim znanym, czyli My Heroes Have Always Been Cowboy z repertuaru Willie Nelsona, on zaśpiewa z Benem Haggardem, panie Maćku, a Ben Haggard, jak wiadomo, najmłodszy syn Merla. Merle Haggard jakoś tak pobłogosławił mu, schodząc z tego świata, jednocześnie mówiąc, żeby kontynuował jego dzieło. No i ten syn próbuje kontynuować no, w koncertach dedykowanych z kolei Merlowi Haggardowi. Oni jeżdżą po Stanach i on ma zresztą głos taki bardzo zbliżony barwą do Merla, więc ale też jest młodym człowiekiem. No zobaczymy, jak się potoczy jego kariera. No i jeszcze uzupełnię ten utwór drugim, też świeżym, z najnowszej płyty, to jest bodaj 9 już album, Luka Bryana, no takiego komercyjnego artysty, chociaż tu wybrałem balladę, no, posłuchajmy sobie tych dwóch najnowszych utworów, to są premiery z ostatniego piątku.

0: To były dwie nowości z amerykańskiego rynku muzycznego. A jeśli mówiliśmy, panie Maćku, czy ja mówiłem o tym najbliższym wydarzeniu w Bielsku-Białej, to trzeba też wspomnieć o Polskim Dniu Muzyki Country, którego takim celebracją będzie wieczór w najbliższą sobotę w Gnieździe Piratów w Warszawie, podczas którego to wystąpi bardzo wielu znanych polskich artystów z Michałem Lonestarem, z Piotrem Buasem Garage Folks, zespół cały też tam się pojawi, będzie i Karolina Buas, wcześniej Jastrzębska, no i bardzo wielu artystów, którzy nie zawsze będą ze swoimi zespołami, z którymi zwykle grywają, ale po prostu się pojawią, wystąpią na scenie w kombinowanych często składach. Będzie Grzegorz Kopka między innymi, ale też i właśnie z grupy Furmana się pojawi dobrzysta znany. No i zapraszamy Państwa, wpadnijcie od 18 w Gnieździe Piratów w Warszawie.
1: A my za tydzień, no to po polsku też zrobimy. No, co prawda ten rok nie był jakiś taki bardzo obfitujący w nasze rodzime tutaj piosenki, no, ale coś się zbierze na audycję. Także no, zobaczymy, jak to sobie ci nasi radzą.
0: To jest już chyba siódma edycja tego.
1: No, chyba nawet więcej.
0: Więcej, tak? Ach, może 12?
1: Nie, nie, 9 chyba.
0: To w środku pan wcelował akurat. Dobrze, to mogliśmy od razu spróbować dzielić.
1: No, tak, no. No to już trochę czasu ma ten Polski Dzień Muzyki Country. No miło, no jednocześnie. A nie, nie, tamten to będzie dopiero w listopadzie, ten CMA dzień, ale tam też...
0: Aha, Country Music Session, tak, 18 listopada.
1: Też się gdzieś tam te amerykańskie dni też się pojawią w najbliższym czasie. No i co, no to wróćmy do takiego starszego brzmienia we współczesnym wykonaniu. Denitia się nazywa, dziewczyna, Texas Angel, a potem Jason James, Cut the Chain. No i tak trochę będzie też w tym dawniejszym brzmieniu utrzymane będą te piosenki. Posłuchajmy Denitia, a potem Jason James.
2: Count me. Okay, okay, here we go. Okay, 1, 2, 3, 4.

0: No te dawne brzmienia
1: no, ale coraz...
0: w nowych wykonaniach, w nowych, u nowych wykonawców, one dobrze się trzymają.
1: Coraz częściej zresztą następują powroty do tych tradycyjnych brzmień.
0: Cała taka dość liczna grupa artystów, którzy śpiewają w stylu lat, nie wiem, 60-tych, tak mniej więcej. No, ciekawe, zobaczmy, co dalej będzie. A u nas dalej Brandon Flowers, Paradise, a potem Brittany N. Tranbow.
1: Cóż to jest?
0: To Lucky Bro Girl.
1: No, pan dosyć głęboko poszedł w poszukiwaniach.
0: Nie, no, oni się próbują dostać na listę przebojów. No i myślę, że jedno i drugie mają spore szanse no, na to, żeby się na tej liście znaleźć. Posłuchamy Brandon Flowers, a potem Brittany N. Tranbow.

0: No, trochę ona pośpiewała na okrągło.
1: No tak, no, że jest szczęśliwą, złamaną dziewczyną. Można i tak. No.
0: Panie Maćku, no zbliżamy się powoli do końca. Natomiast myślę, że powinniśmy jeszcze, jak zwykle, zapelować do słuchaczy Radia Warszawa o wspieranie naszej stacji. Niezbędny jest remont tutaj studia nadawczego i radio zbiera fundusze na ten cel. Odsyłamy Państwa, naszych słuchaczy, na stronę www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieram i tam będziecie Państwo wiedzieli, co można zrobić dla naszej stacji, której słuchacie.
1: A na zakończenie Tyler Ballgame Live It Down. Zaśpiewa, a my
0: się do przyszłego tygodnia żegnamy z Państwem.

0: Country Club.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawskie poranki?
3: Szybkie, w biegu i często niedospane.
2: Pogodne?
3: To zależy, czy pada.
2: Jak pada, to można potańczyć z parasolem.
3: Tak na ulicy?
2: I poczuć się jak w filmie, pokolorować świat.
3: Optymizmu i szalonych pomysłów w poranku z Radiem Warszawa nigdy nie brakuje.
2: Budzimy stolice i okolice bardzo pogodnie.
3: Od 7 do 10.
2: Od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kacper Kowalczyk.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
7: Dwa. Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: No i cóż, proszę Państwa, stało się, zaczęło padać, mrzy sobie drobny deszcz jesienny, patrzę przez okno, tam katedra warszawsko-praska, jeszcze kasztany wiszą na drzewach i ten deszcz faktycznie nieźle pada. 19 stopni Celsjusza na zegarach, odczuwalne oczywiście dużo mniejsza 16, więc bez parasola i bez kurtki czy też bluzy nie wychodzimy. 1015 hektopaskali, to ciśnienie stoi w miejscu, wiatr jest prędkością 22 km na godzinę, słońce zajdzie za 40 minut, jesień.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ponownie na antenie Radia Warszawa 106.2 FM, Paweł Kęska. Będę z Państwem dziś do 22.00, teraz zaczynamy jak zawsze mój ulubiony czas. Wieczór z muzyką uwielbienia, będzie ciepło, słonecznie, pięknie, świetliście. Będzie też dobre słowo papieża Leona XIV i połączymy się z Anną Siekierzyńską, bo dziś zbieramy się od środki na Radio Warszawa. Właśnie na to radio zbieramy środki. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, potrzebujemy pilnie zrobić gruntowny remont w studiu emisyjnym. Dziś takie czasy, nie tylko dźwięk, ale i obraz jest potrzebny, a te warunki nie są za dobre, żebyśmy mogli dalej żeglować z Państwem po oceanie współczesności. Potrzebujemy mieć świetną łódź, więc po to dziś zbiórka i za nią będę po 18.30 rozmawiał.

0: była Emigrant w Radiu Warszawa 106 i 2 FM, a teraz dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 182 i 183. Po rozważeniu, w jaki sposób AI przekształca niektóre wymiary życia i społeczeństwa, co ma poważne konsekwencje dla godności ludzkiej, należy zwrócić uwagę na jeszcze bardziej dramatyczną dziedzinę – na wojnę. W tym przypadku nie chodzi jedynie o skuteczność nowych narzędzi, lecz o ryzyko, że technika oddzielona od etyki i odpowiedzialności sprawi, że decyzje o życiu i śmierci będą podejmowane szybciej i w sposób bardziej bezosobowy, a użycie siły stanie się opcją natychmiastową i możliwą do zastosowania. W świecie pełnym współzależności pokój nie jest jednym z wielu tematów, lecz warunkiem powszechnego dobra wspólnego oraz sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów, zwłaszcza osób, na których spoczywa odpowiedzialność za rządzenie. Rewolucja cyfrowa zmienia sposób, w jaki prowadzi się konflikty. Obok wojny widzialnej pojawiają się formy hybrydowe. Cyberataki, manipulowanie informacją, kampanie wpływu, automatyzacja decyzji strategicznych. Sztuczna inteligencja wkracza w te procesy jako czynnik przyspieszający w kontekście, w którym wiele technologii ma z natury charakter ambiwalentny. To, co powstaje w celu obrony, może szybko zostać przekształcone w narzędzie ataku, a granica między ochroną a agresją ulega zatarciu. Sztuczna inteligencja może wzmacniać obronę i ochronę ludności cywilnej, ale może także obniżać próg użycia siły, zaciemniać odpowiedzialność i podsycać kulturę, w której nieprzyjaciel zostaje sprowadzony do danych, a ofiara do ubocznych strat. Wobec tych przemian trzeba na nowo przywołać zasady nauki społecznej Kościoła, zasadę godności osoby, dobra wspólnego, powszechnego przeznaczenia dóbr, pomocniczości, solidarności, sprawiedliwości jako kryteria pozwalające osądzić, czy technologie rzeczywiście służą ludzkości, czy też ostatecznie ją sobie podporządkowują, oraz uznać te kryteria za wskazania dla naszych wyborów.

0: Radio Warszawa 106.2 FM. Drodzy Państwo, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu Radio Warszawa jest obecna w parafii Matki Bożej Królowej Polskich w Jawłonie. Nasi kwestarze zbierają środki, które w całości przeznaczymy na remont studia emisyjnego. Na miejscu jest Anna Siekierzyńska, która opowie, jak przebiegała ta zbiórka w parafii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No właśnie, jak ta zbiórka wygląda? Jak to i co Państwo tam robicie? Jabłonnie dziś?
1: No to ja w sumie to już jestem, można powiedzieć, że wyjadaczem tych kwest, bo to jest już mój 6. rok, kiedy ja uczestniczę w kwestach jako kwesterka. To i zasadniczo, nieważne gdzie pojedziemy, kwesta wygląda tak.

0: Tak, ludzie bardzo pozytywnie podchodzą, zagadują, pytają się, no, czy my pracujemy w radio, czy jesteśmy właśnie wolontariuszkami. Pytają się o audycje, ale też chwalą sobie radio, mówią, że słuchają rano, wieczorem, w samochodzie, także to człowiek, to historia, ale ludzie naprawdę bardzo chętnie się dzielą i my też mówimy, że później te wszystkie pozytywne komentarze przekazujemy dalej do radia, aby to napędzało i motywowało cały zespół.
1: Pięknie dziękujemy. Będziemy zbierać kolejnych parafiek. To nie jest ostatnia parafia. Moim gościem telefonicznym była dziś Anna Siekierzyńska, której w ogóle dziękujemy i dziękuję za tych 6 lat i oby jeszcze więcej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Śpiewał Steven Curtis Chapman na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM. Za minutę minie godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwieńskim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jaka jest dobra homilia? Mówi dominikanin ojciec Tomasz Grabowski w wywiadzie Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Ani wykład, ani show. Rodzice mają prawo do dziecka, czy dziecko ma prawo do rodziców? O tym w artykule Moniki Odrobińskiej. Dziecko to nie własność. Przyciągał przed telewizory 30 milionów widzów. O nowym błogosławionym biskupie Fultonie Szynie pisze Barbara Stefańska w artykule Ewangelizator z telewizji.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: No i minęła 19. Zapraszam do wysłuchania serwisu Radia Watykańskiego.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
7: Invece è voluta.
8: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
6: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił m.in. Polaków i Słowaków.
8: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
6: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
8: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
5: Wiadomości ze świata.
6: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
8: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i tak, proszę Państwa, 16 stopni Celsjusza na termometrach, słońce już zaszło niestety, bo o 18.41, czyli 20 kilka minut temu w nocy temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza, zachmurzenie będzie do jutra gdzieś do godziny 8, rozpogodzić się może gdzieś po godzinie 10, ciśnienie w tym momencie to 1015 hektopaskali i jesienie.

Kreska, dzień dobry jeszcze raz, witam Państwa ponownie. 19.06 na zegarach, będę z Państwem do 22.00, trwa wieczór z muzyką uwielbienia. Teraz po zmroku tego świata potrzeba więcej, będzie go co niemiara. Za chwilkę polscy artyści Janowi Pawłowi II, Brian Derksen, mój ulubiony, Agnieszka Drewnicka i wielu innych zaśpiewają dla Państwa na antenie Radia Warszawa.

Drodzy Państwo, są piękne i niezwykłe miejsca i piękne i niezwykłe historie, które związane są również z dramatem. To jest historia księdza Jana Kaczkowskiego i Płockiego Hospicjum imienia Świętego Ojca Pio. Byłem niedawno w Płockim Hospicjum Świętego Ojca Pio i o księdzu Janie Kaczkowskim rozmawiałem. Tam bardzo wiele osób go pamięta. We wtorek po 22 na antenie Radia Warszawa w cyklu audycji Wywiad z Człowiekiem. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania reportażu właśnie o księdzu Janie Kaczkowskim, o tym, jak historia tego hospicjum się zaczynała. Jak mówi moja główna rozmówczyni, dyrektorka hospicjum, ksiądz Jan Kaczkowski uwielbiał być dyrektorem i prezesem. Miał swój fotel, swój gabinet, przechadzał się po korytarzach i miał jeden z pokoi. No, oni tak się śmieli razem z panią obecną dyrektor, jego przyjaciółką, pielęgniarką, znaleźli sobie pokoje, w których gdyby coś się stało, będą mieszkać. I ksiądz Jan miał mieć pokój koło kuchni. To był jego wybór. Zawsze miał poczucie humoru. Wtorek po 22:00 reportaż z Płockiego Hospicjum Świętego Ojca Pio w ramach audycji Wywiad z Człowiekiem.

Cadmus Cole na antenie Radio Warszawa 106 i 2 FM. Drodzy Państwo, jeszcze słowo o księdzu Kaczkowskim. To niezwykle piękna historia, niezwykle piękna postać, ale jego duch w tym miejscu, w Puckim Hospicjum cały czas jest jakby odczuwalny i dostrzegalny. Duch to nie był bardzo poważny duch, można powiedzieć. On do końca życia żartował, do końca życia też przechadzał się po korytarzach, chociaż odszedł w domu rodzinnym, a nie w Puckim Hospicjum. Miałem szczęście, kiedy byłem tam niedawno, spotykać się również z pacjentami. To niesłychanie wzruszający moment. Właśnie pacjenci, wolontariusze, pacjenci, i to piękna scena, opowiadali o tym, że wreszcie tu mogą odpocząć, mimo że jest ból, ale jest opieka paliatywna. Poza tym jeden ze starszych mężczyzn miał taki przywilej, codziennie wychodził na taras, palił papierosa i patrzył przez ten taras na las. Piękna pogoda często, słońce, siedział sobie bez pośpiechu. Powiedział, że nigdy wcześniej nie miał czasu dla siebie, a teraz ma go tak wiele i do tego jeszcze ma co z tym czasem robić, bo wokół wielu wolontariuszy, którzy ten czas zapewniają i też umilają. Więc o Puckim Hospicjum imienia Świętego Ojca Pio już w najbliższy wtorek po godzinie 22:00 audycja Wywiad z Człowiekiem. Serdecznie Państwu to spotkanie z księdzem Kaczkowskim i z tym miejscem polecam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwieńskim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Jakoś tak się temperatura zatrzymała. W tym momencie 16 stopni Celsjusza, wciąż odczuwalne 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilnie 1015 hektopaskali, a wiatr wieje niespiesznie z prędkością 13 km na godzinę. Słońce zaszło już ładny czas temu, bo o 18.41 temperatura w nocy spadnie do 11 stopni Celsjusza. Słonko przyświeci gdzieś koło 7, potem się przychmurzy i potem koło 10 znów zaświeci. Tak przynajmniej pokazują prognozy pogody. A co będzie, to zobaczymy.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: A teraz jak zwykle co niedziela po 20:00 przystanek parafia. Dziś gośćmi Ewy Pietrzak będą kapłani i parafianie z parafii Świętego Krzyża w Warszawie.
7: Przystanek parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
8: Drodzy Państwo, dziś się z nami ksiądz Bartosz Pikul, parafia Świętego Krzyża, proboszcz tej niezwykłej, historycznej parafii. Szczęść Boże, witam serdecznie,
9: Szczęść
8: dobry wieczór.
9: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
8: Księże proboszcze, jak ksiądz się z tym czuje? 400 lat szybko minęło?
9: 400 lat czy szybko minęło? Jak jeden dzień, tak można powiedzieć, bo rzeczywiście czym to życie ludzkie jest? Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. Jesteśmy jakąś częścią tej dłuższej historii, ale ważne, że każdy jest tą cegiełką, która nie jest bez znaczenia, nie? Lubię tak patrzeć się czasami na fundamenty Bazyliki Świętego Krzyża, która jest troszeczkę młodsza, nie ma 400 lat, bo parafia ma 400 lat, ale bazylika nie. I patrzę się na te kamienie, które tam są poukładane i myślę, to nie jest istota tego miejsca. Istotą miejsca to są ci ludzie, którzy tu byli, są i którzy będą tu przychodzić. Nie? To jest gdzieś tajemnica parafii, dzięki której oczywiście jest też kościół parafialny, zewnętrzny symbol życia tej wspólnoty.
8: 400 lat. Czyli tak, 1600 kolejny rok, już coś się zaczęło dziać.
9: 1627 doszło do erygowania parafii za księdza biskupa Jana Wężyka. No i rzeczywiście na początku była to parafia prowadzona przez księży diecezjalnych, potem przybywają księża misjonarze sprowadzeni przez Ludwika Marię Gonzagę, no i rozpoczynają budowę, że tak powiem, kościoła, ponieważ ten stary został zniszczony w wyniku działań wojennych. No i tak to, co było kiedyś na przedmieściu, zaczyna stać w centrum, bo wiadomo, że Warszawa się rozrasta, ludzie zaczynają deptać drogą przed. No i to mało znaczące miejsce staje się pewnym centrum życia religijnego, politycznego w Warszawie.
8: A sentyment właśnie do królowej jest, prawda?
9: A sentyment do królowej,
8: do królowej jest tak.
9: No, królowa była też niezwykła, ponieważ pochodziła z Francji i ona znała osobiście założyciela zgromadzenia świętego Wincentego a Paulo, człowieka niezwykłego, żyjącego w trudnych czasach wojen, dużego podziału społeczeństwa na ubogich, bogatych, takiej mocnej polaryzacji. Człowieka, który zaczyna tworzyć pierwsze, że tak powiem, bractwa miłosierdzia złożone z ludzi świeckich, prawda? A więc zaczyna tworzyć panie miłosierdzia. Królowa należy do tych pań miłosierdzia, czyli przedstawicielki elit zatrudnionych przez naszego założyciela do tego, żeby opiekować się i wspierać ubogich, prawda? Więc to jest niesamowite. No i druga działalność świętego Wincentego, no to działalność misyjna, prawda? Bo rzeczywiście z tym wielkim podziałem i tą polaryzacją też była i polaryzacja wśród ludzi, tych, którzy byli w miastach i którzy mieli dużą wiedzę i wykształcenie, ale i tam też dużo ludzi prostych, ubogich, żebraków, ale także i na wsiach, gdzie wówczas ludzie byli bardzo zaniedbani, także z punktu widzenia religijnego, no i konieczność głoszenia misji, czyli wychodzenia do nich, prawda? I cała idea tak zwanych misji parafialnych, misji świętych, czyli czasu, który miał na celu gdzieś postawienie na nogi życia religijnego.
8: I w związku z tym, że 400 lat, to już w tej parafii również po misjach, bo oto rozpoczęły się one 6?
9: Od 6 do 13 września w parafii Świętego Krzyża z okazji 400 lat istnienia tego niezwykłego miejsca, wspólnoty ludzi wierzących.
10: No tak, bo te misje parafialne już się odbyły. Jaki był ich cel?
9: Celem jest przede wszystkim ożywienie naszej wiary, przemyślenie naszego życia, podjęcie nowych wysiłków i trudów, jak robić, by Słowo Boże docierało do wszystkich ludzi. W parafii taki zwyczaj jest, oddaje się misjonarzom, którzy przyjeżdżają klucze do parafii, aby
8: prawdziwe klucze,
9: tak, do tego zamka wielkiego.
8: Księże proboszczu, a jak zakończyły się te misje? Zawsze jest ustawienie tego krzyża misyjnego, tak? Żeby o tym przypominać, bo to wydarzenie tak odbywa się co 10 lat. O to chodzi?
9: O zakończenie misji, wspólnotę i zakończymy tę przeświętą ustawieniem krzyża misyjnego, bo właśnie z misjami związana jest ta niezwykła ceremonia ustawienia krzyża misyjnego, które przez następne 10 lat, bo zwykle misje co 10 lat się odbywają, będzie nam przypominało o tym niezwykłym czasie i będzie też pewnym rachunkiem sumienia, co z tego, co usłyszeliśmy, zostało wprowadzone w życie.
8: A, rzeczywiście, no, tak.
9: Ci, którzy mieszkają, parafianie, wierni, ciągle obecni, ale też jest mnóstwo ludzi przyjeżdżających z Warszawy, którzy lubią to miejsce.
8: I wkraczają właśnie tutaj.
9: I wkraczają w to miejsce. To jest spadzą też na odpust Świętego Krzyża, bo rzeczywiście co roku rzesze ludzi przychodzą do nas, żeby się w tym wyjątkowym dniu modlić. Nasza parafia jest pod wezwaniem Krzyża Świętego. Związane to było też z wielką tradycją, ponieważ ten pierwotny kościółek, który tam stał, też się nazywał kościółkiem Świętego Krzyża. Później zostały umieszczone tu relikwie Krzyża Świętego, które znajdują się w tym relikwiarzu, jednym z takich cenniejszych zabytków Warszawy. Do dnia dzisiejszego są przechowywane, no ale krzyż to jest przede wszystkim przesłanie, które niesie w sobie. Krzyż, czyli przecięcie się tego, co wydaje się być sprzeczne, nie? Pionu z poziomem, prawda? Dwóch wymiarów. No właśnie, też i parafia, która jest w centrum Warszawy, to jest miejsce, gdzie przecinają się różne drogi ludzi dziwnych, różnych. Ludzi wierzących i niewierzących, ludzi zaangażowanych politycznie i zupełnie obojętnych, bogatych i ubogich. Tych, którzy są bardzo gorliwi, ci, którzy są ostygli, ci, którzy szukają serca Chopina na przykład u nas, prawda, ci, którzy przychodzą się modlić. I to jest piękne, że w tej parafii i pod tym dachem tego kościoła te drogi się mogą przecinać, czyli szukać tych wspólnego punktu, nie? Wspólnego punktu, który służy przede wszystkim czemu? No, poznaniu innej rzeczywistości. Rzeczywistości, którą krzyż oznacza. A wiadomo, że krzyż to nie jest symbol cierpiętnictwa, bo nie o to chodzi w krzyżu, ale symbol miłości dającej siebie, miłości ofiarnej. Nie ma nigdy większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich, mówi Pan Jezus. I tak naprawdę ta kwestia wzięcia krzyża i pójścia za Chrystusem nie mówi o tym, żeby iść drogą cierpienia, że tak powiem, szukać sobie tego cierpienia, ale miłości, która jest gotowa na cierpienie, bo ze względu na to, że kocham, no to muszę się liczyć z tym, że może będę i odrzucony, prawda? Że czasami będę niezrozumiany, że może ktoś mnie skrzywdzi. Ale jednak wielka wiara, że tylko miłością możemy przemieniać drugiego człowieka, struktury, świat. Nie? I to jest przesłanie Krzyża Wielki. I on jest gdzieś głównym przesłaniem głównego kościoła naszego, który w centrum znajduje się wielki obraz Chrystusa ukrzyżowanego, umieszczony w łuku tryumfalnym. Ciekawy, bo taki
10: właśnie, jest kształt. Właśnie, w
9: łuku tryumfalnym.
10: To coś... Potwierdza się to, co ksiądz proboszcz mówił.
9: Tak, bo Chrystus jest pokazany na krzyżu nie jako ten, który przegrywa, ale jako zwycięzca. Nie? To jest całe przesłanie też Ewangelii świętego Jana. Scena ukrzyżowania nie jest sceną stracenia skazańca, ale Chrystus przedstawiony jest jako król, który zasiada na swoim tronie. On panuje z krzyża. Nie? To jest godzina uwielbienia, bo wszyscy widzą w nim Boga i jego miłość. Nie może powiedzieć, że Bóg nie jest miłością, no bo miłość, jeżeli daje życie, to co ma najcenniejszego, czyli nie szuka siebie, prawda? Tylko szuka do końca dobra drugiego człowieka. Więc jeżeli my chcemy powiedzieć, jaki Bóg jest, musimy popatrzeć w stronę krzyża. On jest właśnie taki, nie? Jaki? No taki, że jeżeli go krzyżują, no on się patrzy na tych ludzi i zaczyna myśleć, dlaczego oni mnie krzyżują, nie? Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli szuka usprawiedliwienia do końca, nie? A nie osądzania. To często dzisiaj ta nauka krzyża gdzieś jest przekręcana. Ciągle widzimy w krzyżu znak oskarżenia, nie? Że to jest za nasze grzechy, za nasze winy, że to jest zranienie, które myśmy spowodowali, a powinniśmy bardziej czytać krzyż. Nie, to jest miłość, która, popatrz, pozwala się doprowadzić do tego stanu, bo cię kocha, bezinteresowna i masz zawsze tam szansę, ręce szeroko otwarte. Stąd Chrystus w tym głównym obrazie w parafii Świętego Krzyża jest przedstawiony jako ten, który triumfuje, który jest zwycięzcą i który też ten krzyż unosi się, niesiony przez aniołów u góry, który zaprasza nas, że tak powiem, do innej rzeczywistości, nie? Krzyż apokaliptyczny, nie? Prowadzący tam, gdzie wszyscy idziemy. Zresztą ciekawy jest układ tych trzech ołtarzy w naszej bazylice. Rzeczywiście, jakbyśmy weszli, to mamy z lewej strony ołtarz z krzyżem odwołującym się do Starego Testamentu. Jakbyśmy zobaczyli, tam jest krzyż opleciony wężem, to jest zapowiedź wywyższenia Syna Człowieczego. Z prawej strony ołtarz Ojczyzny zakończony krzyżem historycznym, czyli Ostatnia Wieczerza i Męka. Natomiast w centrum jest właśnie krzyż, który jest przedstawiony jako niesiony przez aniołów na tle owalu. Kiedyś tam jest teraz obraz, ale kiedyś była wolna przestrzeń i okno było z tyłu, także światło wpadało przez ten krzyż, bo to był krzyż triumfujący, nie? To jest ten krzyż, który otwiera nam przyszłość, nie? Tam idziemy w stronę światłości, no czasami trzeba przejść przez krzyż, ale jest to droga bardzo optymistyczna, bo prowadzi do zbawienia.
10: Cieszę się, że ksiądz proboszcz w ten sposób nam to wszystkim tłumaczy. Jesteśmy dziś w parafii Świętego Krzyża. Tylko 400 lat, kiedy to minęło, prawda? Do naszej rozmowy wrócimy już za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Dziś parafia pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie, można powiedzieć, że kolebka historii, ale nie tylko. Ksiądz Bartosz Pikul, proboszcz tej parafii jest z nami. Szczęść Boże, witamy ponownie.
2: Dobry wieczór.
1: Księże proboszczu, ja pamiętam, że jak miałam dyżury w takim radiu komercyjnym, to kolega powiedział, że nie rozumie osób wierzących, bo wy wszystko stawiacie na krzyż. Dlaczego u was jest więcej cierpienia niż radości? Jak ksiądz proboszcz mówi z kolei, Zbawiciel oddał za ciebie życie, rozkłada ręce i mówi, co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Dokładnie, bo to jest wyrok bezinteresownej miłości, tak? Może my też nie potrafimy odpowiadać na takie zarzuty albo na takie rozumienie naszej religii, prawda?
2: Tak myślę, bo rzeczywiście ten krzyż został troszeczkę przeinaczony, jego znanie. No właśnie takie wejście w cierpiennictwo, religia cierpiennictwa. No nie, to nie jest tak, że cierpienie jest konieczne, miłość jest konieczna do zbawienia. Miłość jest konieczna do zbawienia. Zgodzenie się z wolą Pana Boga, która czasami prowadzi nas trudnymi meandrami naszego życia. A to daje wielki optymizm, tym bardziej, że

0: radości, dlatego że za chwilę będzie trzymać w swoich ramionach dziecko, nie? I mówię o tej chwili, tego porodu, do którego porównuje, że tak powiem, swoją mękę na krzyżu i też doświadczenie wspólnoty, która straci go zupełnie, przecież nie wiedziała o tym, że on zmartwychwstanie, to był dla nich wielka próba wiary. To jest wielkie cierpienie, ale mówi, trzeba go przetrwać siłą miłości, bo zwycięstwo jest tuż za. Pan Bóg upomni się o swoje, prawda? Czyli rzeczywiście możemy doświadczać tego zła i czasami nas to przeraża i czasami nie wiemy, jak działać. No i tu jest odpowiedź krzyża zasadnicza. My musimy przetrwać, bo zwycięstwo już należy do Niego. Natomiast On wie, kiedy to zatriumfuje. I dlatego tak naprawdę krzyż czytamy w świetle zmartwychwstania i jest znakiem nadziei, a nie znakiem smutku. I tu zaczyna się druga rzecz, którą nazywamy misją, prawda? Misją, czyli posłaniem. Samo przyjście Chrystusa na świat jest jedną wielką misją. Misją, czyli mittere, posłać. Ten, który żyje we wspólnocie z Bogiem Ojcem, Duchem Świętym, chce tą radością się dzielić. I to jest jego gdzieś, że tak powiem, wielkie pragnienie, które sprawia, że wchodzi w misję, czyli posłanie. Idzie, żeby tą radością dzielić się z innymi, nie? Schodzi, staje się człowiekiem, dzieli się z nami tą swoją radością Ojca i tej miłości i wprowadza nas, zachęca do jedności, do tego komunii, bycia z Nim i wprowadza nas w tę jedność z Nim, wraca z powrotem już z nami do Niego, nie? To jest tajemnica misji. Jeżeli my odkrywamy przesłanie krzyża, to przede wszystkim odkrywamy pokój i szczęście, nie? I ten pokój i szczęście sprawia, jeżeli to jest czyste szczęście i czysty pokój, że my nie chcemy z tym być sami, bo jeżeli ktoś przeżywa jakąś radość, to się zaraz chce dzielić z kimś drugim. Tak. No tak, nie? Jak dziecko się cieszy.
1: Jak nie możemy się dzielić, to po co ta radość?
0: To w ogóle ta radość nie ma odbioru.
1: Nie ma takiego znaczenia. No.
0: Dziecko jak przeżywa coś, zaraz lecie do mamy, taty, ciągnie za rękę i wprowadza w tę radość, bo chce współdzielić tę radość. I to samo jest w naszej wierze, prawda? Dopiero odkrycie prawdziwego przesłania krzyża, zwycięstwa Boga, zobaczenia sobie, że to, co na ziemi jest tylko przejściowe, chwilowe, że my jesteśmy wezwani do innej rzeczywistości i tutaj możemy być wolni w stosunku do tego wszystkiego, sprawia, że człowiek ma to szczęście i pokój, który chce się dzielić. To jest motor misji. Motorem misji to nie są dekrety, to nie są dokumenty, to nie są, my czasami tak to myślimy,
1: tak
0: nie? Co
1: musimy
0: zrobić?
1: No tak myślimy, no.
0: Tak myśli, co zrobić, jak zorganizować, jakie happeningi robić. I motor misji to jest stan mojego serca, który jest tak przepełniony szczęściem, radością, zachwytem Bogiem, że się nie mogę tym nie dzielić i wtedy jest świadectwo, które jest świadectwem jakim? Autentycznym. Tą miłością mogę zarazić drugiego w tym pozytywnym aspekcie i sprawić, że on patrząc się na mnie chce też tak żyć, nie? Mhm. Dobrze mu ze mną, nie? Jeżeli mu dobrze ze mną, no to on chce ze mną przebywać, jeżeli ja przebywam z Bogiem, to przebywa ze mną i z Bogiem, nie? I wprowadzam go w co? Znowu w tę jedność z Nim, nie? To jest piękne, bo to, co się dokonało w tym wielkim wymiarze zbawienia, czyli Bóg Ojciec z Synem Bożym, to wielkie radości schodzi i oni chcą być z Nim, z Chrystusem i są pociągnięci tą miłością do Boga Ojca. I to jest ten schemat, który w misji my naśladujemy tej misji krzyża, odkrywając miłość Chrystusa, bo większej nie ma, gdy życie oddaje za swoich. Chcemy być z Nim, a przez nas innych wprowadzamy w jedność z Nim i prowadzimy do Niego. I to jest sens misji. I rzeczywiście, patrząc na te początki wiary, to było wszystko spontaniczne, nie? To było coś, co po prostu było przekazywane siłą entuzjazmu.
1: Spontanicznie, a jednak tam Duch Święty nieźle prowadził tych apostołów,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, właśnie, bo...
1: No bo to były dalekie pielgrzymki, nie tak blisko sięgali, tylko dalej
0: tak,
1: troszeczkę.
0: Ale oczywiście, że tak, ale ciekawe to też, że to ich sięganie też związane mocno jest z krzyżem, nie? To jest też ciekawe. Dlaczego opuszczają Jerozolimę? Jerozolimę opuszczają dlatego, że zaczynają się w Jerozolimie prześladowania. A więc doświadczenie krzyża powoduje, że oni muszą ruszyć w trasę, muszą ruszyć w drogę. Pewno by się nie ruszyli z Jerozolimy. A tu są jakby wypchnięci przez miejsce, idą w inne miejsce. Nie?
1: Ale momencik, księże proboszczu.
0: To jest.
1: Czyli gdyby byli przyjęci z entuzjazmem, erupcja entuzjazmu by była, jeżeli chodzi o Ewangelię, Słowo Boże, to nie ruszyliby w świat apostołowie?
0: Jest niebezpieczeństwo, jest duże niebezpieczeństwo w dużym entuzjazmie, ponieważ, że tak powiem, jeżeli nami się jest dobrze, jest pokój, jesteśmy akceptowani,
1: nie szukamy niczego
0: to rodzi
1: dalej.
0: Się tak zwany syndrom USG. A syndrom USG to jest syndrom uwidz sobie gniazdko, prawda? Tak bym to powiedział. Czyli uwijamy sobie takie gniazdko, nasze bezpieczne, prawda, miłe, w którym nam się dobrze dzieje i zaczynamy gnuśniać w tym wszystkim. Natomiast jeżeli zaczyna się dziać źle, jeżeli rzeczywiście jest dotknięcie doświadczenia, no rozbija te nasze

0: nasze struktury i mówi, halo, coś więcej. Nie? Coś...
1: Wychodzimy ze strefy komfortu,
0: tak, i
1: musi... ale może dzięki temu bardziej zrealizujemy swoją misję.
0: Dokładnie. To, tak, to jest przepiękne spotkanie Marii Magdaleny z Panem Jezusem, prawda, po zmartwychwstaniu, kiedy go rozpoznaje, nie rzuca się mu do nóg, on mówi, kobieto, nie trzymaj mnie. To nie mówi, otrzeźwia. Ty byś mnie chciała dla siebie, prawda? Ale to nie jest, to jeszcze nie ten czas, prawda? Ty masz iść do braci i powiedzieć, że ja żyję, prawda? Ja wstępuję teraz do mego ojca. To daje, nie? Do zrozumienia. Daje do, w niebo wstąpienie daje apostołom do zrozumienia, że nie mają się go trzymać w sensie fizycznym, nie? Bo by nigdzie od niego nie odeszli, a cały świat czeka na to wszystko. Więc rzeczywiście też w naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempisa jest takie przepiękne zdanie, że Pan Bóg zwykł nawiedzać duszę wiernych swoich dwojaki sposób, pociechą i doświadczeniem. Pięknie to
1: jest. Dziękuję. To ja wolę na razie to pierwsze.
0: No i to jest całe to, że my ciągle wolimy, prawda, że tak powiem, pociechę, a nie odkrywamy wielkości doświadczenia, bo rzeczywiście, kiedy jest doświadczenie, to człowiek szuka, nie? I to czasami szuka w sposób egzystencjalny, nie? To są pytania dramatyczne o Pana Boga, nie? Tak kończy się Apokalipsa. Apokalipsa, ostatnia księga, tym niesamowitym wezwaniem Maratana, nie? Kyrie erhu, Panie przyjdź. To nie jest jakieś takie wołanie, Panie przyjdź, bo przyjdź tam kiedyś,
1: nie? Tylko to jest wołanie takie żewne,
0: wołanie,
1: żarliwe.
0: Żewne. Słuchaj, przychodź jak najszybciej, bo my tu giniemy, nie? I wtedy rzeczywiście człowiek ma to pragnienie spotkać się z Bogiem, Pan Bóg na to odpowiada, nie? Dlatego też Apokalipsa jest wielką pocieszeniem jako księga, nie? Która mówi o tym, że ta wygrana należy do Niego, tylko niech, że On już w końcu przyjdzie. No.
1: Księże proboszczu, ale dzisiaj w dobie takich rozwiniętych technologii łatwiej realizować misje święte? Łatwiej, szybciej, błyskawicznie?
0: Bardzo się nad tym wszystkim zastanawiam. Bardzo się nad tym wszystkim zastanawiam. Z jednej strony rzeczywiście mamy internet przepojony różnymi konferencjami, różnymi głosicielami. Taka przykra
1: rzecz. Susza święta radiowa.
0: Też jest.
1: Co prawda,
0: tak. I to jest też dobre. Z drugiej strony rzeczywiście no, każdy też jakoś tak potrafi ciągnąć w swoją stronę, nie? Że jakoś tak to już mamy przesyt tego wszystkiego. Jeden
1: prawda.
0: Mądrzejszy od drugiego, nie? Jeden mądrzejszy od drugiego. Szuka się w tym głoszeniu Ewangelii nie wiadomo jakich, że tak powiem, sposobów. Szuka się w głoszeniu Ewangelii jakiegoś krzyczenia po ulicach, co kompletnie moim zdaniem nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Bo Ewangelia dopiero wtedy jest odkrywana, kiedy słowo jest głoszone w jedności z czynem. Proszę pamiętać, że Pan Jezus, który przychodzi na świat, głosi Ewangelię, to się tak mówi mądrze po łacinie, verba et gestisque, czyli słowami i czynami. Nie? I to jest bardzo mocne sprzężenie w tej misji Chrystusa między jednym a drugim. To znaczy słowa wyjaśniają Jego czyny, a czyny potwierdzają Jego słowa. Jak jest na przykład przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, mamy słowa, które on mówi, prawda, odnośnie tego, że żeby napełnić te stągwie kamienne wodą, słowa mówiące o tym, że on jest Mesjaszem i konkretny czyn, to wino, które tam jest, które nie ma na celu uweselić gości, tylko potwierdzić, że on mówi prawdę. I siła ewangelizacji nie polega moim zdaniem na krzyczeniu, bo krzykaczy mamy strasznie dużo. Myślę, że siła ewangelizacji przede wszystkim polega na doświadczeniu człowieka wierzącego, u którego słowo idzie w konkretnym parze z czynem. Kiedy miłość czynną, którą możemy doświadczyć od drugiego w różny sposób, czy w działalności charytatywnej, czy w słowie, czy w poświęceniu czasu, czy w życzliwości, jest związana z tym, że ja głoszę wtedy też i Pana Jezusa, prawda? I to wydaje mi się tą siłą, która rozwijała cały Kościół. Ja pamiętam taki czas, kiedy papież Franciszek mówił o konieczności robienia rabanu, nie?
1: Tak, myślę, że nie... i kanapy i tak dalej.
0: Tak, ale robienia rabanu. Myślę, że nie został on zrozumiany dobrze. Wtedy mnie przebywałem w Rzymie i rzeczywiście zwariować się dało, nie? Nagle wszyscy wyleźli, prawda? Darli się przez te megafony,
1: się,
0: bili
1: tak?
0: w tebe.
1: Tak.
0: To Jezus, strasznie. Ja tak chodziłem sobie, pogłupieli ci ludzie, czy co, nie? I sobie myślę, gdzie nie po las, to wszędzie się Ewangelią był człowiek obstrzelany. Także tak prawdę mówiąc, to było jakieś zniewolenie tym słowem, naprawdę. Tak się to czuło. I sobie myślę, ciekawy jestem, jak to długo potrwa, nie? No słuchajcie, no minęło 5 lat. I nie ma tego, nie? To znaczy, to nie przynosi efektu. To nie jest element, który jest elementem ważnym i tego nigdy nie było, myślę, w przekazywaniu wiary chrześcijańskiej. Myśmy ją przekazywali kiedy? No męczennicy, którzy oddawali swoje życie i ludzie się patrzyli na nich, dlaczego umierają, byli znakiem zapytania. To ci, którzy się pochylali nad chorymi, byli znakiem zapytania. To ci, którzy byli życzliwi i byli znakiem zapytania. Kto podał kubek wody drugiemu i był znakiem zapytania. I dopiero za tym, prawda, idzie głoszenie słowa. Daję ci to, nie, bo wierzę w tego, nie? W
1: Ale ja świętego Pawła sobie jednak wyobrażam jako takiego dziennikarza tamtych czasów, że jak już stanął na tym placu i zaczął głosić, to był słyszalny.
0: Niewątpliwie tak, ale on by szedł już, że tak powiem, do środowiska przygotowanego, bo działał w tych kręgach przysynagogalnych, tak zwanych sympatyzujących z...
1: Czyli miał też inny charakter.
0: Miał inny charakter i też tworzył, ale też później jasno mówi, nie, w hymnie do miłości, nie, choćbyś miał dar prorokowania i choćbyś miał wiarę i wiedzę, nie, jeżeli zabraknie ci miłości, jesteś niczym, nie, czyli motorem jest miłość, nie. To jest niesamowite. Niewątpliwie tak też. I teraz wracajmy dalej, nie? Głoszenie słowa. Dzisiaj się pyta o tych różnych technologiach, jak to robić. Powołam się na świętego Pawła, bo święty Paweł też tak mówi, Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, nie? Żeby mądrych pokorzyć, nie? I spodobało się Bogu, aby głupstwem głoszenia słowa zbawić świat, nie? Gdy Żydzi domagają się znaku, a poganie mądrości, nie? My głosimy wam Chrystusa, uwaga, ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Głosimy, nie? Głoszenie. Głoszenie słowa, nie? Głoszenie słowa, które... Proszę zwrócić uwagę, nie? Kościół formuje się przez głoszenie słowa. Niektórzy mówią, dlaczego nie cudami? No ciekawe. Są te nadzwyczajne zjawiska, które gdzieś się dokonują, prawda?
1: Albo objawienia. Ktoś rozmawia z Panem Jezusem, ktoś z Matką Bożą,
0: ale
1: tak?
0: Ciekawe, że to nie jest główny motor rozwoju wiary Kościoła.
1: No nie, jednak nie, prawda?
0: Jest cud, zostaje on gdzieś tam, w jakiejś wiosce jest, tam się pielgrzymują, jacyś ludzie tam jeżdżą od czasu do czasu, nie? Natomiast no, główny motor to jest głupie głoszenie słowa. Głupie głoszenie słowa, które wydaje się bardzo naiwne, no bo co? Nie? A z drugiej strony jest tak proste, że jest każdemu dostępne i każdy może odbierać. I teraz, jeżeli mówimy o technice współczesnej, no to właśnie pytanie, jak ogłosić słowo, nie? Które nie będzie głoszeniem siebie, święty Paweł, ale Chrystusa ukrzyżowanego. I to jest też, tak czasami ja tak słucham, nie? Jak potrafimy głosić samych siebie, nie? Żeby się zachwycali nad naszą mową, nad naszymi kazaniami. No jest ta pokusa.
1: Dowcipem, ale my dowcipem. To lubimy, bo to zapamiętujemy,
0: to jest fajne,
1: prawda?
0: Ale właśnie co zrobić, żeby głosić Chrystusa nieukrzyżowanego? Nie? To jest ciekawe. Trudne to jest.
1: Może by go nie przesłonić.
0: Żeby go nie przesłonić sobą. Nie?
1: Do tych misji, do parafii Świętego Krzyża jeszcze powrócimy. Drodzy Państwo, 400 lat tej parafii, tylko i aż ważne historyczne miejsce, a jest z nami ksiądz proboszcz Bartosz Pikul.

trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszych

0: Jezu, Ty się tym zajmij.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz proboszcz Bartosz Pikul, proboszcz parafii Świętego Krzyża, 400 lat tej parafii, dlatego warto mówić o tym miejscu, warto też mówić o misjach świętych, warto mówić o tym, jak dzisiaj głosić to Słowo Boże. Właśnie pamiętam, że redaktor naczelny tygodnika Idziemy, były redaktor, ksiądz Henryk Żyliński mówił, przecież my mamy skupić się na głoszeniu Słowa Bożego, na głoszeniu Ewangelii, a ciągle różne decyzje związane ze wspólnotą Kościoła, to jest albo odpieranie jakichś zarzutów, albo zupełnie inna sytuacja, społeczna, polityczna mówi, a mamy tylko i aż ewangelizować. Rzeczywiście tak potrafi nam to przejść? Koło nosa?
3: Potrafi nam to przejść koło nosa, ewangelizować. To jest też niesamowite słowo Ewangelia, nie? Ewangelia, bo myśmy się tak przyzwyczaili do tego słowa Ewangelia, nie? Co to znaczy ewangelizować, czyli dzielić się Ewangelią? Czym jest Ewangelia, nie? Euangelion, nie? Euangelion.
2: O, jest taki zespół.
3: Właśnie, tak się pewno kojarzy. Ale Euangelion to dobra nowina z pola walki, nie? Dokładnie to znaczy to słowo, jest to termin techniczny, wojskowy, gdzie pisano...
2: Z pola walki.
3: Gdzie pisano, że tak powiem, po zwycięstwie list do króla, prawda? Mówiący, że zwyciężyliśmy, ktoś leciał, biegł i krzyczał Euangelion, Euangelion, nie? Zwyciężyliśmy, mam dobry list z dobrą nowiną, nie? No właśnie, więc Ewangelia związana jest silnie z walką, nie? My o tym zapominamy. Z polem walki, z batalią, którą wygrywa w naszym imieniu Bóg, nie? Czyli tak naprawdę ewangelizować to odkryć zwycięstwo i siłę działania Boga w moim życiu. Tu się zaczyna rodzić radość, nie? To tak jak, troszeczkę ta Ewangelia podobna, nie?
2: Studia dziennikarskie, teologia. Nie wiedziałam tego.
3: To tak jak Mojżesz, który prowadzi, prawda, lud wybrany z Egiptu, dochodzą, prawda, do brzegu Morza Czerwonego. Jest to przepiękny, że tak powiem, obraz biblijny. I nagle mają morze przed sobą, czyli bez nadziei, dalej nie pójdą i wojska egipskie za sobą. Koniec. Sytuacja przegrana, pole walki, nie? Jestem w sytuacji bez wyjścia, nie? No i wtedy co? Wzywają Boga, prawda? On mówi do Mojżesza, weź, wstań, wyciąg swoją, prawda, laskę, prawda, nad morzem, nie? No jak to? Ale ty przejdziesz suchą nogą. Ja tu jestem Bogiem, nie? No i Bóg zsyła, prawda, ten wiatr, który otwiera to morze, nie? I oni suchą nogą przechodzą po drugą stronę, a potem ginie wróg, prawda? Czyli doświadczają Boga, który ich zbawia, zwycięstwa.
2: Ale krzyczą potem Ewangelion, czy nie?
3: Tam nie krzyczą Ewangelion, ale Miriam gra na bębenkach i śpiewa. Tylko mówię, o co chodzi. Jest to sytuacja beznadziejna, z której jestem wybawiony, czyli mam przekonanie, że nade mną działa siła wyższa, która mnie prowadzi, nie pozwoli mi zginąć. I to przekonanie mi już pośle w każdą inną sytuację.
2: Ale mnie to teraz pokrzepiło. No. Dziękuję.
3: To jest śmierć Chrystusa na krzyżu.
2: Ale jak można powiedzieć krótko, to jest dobra nowina z pola bitwy, czy to jest dobra wiadomość z pola bitwy?
3: Dobra nowina z pola walki, ja to lubię tak.
2: O tak, z pola walki.
3: Tak samo i krzyż, prawda? Jest moment, kiedy wszystko jest przegrane. Zawierzyliśmy temu człowiekowi, jeszcze wtedy pewno widzą w nim bardziej człowieka niż Boga. On zostaje ukrzyżowany. Koniec. Historia zamknięta, lata zmarnowane naszego bycia, wszystkie nadzieje zawiedzone, prawda? Ale to jest ta noc, nie? Gdzie wczesnym rankiem, skoro świt, zwycięża światło, nie? Spotykają go zmartwychwstałego. Ewangelion, nie? Zwycięstwo z pola walki, czyli ja zwyciężyłem. I myślę, że w tym kształtowaniu naszej wiary, to my musimy przede wszystkim odkryć Ewangelię, w każdy z nas w sobie. To znaczy, najpierw mamy tę wiarę taką tradycyjną, która gdzieś przychodzi, że tak powiem, ze słuchania, z rodziców, z przykładu, inne. Ale ona musi gdzieś przejść ten moment, kiedy my rzeczywiście odkryjemy, że On jest. Nie? A to się dokonuje, kiedy dotyka nas walka. Dlatego jak ktoś jest teraz w trudnej sytuacji, jeżeli ktoś się zmaga z czymś, że wydaje się wszystko być przegrane i nie do rozwiązania, trzeba wołać. Kiriarchu, Panie, przyjdź, żeby odkryć Ewangelię. Może to zaproszenie do tego, żeby zobaczyć i uświadomić sobie, że On rzeczywiście jest w Twoim życiu.
2: Tylko tego nie zauważyliśmy o czasie. Ale z drugiej strony
3: każdy
2: nigdy
3: ma swój
2: nie
3: czas.
2: Jest za późno.
3: Bo każdy ma swój czas.
2: I każdy ma swoją drogę do świętości, tak? Każdy ma
3: swoją drogę. To jest też wielka tajemnica, że każdy ma swój czas. To jest tak zwany kairos, nie? Czas właściwy na to, żeby zbierać jabłka w sadzie, mówię, bo nie zrywa się jabłek w maju, tylko się zrywa jabłka w jesienią, prawda? No i pytanie, czemu nie wcześniej? Bo wtedy jest czas na jabłka, nie? Jabłka, przepraszam. Jabłka, musimy po aktorsku, jabłka. No właśnie. I tak samo jest z wiarą. To nie jest tak, że każdy ma od razu i każdy ma swój czas, kiedy Pan Bóg się o niego upomina.
2: Który z artystów powiedział, że bardzo chciałby otrzymać, cytuję, dar wiary, nie powiedział, że łaskę wiary, dar wiary, mówi, no ale coś nie przychodzi, czekam.
3: No i proszę, egzaminuje mnie tu pani redaktor z literatury.
2: Ale czeka.
3: I nie wiem, który, raczej słyszałem ten, tak. Chyba nawet pochodzenia żydowskiego któryś, tak mi się wydaje, że to był, ale w tej chwili właśnie nie powiem i nie wrócę do tego. Pani rektor,
2: na pewno otrzyma tą łaskę, tak uważam.
3: Już
2: tak
3: myślę, że już po tamtej stronie. Tak prawdę mówiąc, być ateistą to też jest być człowiekiem wierzącym, tak prawdę mówiąc.
2: Bo
3: po prostu wierzymy, że Bóg nie istnieje. Ponieważ no, nie ma racjonalnego dowodu ani za istnieniem Boga, ani za jego nieistnieniem, takiego, który był przekonywujący wszystkich, bo jakby taki racjonalny był, to nie byłoby ludzi wierzących i niewierzących. Nawet tych 5 dowodów świętego Tomasza to są rzeczy, które wskazują racjonalność istnienia Boga, aniżeli są jakimś dowodem racjonalnym. Więc trudny jest ateizm, bo trzeba po prostu też wierzyć, że Pana Boga nie ma. I to też jest jakiś rodzaj, myślę, wiary. Dziwnie, żeśmy się zapętlili. Ale ciekawe sposób.
2: No jakaś taka inna kategoria. Księża proboszcze, widziałam, że jak nie tylko młodzież, ale turyści, jak wkraczają z plecakami, z aparatami do Bazyliki Świętego Krzyża, to cieszą się, że tam jest ten piękna figura Matki Bożej i tam często są medaliki, prawda?
3: Tak.
2: Mogą taki medalik sobie
3: wziąć.
2: Tak.
3: Tak, cudowny medalik. Matka Boża objawiająca cudowny medalik, bardzo mocno związana z Bazyliką, pewno przez zgromadzenie nasze, księży misjonarzy Sióstr Miłosierdzia, ponieważ to też takie niezwykłe objawienie. W 1830 roku świętej Katarzynie Labourie zostało ono udzielone Matki Bożej w Paryżu przy ulicy Rue du Bac. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest objawienie Matki Bożej, które bardzo rzadko jest łączone z miejscem, bo jak się zapyta, gdzie ten cudowny medal, z jakim miejscem związany, to z Niepokalanowem może, bo no, rzeczywiście...
2: Tak by pasowało tak między nami,
3: nie?
2: Tak?
3: Nie, bo Maksymilian Maria Kolbe był wielkim czcicielem Matki Bożej i kultu cudownego medalika, prawda, szerzącym go. Ale tak prawdę mówiąc, nigdy nie kojarzę tego z Paryżem i z małą kaplicą w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, gdzie Matka Boża się objawiła siostrze Katarzynie Labourie, a to właśnie tam to miało miejsce, 27 listopada 1830 roku. My się teraz przygotowujemy do 200. rocznicy objawień cudownego medalika. Jesteśmy w Wielkiej Nowennie, dając ten znak, który tak naprawdę jest streszczeniem wiary, bo przedstawia co? Przedstawia niewiastę depczącą złego ducha, obleczoną w słońce, nad jej głową wieniec gwiazd 12. I to jest gdzieś przesłanie wielkiej wiary w zwycięstwo ostateczne Chrystusa. Ta niewiasta apokaliptyczna, która jest odnoszona do Matki Bożej, właściwie symbolizuje wspólnotę chrześcijańską, wspólnotę Kościoła, która Matka Boża jest wzorem. To jest obleczona w słońce, czyli jest obleczona w Chrystusa, która depcze szatana, bo wiadomo, że Chrystus dokonuje zwycięstwa nad złym duchem, umierając właśnie na krzyżu. Ale to jest też ciekawe deptanie głowy, bo nawiązuje do starożytnego zwyczaju, kiedy po zwycięskiej wojnie przyprowadzali podbitych królów przed władcę, który kładł na ich głowie swoją stopę, mówiąc o tym, że od tej chwili są mu podlegli, czyli nie mają władzy, prawda? Czyli mówi o tym, że nie zupełnie niszczy szatana, prawda, ale miażdży mu głowę, gdzie jak ta witalność w nim jeszcze zostaje, to znaczy on jest osłabiony, ale już poddany zupełnej kontroli, jeszcze może kąsać, ale jest zwyciężony, nie? To już, ale jeszcze nie, pełne zwycięstwo. To jest ten stan, w którym my jesteśmy, prawda? Że żyjemy w świecie, kiedy już zło jest pokonane, ale jednak czujemy jego ugryzienie, natomiast mamy w tym światło Chrystusa i siłę krzyża, która nas z tego wszystkiego wyprowadza i wybawia i wielka pociecha. Dlatego ten cudowny medalik ma wielkie przesłanie teologiczne. Ubierając go rzeczywiście, chcemy się oblec w Chrystusa na wzór Maryi, Matki Bożej, która była najbliżej Niego. No i pragniemy z Nim zwyciężać zło, prawda? W sobie i w świecie. No i właśnie ta figura z okazji tej nowenny do 200. rocznicy objawienia cudownego medalika została ustawiona obok prezbiterium i każdy może to przesłanie cudownego medalika wziąć ze sobą, ten cudowny medalik, który rzeczywiście został nazwany cudownym, bo Matka Boża kazała wybić te medaliki, one obleciały cały świat, są znane wszędzie i to jest prawda, bardzo często się spotyka, chociaż nie łączy się z miejscem. Ciekawe, sanktuarium, to jest dla mnie odkrycie duże, to jest sanktuarium, które nie ciągnie do miejsca, tylko do przesłania, prawda?
2: Tak, może im przykro jest z tego powodu, co?
3: Komu? Nie! nie, tam też ludzie są, ale to nawet ja uważam, że to jest bardzo fajne, bo to jest takie bardzo pokorne. Nie? Działanie Boga się też mierzy pokorą. To nie mówię, że inne sanktuaria nie są pokorne, bo to absolutnie nie tak. To jest inna forma. Ludzie też potrzebują miejsca konkretnego. Ale mierzy się pokorą, nie, że coś... To święty Wincenty bardzo często, nasz założyciel, mówił, bo kiedy założył nasze zgromadzenie i napisał reguły, tak przyszedł i tak mówi: kochani, już jestem stary, muszę wam dać te reguły. Wiecie co? Daję wam te reguły. Nie znajdziecie w nich nic, czego byście już nie żyli od lat. Nie? Czyli życie to napisało. Nie? I potem mówi: czy wy myślicie, że ja chciałem założyć księży misjonarzy? W życiu, mówi, tak. Czy myślicie, że myślałem o misjach? Nigdy. Czy siostry miłosierdzia? Absolutnie nie. Nie. Oni tacy zdziwieni są, patrzą na niego, mówi: kochani, do tego wszystkiego zostałem zmuszony, nie? Bo rzeczywiście...
2: Jerozolima, znowu wracamy.
3: Nie, zostałem do niego zmuszony, zaraz wrócimy. Mówi tak, dzieło, które nie ma swojego ojca, tak naprawdę ma ojca, którym jest Bóg, nie? Piękne to jest, że pewne rzeczy, które spontanicznie w kościele powstają.
2: No to końca, rzeczywiście.
3: Tak, no, my byśmy sobie chcieli przypisać, nie? To zrobiłem, tamto zrobiłem. Nie? No bo tak jest, to takie naturalne, nie?
2: Trzeba przypominać czasami.
3: Też sztachetkę pobalowały mnie, nie? Czasami może być takie dążenie w proboszcze, nie? Też sztachetkę pomalowały mnie, prawda? Taki był taki dowcip, że była wizytacja w parafii, prawda? Proboszcz widzi, taka ruina cała i co zrobił? No kupił kociołek do wody święconej, nie? I biskup mówi: proboszczu, nie, ale tu wszystko leży w gruzach, ale kociołek jest nowy. To ja kupiłem. Czasami to tak bywa.
2: Czyli jest zasługa.
3: Jest zasługa. A to właśnie fajnie, jak to Pan Bóg prowadzi, a nas za tym nie ma. Nie? I to jest krzyż, nie? Stanąć właśnie z boku, żeby nie przysłonić sobą Chrystusa ukrzyżowanego.
2: Czyli w Bazylice Świętego Krzyża szukają Chrystusa, spoglądają na krzyż. Ja tak powiem, że ucieszyłam się, że spojrzałam, że jak się wchodzi, to też i Święta Filomena jest, prawda?
3: Jest, Święta
2: od
3: Filomena.
2: Tych spraw finansowych, od tak. Ministerstwa Finansów.
3: Żywego różańca,
2: no
3: panie redaktorze.
2: No dobrze.
3: Ale zakon to trzyma. No, dużo ludzi się modli i bardzo czczą Świętą Filomenę.
2: Tak, tak. A relikwie?
3: Te relikwie mają taki element, no, dania wrażenia bliskości, takiej materialnej do kogoś, kto dobrze życie przeżył i jest świętym.
2: Drodzy Państwo, 400 lat tej parafii, ważne historyczne miejsce i tak naprawdę nie starczy nam jednej audycji, żeby o tym miejscu, o misjach świętych, tak? O tej dobrej wiadomości z pola walki czy z pola bitwy opowiedzieć, więc ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powrócimy, a zresztą będzie kolejna okazja, 200 lat, prawda?
3: Pani redaktor, za 200 lat zaprosi nas dopiero tam.
2: Może wcześniej, jak dożyjemy, prawda? Ksiądz proboszcz Bartosz Pikul był dzisiaj z nami. Zapraszamy
3: byle nie za 400.
2: Tutaj. Tak, zapraszamy serdecznie do Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Do usłyszenia z Panem Bogiem, Ewa Pietrzak.
3: Do usłyszenia, szczęść Boże.
1: Przystanek Parafia.

0: Wiesz co?
1: Słucham.
0: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
1: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
0: No dobra, no to co?
1: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
0: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnuszyński,
0: autorzy audycji Złością
1: czy Miłością.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
4: O reklamie.
5: Wiadomość z życia Kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. Trzecia niedziela września jest obchodzona w Kościele w Polsce jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. W orędziu na ten dzień papież Leon XIV w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji apelował o powszechną edukację w tym zakresie. Jako katolicy możemy i musimy wnieść wkład, aby ludzie, zwłaszcza młodzi, nabyli umiejętność krytycznego myślenia i wzrastali w wolności ducha. Ta alfabetyzacja powinna być również włączona w szersze inicjatywy kształcenia ustawicznego, napisał w dokumencie Ojciec Święty. Dla zespołu Radia Warszawa Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był okazją do spotkania ze słuchaczami. Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierali środki na remont studia emisyjnego. Słowa podziękowania do Państwa kieruje dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk.
6: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie, a teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
5: W niedzielę byliśmy w 6 parafiach, między innymi w Katedrze Warszawsko-Praskiej oraz parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Papież Leon XIV wspominał w niedzielę po modlitwie Anioł Pański ofiary II wojny światowej. Ojciec Święty, nawiązując do losów więźniów i deportowanych, wezwał świat, by uczył się z historii i nie powtarzał błędów z przeszłości. Wcześniej papież apelował o pomoc humanitarną dla ogarniętej przemocą Somalii. Podczas tradycyjnych pozdrowień papież zwrócił się również do Polaków. Powitał biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Zakończył się 40. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalana. Jubileuszowa edycja odbyła się pod hasłem Chronić ludzkie głosy i twarze. Na zakończenie wydarzenia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Medalem Przyjaciel Niepokalanej został uhonorowany biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.
8: W dowód uznania i wdzięczności z lata ofiarnej pracy Serce oraz nieoceniony wkład w rozwój Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalana zarząd postanowił przyznać medal Przyjaciela Niepokalanej Jego Ekscelencji biskupowi Romualdowi Kamińskiemu, biskupowi warszawsko-praskiemu.
5: Docenione zostało także Radio Warszawa.
8: A drugi medal pragniemy przyznać Radiu Warszawa z okazji 35-lecia istnienia w dowód uznania i wdzięczności za 35 lat ofiarnej pracy ewangelizacyjnej, niestrudzone głoszenie dobrej nowiny na falach radiowych oraz nieoceniony wkład w budowanie żywej wspólnoty wiary.
5: Na festiwalu zaprezentowanych zostało ponad 100 filmów. W programie znalazły się również produkcje radiowe, multimedialne i fotograficzne. Łącznie do konkursu zakwalifikowano ponad 240 dzieł z 40 krajów. 44. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy odbyła się na Jasnej Górze. Przebiegła pod hasłem Jasnogórska Matko, naucz nas kochać Kościół, który jest naszym domem. W pielgrzymce uczestniczyła rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności. Mszy świętej na szczycie jasnogórskim przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa ludzi pracy, a homilię wygłosił arcybiskup Józef Kupny, metropolita Dawida Wrocławski.
9: Wezwanie do miłości Kościoła oznacza, że ludzie pracy, związkowcy, członkowie Solidarności wezwani są nie tylko do obrony praw pracowniczych, ale również do życia Ewangelią w miejscu pracy, do budowania solidarności społecznej oraz troski o godność człowieka.
5: 44. Pielgrzymkę Ludzi Pracy zorganizowali Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, Region Częstochowski NSZZ Solidarność oraz Krajowe Duszpasterstwo Ludzi Pracy.

0: Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, stajemy przed Tobą w Dzień Środków Społecznego Przekazu, jako ludzie zanurzeni w świecie komunikacji. Nigdy wcześniej słowo nie docierało tak szybko. Nigdy wcześniej obraz nie miał takiej siły. Nigdy wcześniej jeden człowiek nie mógł jednym kliknięciem dotrzeć do milionów innych ludzi. A jednak, Matko, wśród niezliczonych słów coraz bardziej brakuje rozmowy. Wśród tysięcy obrazów coraz trudniej dotrzeć do twarzy człowieka. Wśród nieustannego przepływu informacji coraz łatwiej zgubić prawdę. Świat jest dziś bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie wielu ludzi doświadcza samotności. Mamy tysiące kontaktów, a czasem brakuje nam jednego prawdziwego spotkania. Potrafimy przekazywać informacje na drugi koniec świata w ciągu kilku sekund, ale nieraz trudno nam znaleźć czas na rozmowę z najbliższymi. Dlatego słowa papieża Leona XIV brzmią dziś tak niezwykle aktualnie. Ojciec Święty przypomina, że trzeba chronić ludzkie głosy i twarze. To niezwykle poruszające wezwanie, bo twarz człowieka nie jest tylko obrazem. Jest historią życia, cierpienia, nadziei i miłości. Jest odbiciem Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Głos człowieka nie jest tylko dźwiękiem. Jest niepowtarzalnym świadectwem osoby stworzonej przez Boga. Każdy głos niesie ze sobą doświadczenie całego życia. Każda twarz opowiada historię, której nie da się zastąpić żadnym algorytmem. Przychodząc dziś przed jasnogórski wizerunek, patrzymy na twarz Matki. To twarz, która od wieków towarzyszy narodowi polskiemu. Twarz naznaczona ranami, a jednocześnie pełna pokoju. Twarz, która nieustannie przypomina, że prawdziwa komunikacja zaczyna się nie od mówienia, ale od miłości. Maryjo, Ty najlepiej zrozumiałaś wartość słowa od Twojego fiat. Wtedy rozpoczęła się największa historia komunikacji między ziemią a niebem. Bóg przemówił do ludzkości nie przez technologię, nie przez potężne narzędzia, ale przez miłość, która się stała ciałem w Twoim Synu. W Jezusie Chrystusie Bóg nie przesłał człowiekowi informacji o swojej miłości. On sam stał się obecny. Pozwolił usłyszeć swój głos. Pozwolił dotknąć swojego serca. Dzisiaj prosimy za wszystkich pracowników mediów, za dziennikarzy, reporterów, operatorów kamer, realizatorów dźwięku, montażystów, producentów i redaktorów. Za tych, którzy codziennie próbują opowiadać światu o człowieku. Prosimy, aby nigdy nie zapomnieli, że po drugiej stronie ekranu nie ma statystyki, nie ma słupków oglądalności, nie ma anonimowych użytkowników, ale jest człowiek, często samotny, często zagubiony, często czekający na jedno słowo, które przywróci mu nadzieję. Módlmy się dzisiaj za wszystkich, którzy kształtują opinię publiczną. Daj im, Panie, odwagę szukania prawdy. Daj im wrażliwość na dobro. Daj im uczciwość, która nie ulegnie naciskom ani pokusie łatwej sensacji. Niech pamiętają, że każde słowo może budować lub niszczyć, jednoczyć lub dzielić, podnosić lub poniżać. Matko Jasnogórska, dziś szczególnie modlimy się za wszystkich, którzy przez radio, telewizję, prasę, internet głoszą Ewangelię. Za tych, którzy czasem nie widzą owoców swojej pracy, za tych, którzy zmagają się ze zmęczeniem, presją i niezrozumieniem, za tych, którzy niosą dobrą nowinę do domów chorych, samotnych i opuszczonych. Niech pamiętają, że każde dobre słowo ma wartość większą, niż można zmierzyć. Każde świadectwo wiary może stać się dla kogoś początkiem drogi do Boga. Jedna transmisja może obudzić nadzieję. Jedno świadectwo może przywrócić sens życia. Jedna rozmowa może otworzyć serce na łaskę. Maryjo, gdy świat prześciga się w tworzeniu coraz doskonalszych technologii, przypominaj nam, że największym cudem komunikacji pozostaje ludzkie serce zdolne do miłości. To ono potrafi przebaczać, to ono potrafi słuchać, to ono potrafi być obecne przy drugim człowieku, nawet wtedy, gdy brakuje odpowiednich słów. Maryjo, gdy będziemy mówić, ucz nas mówić prawdę. Gdy będziemy słuchać, ucz nas słuchać z miłością. Gdy będziemy pisać, ucz nas odpowiedzialności za każde słowo. Gdy będziemy korzystać z mediów, ucz nas szukania dobra i mądrości. Gdy będziemy patrzeć na drugiego człowieka, ucz nas dostrzegać w jego twarzy odbicie oblicza Twojego Syna. A kiedy wieczorem gaśnie światło kamer, milkną mikrofony i kończą się transmisje, pozwól nam odkryć, że największy przekaz nadal trwa. Jest w nim cicha obecność Boga, który każdego dnia mówi do człowieka. Jesteś dla mnie ważny. Znam Twoje imię. Kocham Cię. Niech każde słowo prowadzi nas do prawdy. Niech każdy obraz pomaga odkrywać dobro. Niech każdy głos staje się narzędziem pokoju. Niech każda komunikacja służy spotkania człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem. A nasze serca niech zawsze pozostaną otwarte na głos Boga.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Jarosławowi Raczakowi za dzisiejszą medytację apelową. Dziękujemy Tobie, Maryjo, za wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Szczególnie chcemy dziękować za tych, którzy przybyli w 44. pielgrzymce ludzi pracy na Jasną Górę. Również dziękujemy za pielgrzymów, którzy przybyli w swojej dorocznej pielgrzymce z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zawierzamy Tobie, Maryjo, poszczególne grupy pielgrzymkowe z diecezji poznańskiej, z miejscowości Nietrzanowo, z Chodzieży, z diecezji gnieźnieńskiej, a także z Otorowa, z diecezji poznańskiej oraz z Niemiec, z Kolonii. Prosimy Cię także, Maryjo, za wspólnotę parafialną w Stroniu Śląskim, w diecezji świdnickiej, gdzie ta wspólnota właśnie parafii pod wezwaniem Matki Bożej, Królowej Polski i świętego Maternusa trwa na modlitwie przed kopią Twojej ikony. Chcemy modlić się i zawierzać wspólnotę Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i diecezji Sosnowieckiej, która jutro rozpoczyna rekolekcję, oraz prowadzącego księdza Tomasza. Modlimy się nade wszystko za Ojca Świętego Leona, polski episkopat, naszego arcypasterza, za zakon Paulinów, ojca generała, ojca przeora, braci kleryków, nowicjuszy, prosząc o nowe powołania do służby Bożej, za wszystkich tych, którzy dzisiaj mogli usłyszeć słowa przebaczenia w konfesjonale tutaj na Jasnej Górze, mogli nakarmić się ciałem Chrystusa. W tym jasnogórskim wieczerniku, Maryjo, prosimy Cię o pokój na świecie, również w naszej Ojczyźnie, o zgodę, o życie w prawdzie. We wszystkich intencjach, z którymi dzisiaj do Ciebie tutaj pielgrzymujemy, powierzając naszych bliskich dobrodziejów tego miejsca, zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej, będziemy rozważać tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz,
2: w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskieś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: O mój Jezu. We wszystkich intencjach, jakie nosimy w naszym sercu, szczególnie polecając wszystkie media katolickie, Radio Jasna Góra, Radio Fiat, Telewizję Trwam, wszystkich katolickich dziennikarzy, a szczególnie w tę rocznicę stulecia dzieło tygodnika Niedziela, pod Twoją obronę. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymów racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi. Księdza arcybiskupa, prosimy o błogosławieństwo.
1: W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przedstawił nam wspólnotę wierzących w Niego jako winnicę pańską i wyjaśnił, że inna jest logika obdarowania Bożego, a inna logika sukcesu i zapłaty. Dlatego prośmy Maryję, żeby nas nauczyła odpowiedniego i hierarchicznego porządku łaski i naszej współpracy.

Radio Warszawa 106 i 2 FM. Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, a teraz czas na Ewangelię na dzień jutrzejszy, którą skomentuje ksiądz Marcin Jaromij.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Sam ewangelista Mateusz w tym fragmencie opisał powołanie go przez Jezusa. Według tego opisu wszystko trwało dosyć krótko. Możemy przypuszczać, że Duch Święty przygotowywał wcześniej wewnętrznie Mateusza do tego momentu, dając mu dobre pragnienia, ukazując niewystarczalność i przemijalność jego doczesnego bogactwa. Jednak sam moment powołania i pójścia za Jezusem był krótki. Mateusz jeszcze przejdzie długą drogę w dojrzewaniu do misji apostoła, ale dla Jezusa ten moment, jego zgoda i dobra wola jest wystarczająca. To ważne także dla nas. Gdy podejmujemy jakieś ważne i odpowiedzialne zadanie w naszym

naszym życiu, często nie czujemy się w pełni gotowi, wystarczająco dojrzali lub zupełnie przygotowani. Nie należy jednak tym się zniechęcać lub z tego powodu odwlekać ważne decyzje, bo Bóg nie szuka ludzi kompletnych, idealnych, ale chce, abyśmy szli za Nim. Wtedy to będzie tak naprawdę początek drogi do dojrzałości chrześcijańskiej, do świętości. Choć wiele jeszcze pewnie przed nami, to uczciwie wypełniajmy nasze powołania, szukając woli Pana Boga i wtedy On dokona wielkich dzieł.

Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 21.30, już za kilka sekund zapraszam Państwa serdecznie do telefonowania do Radia Warszawa, żeby wspólnie zmówić różaniec święty. Jesteśmy wspólnotą, nie tylko gronem słuchaczy, a wspólnota łączy się na poziomie duchowym. Zróbmy to więc już za chwilę. Telefony do Radia Warszawa 512-700-444, 512-700-555. Ja za chwilę odczytam intencje, które Państwo dziś przesłali do Radia Warszawa.

Módlmy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej, Ojca Świętego Leona XIV. Módlmy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Prosimy za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów, księdza Mariusza Wydziuka i księdza Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. To jest intencja papieska, a intencja o przemianę serca jest następująca. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby.

Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, błogosławieństwo Boże na każdy dzień, dar Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Prosimy o Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. Modlimy się o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. Prosimy o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Alicji w dniu urodzin, o łaski Boże dla jej bliskich. Prosimy o opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo i prowadzenia na każdy dzień, dary Ducha Świętego, dobre wybory dla Janka w dniu 21 urodzin. Modli się o to rodzina. Prosimy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Marzeny i Marka w rocznicę ślubu, o łaski Boże dla ich rodziny. Prosimy o Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty.

Prosimy o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. Prosimy o chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila i Igora i Weroniki. Prosimy o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Modlimy się o życie wieczne dla Jacka, Grażyny, Tadeusza, Celiny, Zbigniewa, Bogusława, Jadwigi, Tadeusza oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Prosimy o powrót do zdrowia po wypadku dla Magdy oraz o nawrócenie dla niej i jej rodziny. Modlimy się o zdrowie duszy i ciała oraz wszelką pomoc dla Marii, Krystyny i Eugeniusza. Modlimy się o nawrócenie dla Marty i Mikołaja oraz światło Ducha Świętego i nieustającą opiekę. Modlimy się o uzdrowienie Amelii z depresji i chęci do życia i nauki dla niej. Prosimy o zdrowie, siły w wychowaniu dzieci, jedność i wzajemne zrozumienie oraz o poprawę relacji małżeńskiej dla Agnieszki i Macieja.

prosimy o sakrament małżeństwa dla Angeliki i Mateusza, Piotra i Julii oraz dla Patrycji i Łukasza. Prosimy o uwolnienie z nałogu alkoholizmu dla Barbary oraz o nieustającą opiekę dla jej syna Michała. Prosimy o potrzebne łaski i nawrócenie dla rodziny Kwiatkowskich. Modlimy się o powrót do zdrowia dla Renaty i uzdrowienie jej syna Michała. Prosimy o nawrócenie, pojednanie i wzajemne zrozumienie dla mojej rodziny. Prosimy o niebo dla świętej pamięci Haliny, Mariana, Stanisława, Krysi, Marcina, o dar pocieszenia dla Grzesia, Mikołaja, Marka, Klary i Adrianny. Modlimy się o zdrowie dla Laury, Maksia, Kingi, Oli, Kuby, Tosi, Janiny, Taty, Marii, Łukasza, Antoniny, Tymona, Marii, Zofii i Genowefy. Prosimy o Boże prowadzenie i wiarę dla Ewy, Moniki, o zdrowie dla Artura oraz siostry Elżbiety i Marii oraz Krzysztofa. Prosimy o uwolnienie z nałogu dla Grzegorza i pomoc Marii dla niego, za Karolka, Ewę i Pawła, o dobrą pracę dla Ewy, łaskę wiary dla niej, za Martynę i Piotra z Mińska, za Roberta o powrót do zdrowia, Kubusia i Jana oraz księdza Grzesia o potrzebne łaski dla niego, o łaskę zdrowia dla Adama, Tomasza, Justyny i rodziny Sławka, Edyty, Mirka, Michaliny oraz Antoniny, o niebo dla świętej pamięci Irminy, Doroty, Macieja, ojca Maurycego i siostry Emmy, księdza Kazimierza, Józefa, Juliana, Kazimiery i Antoniny, Jerzego i Janiny, Marii, Weroniki, Michała, Marianny, Teofila i Elżbiety. Prosimy o zdrowie i łaski Boże dla Ewy, Ryszarda, Michała, Marty, Antoniny, Franciszka, Pani Marii, Aleksandry, Tatiany i Michaliny. I to wszystkie intencje, ale proszę Państwa, jeszcze o telefonowanie. Mamy dosłownie chwilę, żeby zacząć modlitwę.

0: I zaczynamy wspólną modlitwę. Otrzymałem bardzo piękny telefon. Są z nami, mam nadzieję, że się nie pomylę, Adrianna, Zofia, Małgorzata, Katarzyna i Małgorzata. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: To będzie dziś różaniec rodzinny. Rozpoczynamy. Ja powiem wierzę w Boga i potem już będziemy mówili razem.
1: Dobrze.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, cierpiał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Anioł rzekł do niewiast, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. A kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta chwalebna, w niebo wzięcie Maryi. Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam i odpuść nam winy. My odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
2: uciekają święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Boże.
0: Radio Warszawa 106 i 2 FM, 21. 59, 30 sekund, już 22 za chwilę. Ja dziś kończę spotkanie z Państwem. Piękna jesień. Jutro też ma trochę być słońca i może trochę popada. Ceńmy, proszę Państwa, ten czas. W ogóle ceńmy swoje życie. Tak, to taka refleksja, bo właśnie przygotowuję reportaż o puckim hospicjum imienia świętego ojca Pio, gdzie pracował, które zakładał ksiądz Jan Kaczkowski. To są głosy pełne światła, nadziei i sensu życia, mimo że wydają się trudne. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że w tak trudnych sytuacjach spotykamy się z życiem twarzą w twarz, a ono po prostu jest dobre. Życzę Państwu tego dobra w codzienności. Do usłyszenia za tydzień, mówił Paweł Kęska.

0: Witamy Państwa serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: Ksiądz Justyn Dziębiński, a twoim mocnym głosem też powitała Państwa Rachel Purcell, artystka, którą już chyba kiedyś raz prezentowałem. Styl podobny trochę do tego, co śpiewa, produkuje, przedstawia światu Lauren Daigle na przykład.
0: Tak, to słychać w głosie.
1: No i przykuwa uwagę moją w każdym razie. Dwie epki jak do tej pory wydała, ciągle jest może na etapie takiego debiutu, pokazywania się w świecie, ale pochodzi ze szczególnego dla amerykańskiej muzyki miejsca, z miasteczka w Alabamie, Muscle Shoals, gdzie znajduje się jedno podobno z najważniejszych studiów muzycznych dla amerykańskiej tradycji muzycznej.
0: I takie już właśnie z wieloletnimi tradycjami.
1: No i to była Rachel Purcell w piosence Who I Belong To z jej drugiej epki Keep Going. A teraz?
0: Ja akurat nie jestem jakimś fanem tego rodzaju głosów, ale uznaję znakomitość i klasę brzmienie. Znakomity w brzmieniu w swojej klasie jest Corey Henry, który to też i w Polsce gości często, nie inaczej w tym roku, 25 listopada, koncert Filharmonii. Corey Henry to jazz, blues, gospel, to wszystko razem i jeszcze może coś jeszcze. Dwukrotny laureat Grammy i oto nowa płyta Devotion, a z tej płyty, z towarzyszeniem cała płyta nagrana takiego składu The Apostle Voices, czyli głosy apostolskie.
1: Tak.
0: A piosenka, cała płyta, no to te właśnie takie pobożne nagrania. Show me the way.

0: Kor Henry chyba głównie odpowiada za ten dźwięk organów w tym utworze i chyba w pozostałych. Śpiewa trochę?
1: Nie rozpoznaję jego głosu, więc trudno mi powiedzieć, bo tutaj też są jeszcze inni wykonawcy gościnni, jak w następnej piosence, której jeszcze posłuchamy, ale najpierw to.
0: Płyta, na którą czekałem nieco, widząc ją w różnych zapowiedziach, Buddy Miller, artysta od lat związany ze sceną muzyki chrześcijańskiej, ale nie tylko, bowiem jest bardzo cenionym gitarzystą, sidemanem, producentem. Widzieliśmy go w Polsce?
1: Ja nie widziałem.
0: Nie?
1: Ty widziałeś?
0: Był. Towarzyszył jednemu ze znanych rockmanów na koncercie na Torwarze bodajże. A teraz Buddy Miller, który ma już 74 lata, ale właśnie wydał nową płytę. Znany był przed laty ze swoich nagrań razem z żoną Julie, ale też towarzyszył takim legendom jak Emmylou Harris, Lucinda Williams, Robert Plant. O właśnie, to mi przypomniało. Był koncert Roberta Planta.
1: To widziałem.
0: No, byliśmy razem. No
1: tak.
0: Właśnie. No, widzisz.
1: Przypomniałeś mi.
0: No, Steve Earle wymieniany również wśród tych, którym Buddy Miller grając na gitarze towarzyszył, bo przede wszystkim jest gitarzystą, ale też śpiewa i głos jego daje się usłyszeć. Towarzyszeniem duetu The War and Treaty utwór Lay Down the Burden of Your Heart. Złóż, odrzuć brzemię swojego serca.

0: Bardzo ładna jest rzeczywiście ta płyta Badego Millera. W innym klimacie płyta Corey Henry'ego i być może nie wszystkim tego rodzaju granie się może się podobać, no ale takie klasyczne, właściwie gospel chyba bardziej niż cokolwiek innego.
1: Z mocnym wpływem jazzu jednak czasami.
0: Teraz będzie troszkę dynamiczniej niż w tej pierwszej piosence Show Me The Way, bo może Duch Święty jest taką właśnie mocą i dynamiką. Spirit. Corey Henry, towarzyszy mu niejaka Lillian Lloyd i The Apostle Voices.

0: i to już te organy było słychać bardzo, bardzo wyraźnie.
1: No mówiłeś, że w Filharmonii, tak? 25 listopada.
0: Tak.
1: O, trzeba zapamiętać.
0: Podobnie jak w ubiegłym roku chyba, nawet co do dnia, ale nie mogę się mylić.
1: A teraz jeszcze raz Buddy Miller. Naprawdę ciekawe, no, szczególnie ze względu na jego gitarę, na jej dźwięk, brzmienie, ale też na ciekawe piosenki i kompozycje płyty. Płyta nosi tytuł skądinąd Buddy Miller po prostu. A w piosence The Inner Sanctum of God towarzyszy mu właśnie m.in. Emmylou Harris, też Larry Campbell i Teresa Williams.

0: takie zakończenie płyty, bo to ostatnia piosenka z płyty Buddy Millera.
1: Tak jest.
0: Taka bardzo, bardzo spokojna. The Eagle Rock Gospel Singers to skład, zespół, który odkryłem i jedną płytę chyba długo grającą do tej pory nagrali i piosenki z tej płyty jakieś chyba ze dwie czy trzy prezentowałem, a teraz ukazał się singiel, no i bardzo mi się spodobał ten singiel, Darkest Hour, The Eagle Rock Gospel Singers.

0: To nawiązanie do zespołu The Eagles, który też Eagle Rock, Orla Scala to nazwa miejsca, z którego pochodzą?
1: Nie znam rodowodu tytułu nazwy zespołu, ale jak tak słucham rock i gospel w tej nazwie, choć grupa bardziej zaliczana jest do nurtu takiego Amerykany, jak to zresztą w tej piosence chyba też wybrzmiało. W zespole The Eagles gra i śpiewa za to Vince Gill. Oprócz tego, że oczywiście swoją osobistą solową karierę rozwija już od wielu, wielu, wielu lat, bo 50 lat temu wyszedł z domu z Oklahomy i poświęcony jest temu projekt. Co miesiąc jedna płyta i na tych płytach piosenki, w których dużo, dużo jest takich wspomnień domu, powrotu do domu i tym podobnych klimatów. W tym miesiącu właśnie kolejna płyta pod tytułem Stillwater Night, bo cały projekt to 50 lat od wyjścia z domu. Piosenka What Love Can Bring, skomponowana razem z żoną Amy Grant, i opowiada o miłości małżeńskiej, o trwałości, o wierności, o tym, jak jest to ważne. Vince Gill.

0: Na zakończenie naszej audycji dzisiejszej typowy utwór uwielbieniowy, modlitwa pełna skupienia, ale też emocji w wykonaniu pana, który nazywa się Drayton Upton. To oczywiście amerykański pieśniarz specjalizujący się w muzyce uwielbienia, autor wielu znanych utworów, od lat już działający na scenie muzyki chrześcijańskiej, pochodzi ze stanu Minnesota. Ma żonę, czworo dzieci, no i wydał wiele, wiele już albumów, a ostatnio płytę długą dosyć, zawierającą wiele pięknych utworów, Mothers and Fathers, Sisters and Sons. A ja wybrałem z tej płyty utwór Father of the Fatherless. Ojcem dla sierot i wdów, opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu, tak mówią słowa jednego z psalmów, i do tego wydaje się ten utwór nawiązywać. Żegnamy już Państwa i zapraszamy za tydzień.
1: Do usłyszenia jesienią. Szczęść Boże.
2: Hello.

are true. God, you knew.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wspólnotach duszpasterskich przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a także o amerykańskim youtuberze, który przez lata krytykował chrześcijaństwo, a teraz nawrócił się na katolicyzm i z przekonaniem mówi widzom o swojej wierze. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Sam ewangelista Mateusz w tym fragmencie opisał powołanie go przez Jezusa. Według tego opisu wszystko trwało dosyć krótko. Możemy przypuszczać, że Duch Święty przygotowywał wcześniej wewnętrznie Mateusza do tego momentu, dając mu dobre pragnienia, ukazując niewystarczalność i przemijalność jego doczesnego bogactwa. Jednak sam moment powołania i pójścia za Jezusem był krótki. Mateusz jeszcze przejdzie długą drogę w dojrzewaniu do misji apostoła, ale dla Jezusa ten moment, jego zgoda i dobra wola jest wystarczająca. To ważne także dla nas. Gdy podejmujemy jakieś ważne i odpowiedzialne zadanie w naszym życiu, często nie czujemy się w pełni gotowi, wystarczająco dojrzali lub zupełnie przygotowani. Nie należy jednak tym się zniechęcać lub z tego powodu odwlekać ważne decyzje, bo Bóg nie szuka ludzi kompletnych, idealnych, ale chce, abyśmy szli za Nim. Wtedy to będzie tak naprawdę początek drogi do dojrzałości chrześcijańskiej, do świętości. Choć wiele jeszcze pewnie przed nami, to uczciwie wypełniajmy nasze powołania, szukając woli Pana Boga, i wtedy On dokona wielkich dzieł.

0: Radio Warszawa, 106 i 2 FM. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.